0: i będzie pierwszą oficjalną biografią autoryzowaną przez spadkobierców Stephena Hawkinga. Brytyjczyk zmarł w 2018 roku. Przez większość życia przykuty był do wózka inwalidzkiego i porozumiewał się z otoczeniem za pomocą elektronicznego komunikatora.
1: Półtora tygodnia pozostało do długiego czerwcowego już weekendu połączonego z Bożym Ciałem. W faktach sprawdzamy, czy wy już macie plany. A jeżeli tak, to jakie?
2: Planujemy weekend. Myślę, że już będzie bardziej na spokojnie, jak tak spędzimy ten długi weekend.
3: Generalnie no mamy jakieś tam wyjazdy poplanowane, ale takie bardziej chyba rodzinne i prywatne.
4: Czyli taki odpoczynek pełny?
3: Odpoczynek pełny, tak, bo tutaj ostatnimi czasy mamy mocno napięty ten harmonogram, no i musimy sobie troszkę odpocząć.
4: I to będzie taki moment wyczekiwany, ten długi weekend czerwcowy za półtora tygodnia?
5: Znaczy odpoczynek, sam odpoczynek. Trzeba odpocząć kiedyś w życiu.
4: A skoro odpocznek, to grill?
5: No grill jak tam najbardziej. Grill, kiełbaska, kaszanka, co tam jeszcze? Boczuś, karkóweczka.
4: Jeszcze półtora tygodnia, ale państwo już o tym myślą powoli?
5: No tak, tak.
3: Pogoda nas do tego zmusza i to polskie złote lato, które nadchodzi.
1: Usłyszał w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: Polska nauka w faktach RMF FM.
1: Sercem przedsięwzięcia będzie superkomputer Gaia wyposażony w setki nowoczesnych akceleratorów GPU. W Krakowie oficjalnie uruchomiono drugą w Polsce fabrykę sztucznej inteligencji. O jej powstanie i możliwości reporter RMF FM Maciej Sołtys spytał dyrektora Cyfronetu AGH Marka Magrysia.
7: Spotkamy się po to, żeby celebrować uruchomienie usług fabryki sztucznej inteligencji Gaia, jednej z dwóch polskich fabryk sztucznej inteligencji, którą mamy przyjemność prowadzić jako liderzy. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy realizowali usługi dla małych i średnich przedsiębiorców, dla startupów, ale też oczywiście dla naukowców i dużych przedsiębiorstw, które pomogą im budować nowe modele sztucznej inteligencji, które pomogą im przyspieszyć tempo adopcji sztucznej inteligencji w ich procesach biznesowych i naukowych i które spowodują, że ten poziom innowacyjności w tym obszarze powinien urosnąć. Chcemy stworzyć bardzo solidny fundament do tego, żeby te ograniczenia, które zwykle stoją przed jednostkami rozwijającymi sztuczną inteligencję, czyli dostęp do mocy obliczeniowej, dostęp do kompetencji, dostęp do danych dobrej jakości, żeby te bariery zniknęły albo żeby je zminimalizować.
8: Panie dyrektorze, co to jest za inwestycja? Kto za to płaci? Ile my za to płacimy? I jak długo trwały prace nad przygotowaniem tego miejsca?
7: Prace nad przygotowaniem wniosku, uruchomieniem i negocjacje trwały bardzo długo. Jest to duży projekt warty 70 milionów euro, z czego połowę pokrywa część Polska, Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Finansów wspólnie pracują z nami, żeby te inwestycje zrealizować. I druga połowa, która jest finansowana przez wspólne przedsięwzięcie EuroHPC, czyli przez Komisję Europejską i kraje członkowskie. To będzie też owocowało tym, w jaki sposób usługi, które będą udostępnione, będą możliwe do wykorzystania dla użytkowników z Polski i z Europy. Warto pamiętać, że fabryka sztucznej inteligencji nie jest tylko i wyłącznie dla Krakowa czy dla Polski. Ona jest jednym z 19 takich ciał w Unii Europejskiej, które mają działać na rzecz wspólnej gospodarki unijnej. I tutaj 50% mocy obliczeniowej superkomputera, który powstanie w efekcie realizacji projektu, będzie dostępne dla Polski. Drugie 50% będzie dostępne w ramach dostępu europejskiego, gdzie oczywiście Polacy też będą mogli aplikować, polskie firmy, polscy naukowcy, ale oprócz tego będziemy mieli też jednostki zagraniczne.
8: Fabryka. To brzmi jak z komina dym leci i są taśmy produkcyjne, ale to tak nie jest. Jakby pan to miał określić, to miejsce dla zwykłego człowieka, jak to będzie wyglądało? Co tam w środku będzie?
7: Duże pomieszczenie, w którym stoją duże, buczące komputery, szafy wypełnione najnowszymi procesorami, najnowszymi akceleratorami. W specjalnym budynku, który jest dostosowany do tego, żeby tego typu infrastrukturę utrzymywać, czyli taki, który zapewnia ciągłe zasilanie, ciągłe chłodzenie, po to, żeby ten system mógł pracować bez przerwy przez 24 godziny na dobę. Oczywiście ta część systemowa, ten superkomputer jest sercem takiej fabryki, ale warto pamiętać też o zespole ludzi, którzy wnoszą swoje kompetencje, które też często są bardzo cennym zasobem, wręcz można powiedzieć trudniej dostępnym niż moc GPU. No i chcemy, żeby tutaj taka synergia między naszymi użytkownikami, a osobami, które wnoszą te kompetencje, dawała maksymalny zysk, żebyśmy pracowali faktycznie razem nad tym, żeby te nowe rozwiązania budować.
8: Taka fabryka to też miejsca pracy. Czy pojawią się jakieś nowe miejsca pracy w związku z powstaniem tego miejsca?
7: Łącznie w fabryce sztucznej inteligencji będzie pracowało kilkadziesiąt osób, z czego część to jest kadra, którą już posiadamy, część będzie oczywiście nowo zatrudniana. Natomiast no, siłą rzeczy jest to fabryka, w której większość kosztów i większość wysiłku jest po stronie infrastruktury technicznej, do której nie potrzeba

0: kompetencje, żeby taki model zbudować w efektywny sposób. Te wszystkie rzeczy będziemy w stanie takiemu startupowi dostarczyć nieodpłatnie i to myślę, że jest bardzo ważne do podkreślenia, że usługi fabryk sztucznej inteligencji w Europie będą nieodpłatne dla startupów i małych i średnich przedsiębiorstw. Oczywiście dla tak wielu, jak będziemy w stanie zmieścić w naszej przestrzeni. I dzięki temu, że ułatwimy takiemu startupowi dostęp do danych, dzięki temu, że ta moc obliczeniowa, która często jest barierą, będzie nieodpłatna, dzięki temu, że będziemy w stanie im podpowiedzieć, jak najlepiej osiągnąć ich cel, liczymy na to, że taki produkt trafi na rynek szybciej, że taki produkt będzie bardziej zoptymalizowany do naszej specyfiki rynku, czy do celu biznesowego, który ten startup sobie stawia, tak żeby faktycznie przedsiębiorcy mogli skupić się nad tą częścią merytoryczną, a nie nad zapewnianiem, nad martwieniem się o to, skąd wziąć zasoby. Myślę, że możemy w kontekście tego typu działalności myśleć o mocy GPU trochę jak o energii elektrycznej. No, nie chcemy otwierać swojej elektrowni, kiedy potrzebujemy prądu w naszym sklepie. Podobnie tutaj no, chcielibyśmy, żeby przedsiębiorcy skupili się na tym, w czym są dobrzy i gdzie naprawdę tkwi siła ich innowacji i chcemy ich wspomóc wielotorowo w tym, żeby ten cel osiągnęli.
1: Ostatnie pytanie techniczne. Powiedział pan, że sercem fabryki sztucznej inteligencji jest superkomputer, a ta moc obliczeniowa bierze się z czego? To znaczy, co tam jeszcze będzie?
0: Moc obliczeniowa będzie się brała z nowego superkomputera Gaia, który zostanie dostarczony w drugiej połowie 2027 roku. Będzie to system, który jest zaprojektowany i zoptymalizowany właśnie do treningu modeli sztucznej inteligencji, który będzie wyposażony w kilkaset najnowocześniejszych akceleratorów GPU, czyli tego bardzo deficytowego dzisiaj towaru, który no, będzie umożliwiał trenowanie dużych modeli.
1: Kiedy to wszystko zacznie działać?
0: Usługi działają już teraz. Formalnie wystartowaliśmy 1 maja, stąd dzisiejsza uroczystość. Dzisiaj będą też na tej uroczystości przedstawiciele wszystkich konsorcjantów. Rozmawiamy też roboczo, w jaki sposób operacyjnie funkcjonować. Już dzisiaj można się do nas zgłaszać. Będziemy poszukiwali mocy obliczeniowej i kompetencji w fabrykach, które już dysponują mocą w Europie i na polskich superkomputerach, które konsorcjanci też wnoszą do tego projektu jako swoje zasoby. Natomiast no, ta główna część, kiedy pojawi się nowy superkomputer, to jest perspektywa 1,5 roku. No, taki mamy horyzont zakupowy i tutaj nie jesteśmy w stanie tego przyspieszyć.
2: I jak dodawał dyrektor Cyfronetu AGH Marek Makryś w rozmowie z Maciejem Sołtysem z RMF FM, już w przyszłym roku infrastruktura zostanie rozbudowana o nowy superkomputer Gaia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: takie fakty.
1: Chcę być wyjebana i się bawić całe lato. To jest hot girl summer, dawaj rozlewamy za to.
2: Dostałem SMS, że ich trójka jest. Odpalone fest, zakładam dres. Patryk MTS.

życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Let's go. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: RMF Viral.
1: Dzisiaj tylko chill, nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się i pić.
2: Tylko bawić się i pić.
1: Dzisiaj tylko chill.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Aram, Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dobry wieczór, zapraszam na fakty w RMF FM. Cały czas monitorujemy sytuację w Krakowie. Według nieoficjalnych informacji frekwencja podczas referendum mogła być niewystarczająca do odwołania Rady Miejskiej. Prawdopodobnie przez balkonowego grilla w Helsinkach spłonęło kilkadziesiąt mieszkań. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie aktywność kleszczy. Za chwilę o tym, jak możemy się przed nimi chronić. Ważą się losy odwołania krakowskiej Rady Miejskiej po niedzielnym referendum. Jak ustalił nasz reporter Paweł Konieczny, liczba osób uczestniczących w plebiscycie może być niewystarczająca do jej odwołania. Ostatnie badania Leitpol Ogólnopolskiej Grupy Badawczej i Stan 360 dla Polsat News wskazały, że frekwencja wyniosła 31,8%, zaznaczając, że margines błędu w tych badaniach wynosi 2 punkty procentowe. Nieoficjalne informacje naszego reportera pokazują jednak, że frekwencja wyniosła niecałe 30% uprawnionych do głosowania, co pozwoli odwołać prezydenta Krakowa, natomiast głosowanie dotyczące Rady Miejskiej może być nieważne. Wciąż jednak czekamy na oficjalne wyniki. Gdy zostaną opublikowane, poinformujemy o tym w faktach RMF FM. Teraz przenosimy się za granicę, bo 62 mieszkania zostały zniszczone w ogromnym pożarze bloku mieszkalnego w Helsinkach. Fińska policja podejrzewa, że ogień wybuchł od pozostawionego na balkonie grilla gazowego. Pożar objął budynek w dzielnicy Kalasatama i szybko rozprzestrzenił się na dach. W akcji gaśniczej uczestniczyło około 30 jednostek straży pożarnej, a mieszkańców ewakuowano. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń, jednak jak poinformowały władze, z powodu zniszczeń lokatorzy nie mogą powrócić do swoich mieszkań. W Demokratycznej Republice Konga wykryto ponad 900 podejrzanych przypadków eboli, z czego 101 zostało potwierdzonych, poinformował szef WHO. Ognisko choroby rozwija się głównie w prowincji Ituri na północnym wschodzie kraju. Według władz liczba podejrzanych zgonów wynosi co najmniej 119. Epidemię wywołuje rzadki szczep, na który nie ma dostępnej szczepionki. WHO oceniło ryzyko dla Konga jako bardzo wysokie, choć zagrożenie globalne pozostaje niskie. Doszło także do zamieszek wokół szpitala leczącego chorych na ebolę. Lekarze ewakuowali pacjentów i personel po wtargnięciu rozciążonych mieszkańców. Afera związana z Zonda Krypto przeniesiona na piłkarskie stadiony i to dosłownie. Nazwa giełdy zniknie z tytułu stadionu Rachowa Częstochowy. Marcin Buczek zna szczegóły w tej sprawie. Kto zdecydował o zmianie nazwy?
2: Uchwałę w tej sprawie podjęli częstochowscy radni. Dotychczasowa nazwa Zonda Krypto Arena Częstochowa zmienia się na Miejski Stadion Piłkarski Raków. To powrót do tradycyjnej nazwy. Jednocześnie zarząd klubu wypowiedział też sponsorską umowę. Argumenty radnych to kontrowersje i negatywne doniesienia związane z firmą branży kryptowalut. Według nich także dalsze utrzymywanie nazwy mogłoby rzutować na wizerunek zarówno Częstochowy, jak i klubu, który dzierżawi od miasta Stadion Rakowa.
3: Posłuchaj. To ci się przyda.
1: Co zrobić, jeśli ktoś ukradnie nasz numer PESEL? Co szósty Polak jest w takiej sytuacji bezradny. Tak wynika z najnowszego raportu portalu chroń.pesel.pl. W przypadku najmłodszej grupy badanych, poniżej 25 lat, prawie połowa nie wiedziałaby, co zrobić. Więc teraz w faktach RMF FM podpowiadamy wraz z naszym reporterem Igorem Skrzypkiem, co zrobić, by chronić swój PESEL.
4: Podstawa to zastrzec PESEL, na przykład w aplikacji mObywatel. To uchroni nas przed wyłudzeniami, a nasz PESEL dalej będzie funkcjonować, ale nikt niepowołany nie weźmie na nas na przykład pożyczki. Warto jednak pamiętać, że zastrzeżenie nie uchroni nas przed wszystkim.
5: Nie chroni nas, jeśli przestępcy zakupią na nasze nazwisko drogi sprzęt z odroczonym terminem płatności, wypożyczą luksusowy samochód, czy wynajmą mieszkanie.
4: Bartłomiej Drost z portalu chroń.pesel.pl tłumaczy, że chodzi również o praktyczną ostrożność, nie udostępniać PESEL-u bez powodu, nie przesyłać w komunikatorach, chronić też dowód osobisty w jego fizycznej formie. Jeśli mamy podejrzenie kradzieży numeru, warto zastrzec nie tylko PESEL, ale i dowód osobisty, a następnie zgłosić się na policję.
1: Lekarze odnotowują coraz więcej przypadków ukąszeń przez kleszcze. Na ten problem zwracali uwagę uczestnicy Kongresu Medycyny Rodzinnej, który w ten weekend odbył się w Krakowie. Rosnąca liczba pacjentów to efekt tego, że jest po prostu coraz cieplej. A jak się zabezpieczyć przed kleszczami?
6: Przede wszystkim stosujmy repelenty, czyli substancje, które nakładamy bezpośrednio na skórę i które mają za zadanie uchronić nas przed ukąszeniem kleszczy czy komarów. Jeżeli wybieramy się w tereny bardzo mocno zalesione, ale też trawiaste, to nie są tylko i wyłącznie lasy, ręce. Pamiętajmy też o stosowaniu odpowiedniej odzieży, czyli to może być odzież z dłuższym rękawem.
7: Kleszcze są też w mieście?
6: Zdecydowanie tak. Na placach zabaw też są kleszcze.
1: Opisuje dr Małgorzata Warszawska-Socha. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal Twoje Zdrowie rmf24.pl. Tam mamy cenne informacje dla spędzających wiosną czas na świeżym powietrzu.
3: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Jako pierwsi himalaiści w historii chcą zdobyć tak zwany rozszerzony wielki szlem zdobywcy, czyli w jednym roku wejść na najwyższy szczyt każdego z kontynentów, najwyższe na świecie wulkany i dojść do obu biegunów. Poznajcie Karola Adamskiego i Marię Ocioszyńską, którzy właśnie wspinają się na Mount McKinley na Alasce. To sześciotysięcznik, najwyższy szczyt Ameryki Północnej i zarazem najzimniejszy szczyt na świecie. A prosto z trasy Karol Adamski połączył się ze studiem RMF FM i naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem.
8: Jakie jest obowiązkowe wyposażenie na taką górę jak Denali, McKinley?
9: No bez rękawic. Wczoraj na przykład Maria używała już rękawic, można powiedzieć szczytowych, czyli łapawic, które z wewnętrzną rękawicą powinny nas chronić do minus 50. Śpiwór, który ma ekstremalne temperatury, w których możemy wytrzymać, maksymalna minus 76. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam takiej temperatury. To już taka chyba krańcowa. Tak tutaj się śpi. No tu jeszcze nie jesteśmy zalodzeni w środku. Temperatura na zewnątrz jakieś minus 10 na razie, ale wyżej wiem, że będzie dużo, dużo zimniej. No wczorajsze prognozy, które oglądaliśmy, w szczytowej kopule jest około minus 48.
8: Mhm. Teraz w ogóle możecie szacować na podstawie najbliższych prognoz pogody, kiedy, jeżeli się uda, to oczywiście, za co trzymamy kciuki, kiedy możecie być już na szczycie?
9: Według planu rozpisanego przeze mnie i pogody, która się tutaj już nam na niektórych aplikacjach klaruje, mam nadzieję stanąć na szczycie i zejść w Dzień Dziecka. Także dzisiaj może jeszcze nie potwierdzamy tej daty, ale tak z wyliczeń to nam będzie przebiegało.
8: Jak bardzo wam pomaga technologia? Co jakiś czas wspominałeś o aplikacjach, między innymi. Czy technologia teraz jest niezbędna, żeby zrobić taki sześciotysięcznik?
9: Znaczy bardziej chcemy, żeby pokazać wszystkim, że jesteśmy tutaj, żeby łączyć się nawet na żywo. Ta technologia dzięki internetowi satelitarnemu, no dużo łatwiej daje nam nawet na czas na pracę, kiedy mamy dzień restowy, możemy sobie pracować tutaj zdalnie. No oczywiście jeśli chodzi o pogodę, no byłem tutaj 4 lata temu. Mieliśmy tylko radia i InReacher, czyli takie maszynki, jak tutaj mamy, które
8: służą?
9: Nadają tylko wiadomości SMS.
8: Aha.
9: SMS i pokazują naszą pozycję. Także on jest, kiedy my się poruszamy, włączamy to urządzenie, żeby można było wiedzieć, jak się poruszamy, z jaką prędkością, gdzie jesteśmy. I również ma przycisk SOS, który no, jest bardzo pomocny w górach, żeby odnaleźć później tych poszkodowanych.
8: Które to jest wasze wspólne przedsięwzięcie? Może być mniej więcej.
9: Nie liczyliśmy, ale chyba około siódme, ósme. Także to jest takie, z tego naszego projektu wszystkie wcześniejsze to były treningi, a teraz zaczynamy ten projekt właśnie na tej górze.
8: Czy w takim tandemie łatwiej się wspina? Czy jest coś takiego, że wzajemnie się wspieracie? To jest jakiś handicap, bo Karolu na pewno też byłeś w niejednym miejscu samotnie, tak?
9: No tak, jest dużo łatwiej, jeśli chodzi właśnie o głowę. Wspominam sobie wyprawy samotne, na których jeśli chciałem porozmawiać z kimś, to ściągałem gogle w namiocie i w odbiciu tych gogli widziałem sam siebie i naprawdę no, dochodziło do takich sytuacji gdzieś na ośmiotysięcznikach, że człowiek widział drugiego w odbiciu, że nie rozmawiał, ale że nie czuł się sam. No, głupio to brzmi, ale...
8: Czyli psychika działa, szczególnie
9: tak,
8: tam na wysokości.
9: Możemy dużo więcej, wiemy, że jesteśmy razem, że jesteśmy spięci liną, to też jest dużo, bardzo ważne dla bezpieczeństwa na lodowcu, po którym cały czas się tutaj poruszamy. Tych szczelin jest dużo, jesteśmy na początku sezonu, więc to jest wszystko jeszcze niewidoczne, aczkolwiek no kiedyś musi być ten pierwszy wpadł, kiedy po prostu ktoś wyczuje pod sobą otchłań. Więc dlatego jesteśmy związani liną, żeby ta druga osoba w miarę szybko zareagowała i wyhamowała tą osobę. No mamy jeszcze te sanki obciążające nas, ale tutaj jeśli ktoś chce samemu wchodzić, to widziałem kiedyś takie

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Na Everestie zależy zresztą od tego, w jaki sposób wchodzimy na Everest. Ja tam próbowałem bez tlenu. Nie udało się, ale zawsze ktoś jest, kto może pomóc gdzieś w okolicy. Tutaj tych ludzi jest dużo mniej. Ciężary, które przenosimy, są dużo większe. Wydaje mi się, że na pewno Denali jest tą trudniejszą górą.
4: A ile kosztuje taka pojedyncza wyprawa?
3: Z lotami, z ubezpieczeniem, ze sprzętem. Przede wszystkim, jeśli miałbym liczyć sprzęt, ale dostaliśmy tutaj ten sprzęt od naszych polskich sponsorów, to mogłoby przekroczyć, wydaje mi się, że około 10 tysięcy dolarów. Ta wyprawa tutaj, na której jesteśmy dla jednej osoby, ale wyprawy, które są przed nami, czyli wyprawy na Antarktydę, no to są koszta około 900 tysięcy złotych polskich. Tu wow. Mówimy o 10 tysiącach dolarów, a tam mówię około 900 tysięcy złotych na osobę, czyli to jest około 1 000 000 złotych na osobę, a tam na tym kontynencie musimy zrobić na Antarktydzie 3 rzeczy, bo musimy zrobić biegun południowy, musimy zrobić najwyższą górę, czyli Mount Winson i największy wulkan Mount Sidley. Czyli przy takim kombo może nam zrobią delikatną obniżkę, ale jeśli ktoś nas ogląda i chciałby dorzucić się do tego, także cały czas zbieramy tych naszych darczyńców i sponsorów, żeby pokazać ich gdzieś w tym projekcie, bo ten projekt nie jest zwykłą rzeczą. To jest, jak Maria obliczyła, wspólnie w zespole i pojedynczo, to każdy z nas będzie współwłaścicielem 16 rekordów Guinnessa, więc no warto gdzieś tam się pokazać w tym naszym projekcie na pewno.
4: Jeżeli chcecie zobaczyć, jak radzą sobie himalaiści Karol Adamski i Maria Ocioszyńska, to wejdźcie na rmf24.pl. Tam znajdziecie rozmowę wideo prosto z Mount McKinley.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: czymkolwiek.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchasz stacji RMF Viral.
1: I can't wait when you take me to sleep, baby.
2: Hey buddy. Siedzę sobie na kanapie i widzę swoją zaparkowaną furę, wiesz co chodzi. Miałem ochotę coś po prostu nawinąć. A ta shorty inspiruje, wiesz co chodzi.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM, przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Dzień dobry, zapraszam. Premier zapowiada surowe kary dla odpowiedzialnych za fałszywe zgłoszenia pod numerem alarmowym 112. Zagrożenie wirusem Ebola w Polsce czy Europie wciąż jest bardzo niskie. Problem dotyczy krajów Afryki. A dziś na Wyspach wyjątkowe zawody, coroczna pogoń za kręgiem sera toczącym się z pagórka. O tym już za chwilę. Premier Donald Tusk zapowiedział surowe kary dla sprawców fałszywych alarmów po tym, jak służby po zgłoszeniu o pożarze siłowo weszły do mieszkania należącego do rodziny prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Podczas niedzielnej odprawy z ministrami i służbami premier zażądał szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawców prowokacji. MSWiA podkreśliło tymczasem, że służby działały zgodnie z procedurami, ponieważ zgłoszenie dotyczyło zagrożenia życia i pożaru. Jednak po wejściu do mieszkania nie stwierdzono zagrożenia, a lokal był pusty. Teraz ostrzeżenie dla kierowców w Śląskiem. Na autostradzie A4 między węzłami Łany i Kleszczów osobówka zderzyła się z busem. Dwie osoby zostały ranne. Zablokowana jest tam jezdnia w kierunku Katowic. Zagrożenie wirusem Ebola u nas wciąż jest bardzo niskie. Taki uspokajający wniosek pojawił się w miniony weekend podczas Kongresu Medycyny Rodzinnej w Krakowie. Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że wirus Ebola w ostatnich dniach doprowadził w środkowej Afryce do śmierci prawie 180 osób i do prawie 750 zachorowań. Problem dotyczy w sumie 10 państw Afryki.
2: Tu się nic nie dzieje. Dzieje się tam. Skala jest duża. To nie jest tylko Demokratyczna Republika Kongo.
3: Wirus Ebola nie przenosi się z człowieka na człowieka?
2: No dokładnie tak.
3: Drogą kropelkową, tak jak wirusem grypy, nie da się zarazić?
2: No, nie da się zarazić, tak.
3: A co jeśli ktoś leci do Afryki w najbliższych tygodniach, niekoniecznie do Demokratycznej Republiki Konga, czy Ugandy, czy Sudanu Południowego? Czy jest coś, na co trzeba uważać?
2: To przede wszystkim na komunikaty epidemiologiczne, na to wszystko, gdzie się leci, w jakie miejsce się leci, gdzie się będzie i jakie miejsce odwiedzało. Nie grozi nam tutaj nic, a grozi nam tylko wtedy, kiedy będziemy nieostrożni, więc trzeba po prostu uważać. I to jest na bieżąco monitorowane.
1: Mówił prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych dr Michał Stukowski. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Polski resort spraw zagranicznych, przypomnijmy, odradza podróży do regionów zagrożonych wirusem Ebola.
4: Inne oblicza sportu.
1: Rozmaitych dyscyplin sportu można było wczoraj spróbować pod czujnym okiem zawodowców na pikniku olimpijskim w Lublinie. Nie trzeba było mieć żadnego doświadczenia, ani nawet wiedzieć, jak się nazywa sport, na który się porywamy.
5: Klękamy, łapiemy za wiosło i padlujemy.
6: Na klęczkach jest tak naprawdę najbardziej na początek bezpiecznie, jeżeli dopiero zaczynamy.
7: No człowiek się raczej nie potłucze, jak upadnie.
6: Dokładnie, nie potłucze się zarówno o wodę, deska jest bardzo wyporna i przyjmie każdego.
7: I jak się to nazywa?
6: SUP.
7: Łatwo się utrzymać na tej desce?
8: Tak. Nie, wywaliłam się, jestem cała mokra.
9: Ja tak.
7: I udało się nie wywrócić.
8: No.
5: Trzeba się wywrócić.
7: Dlaczego?
5: Kto się nie wywróci, ten się nie nauczy.
1: Zawodom na desce dostania i wiosłowania przyglądał się reporter RMF FM Dominik Smaga. A tymczasem w niewielkiej wsi w angielskim hrabstwie Gloucestershire dziś z całego świata zjeżdżają się amatorzy zupełnie niecodziennych zawodów. Będzie to pogoń za kręgiem sera toczącym się ze stromego pagórka. O szczegółach tego bardzo popularnego wbrew pozorom sportu londyński korespondent RMF FM Bogdan Trymorgan.
10: Ser toczy się z szybkością 100 km na godzinę, więc nie da się go dogonić. Wygrywa osoba, która dotrze na metę pierwsza, biegnąc, ślizgając się i fikając koziołki, słowem w dowolny sposób. Nie da się do tego biegu przygotować. Po prostu ruszasz, a wzgórze robi za ciebie całą resztę, mówi jeden z uczestników zawodów. Nie jest to bezpieczna zabawa. Zdarzają się złamania, zwichnięte stawy i wstrząsy mózgu. W dodatku z uwagi na niebezpieczny charakter wydarzenia, lokalne służby ratownicze nie są w stanie zapewnić całościowej opieki. To jednak nie odstrasza amatorów pogoni za krążkiem sera.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Specjaliści z Tatrzańskiego Parku Narodowego pojechali na Podkarpacie, by pomóc w monitorowaniu tamtejszych niedźwiedzi. To pokłosie dramatycznego zdarzenia sprzed miesiąca, kiedy w rejonie miejscowości Płonna w wyniku ataku niedźwiedzia zginęła 58-letnia kobieta. Na czele ekipy z Tatr, która zajmuje się niedźwiedziami, stoi wicedyrektor parku Filip Zięba, z którym rozmawiał Maciej Bałachicki.
11: Mamy pierwszy od kilkunastu lat przypadek zabicia człowieka przez niedźwiedzia. Czy wiadomo, co się tam wydarzyło, jaki był scenariusz tego zdarzenia?
12: No potwierdzę tylko to wszystko, co już krąży w mediach, że w terenie który był oddalony od osad, doszło do spotkania z niedźwiedziem. No i w wyniku tego spotkania wiemy, co się wydarzyło. Z relacji osób, które tam były na miejscu i przyglądały się tej sytuacji, wiemy, że warunki pogodowe panowały w ten dzień niesprzyjające. Wiał mocny wiatr i to ma też dosyć istotne znaczenie, ponieważ to może osłabić doskonały zmysł węchu i zmysł słuchu, który ma niedźwiedź. I często tak jest i taki przypadek też był u nas w Tatrach, w rejonie Bobrowca, w rejonie Mniuchów Wołowskich, który nie skończył się tragicznie, tylko skończył się pogryzieniem osoby przez niedźwiedzia. Ale wszystko, jakżeśmy do końca dokładnie sprawdzili, to wyglądało to w ten sposób, że te zmysły właśnie niedźwiedzia doskonałe, powtarzam, węch i słuch, były osłabione przez silny wiatr u nas i przez deszcz. W związku z tym niedźwiedź nie namierzył i był w miejscu, w którym się nie spodziewał człowieka. Człowiek no, praktycznie wszedł na niego. No i taką żeśmy mieli sytuację w Dolinie Ochołowskiej.
11: Często dochodzi do takich spotkań człowieka z niedźwiedziem, ale bardzo rzadko kończą się w tak tragiczny sposób. Czy wiadomo, co mogło spowodować aż tak dramatyczny przebieg tych zdarzeń tam na miejscu?
12: No bo w zdecydowanej większości w trakcie tych spotkań jest tak, że niedźwiedź wcześniej wie już o nas, że się zbliżamy i on nie jest zaskoczony. I przecież to często widzimy w Tatrach, że gdzieś niedźwiedzie koło szlaku przechodzimy, widzimy. No, jeżeli chodzi o spotkania turystów z niedźwiedziami, to w sezonie letnim nie ma dnia, gdzie turyści nie zgłaszaliby nam, że widzieli niedźwiedzia. Jeżeli idziemy po wyznaczonym szlaku, jeżeli nie idziemy w nocy, a jeżeli idziemy w nocy, idziemy trochę głośniej i dajemy wcześniej informację niedźwiedziowi, że my tutaj jesteśmy, no to bardzo często w zdecydowanej większości, ponad 90% przypadków, niedźwiedź wie o tym, w ogóle nie jest zainteresowany i sam schodzi nam ze ścieżki. Problem pojawia się wtedy, kiedy niedźwiedź zostaje zaskoczony. To się może wydarzyć gdzieś właśnie w miejscach, które są nieuczęszczane przez człowieka, takie miejsca, gdzie niedźwiedź się nas nie spodziewa.
11: Ludzie często sobie wyobrażają, że jak się spotka niedźwiedzia, to on natychmiast się rzuci na człowieka i może go zagryźć. To jest tak, że niedźwiedzie polują na ludzi?
12: No nie, niedźwiedzie tego w sobie nie mają, że polują na ludzi. Niedźwiedź jest groźny i straszny w naszych oczach. Jest bardzo silny, posiada potężne pazury i potrafi się bardzo szybko poruszać. Człowiek nie ma żadnych szans. Ale takich przypadków u nas, gdzie niedźwiedź człowieka traktuje jak swoją ofiarę, czyli próbuje go dopaść i potem żeruje na nim, to u nas w historii nie mieliśmy takich sytuacji.
11: No tak naprawdę, gdyby niedźwiedź chciał polować na człowieka, to pewnie by codziennie były takie przypadki.
12: No tak, tym bardziej właśnie w Tatrach, gdzie mamy bardzo dużą ilość szlaków turystycznych. W zasadzie mogę z dużą pewnością powiedzieć, że trudno jest w Tatrach wytypować takie miejsce, z którego niedźwiedź by nas nie słyszał bądź nie czuł.
11: No właśnie, no co dalej? No bo już się pojawiły apele, nie wchodzić do lasu, część ludzi mówi strzelać, eliminować to zagrożenie. Co dalej jest w takiej sytuacji?
12: Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że naprawdę trzeba się połączyć tutaj z myślami, z rodziną, bo naprawdę stała się dla nich ogromna tragedia, a mało się o tym mówi. Co dalej? Mniej emocji w tym wszystkim, to zostawmy naprawdę ekspertom. Nie jesteśmy pierwszym krajem, gdzie już takie problemy miały miejsce. Wszędzie, gdzie miesza się jakby nasza populacja z niedźwiedziami, gdzie mieszkamy na styku z zasięgiem niedźwiedzi, to wszędzie na świecie przerabia się podobne sytuacje, podobne konflikty. I dodam, że w Stanach, w słynnym parku narodowym Yellowstone, tam gdzie byli prekursorzy i oni zaczynali różne programy niedźwiedziowe i zarządzali tą populacją, to ten proces trwał przez park, przez profesjonalne służby, przez naukowców, przez biologów, czyli przez prawdziwych ekspertów. To uporządkowanie tego procesu trwało ponad jedną generację niedźwiedzi, czyli ponad 30 lat, zanim osiągnęli określony efekt. Te działania, które są na świecie, to one są zintegrowane. One w głównej mierze, podkreślam to, jest działanie na przyczynach. Już nie ograniczanie i walka ze skutkami, bo to już jest po fakcie, czyli przyczyny, czyli w miejscach, gdzie się nam nasza populacja z populacją niedźwiedzi łączy, styka, gdzie wspólną przestrzeń zajmujemy,

0: bo wszyscy są winni. I trochę jest tak z niedźwiedziami, że czasami wystarczą 3-4 osobniki problemowe w całej populacji, a idzie to na konto wszystkich. Trochę jest tak, jakby tu była odpowiedzialność zbiorowa.
1: Moja konkluzja jest taka. W Bieszczadach zaczynają się rozliczania, a jeszcze nie zaczęły się profesjonalne działania. Więc dajmy sobie trochę czasu i rozliczajmy ludzi, którzy się tym mają zająć, w momencie jak oni zostaną powołani, przeszkoleni i będą podejmować decyzje. Chciałem podkreślić, to z niedźwiedziami jest tak, że te procesy odwracalne są bardzo długie, bardzo żmudne i na to naprawdę potrzeba dobrze wykwalifikowanych ludzi z dobrym sprzętem, ludzi, którzy dysponują czasem tak, że mogą pracować wtedy, kiedy my śpimy, bo często to się zaczyna nocami. W związku z tym poukładajmy to, bo jest próba poukładania tego. No i tak naprawdę pytania, czy działa, czy nie działa, jak to działa, czy oni dobrze, ta grupa działa, czy źle, no to one są nie w tym momencie, bo jeszcze ta grupa chyba nie zaczęła w ogóle działać. I to są dwie różne rzeczy, bo co innego jest działanie z osobnikami problemowymi, bo to jest działanie na tu i teraz, a co innego jest myślenie o większym projekcie, ile tych niedźwiedzi ma być w Karpatach po naszej stronie. To jest tak, że możemy mieć 100 niedźwiedzi i wszystkie będą grzeczne, a możemy mieć tylko 5 i te 5 będą problemowymi niedźwiedziami. Więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo ostrożnym i jeszcze raz podkreślam, te procesy muszą trwać dosyć długo, procesy sprowadzania tych niedźwiedzi problemowych na dobrą drogę. One trwają długo, wymagają konsekwencji dobrze przeszkolonych ludzi.
2: Z wicedyrektorem Tatrzyńskiego Parku Narodowego Filipem Ziębą rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

miejscu, ale mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron.

czas around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Już nigdy więcej nie wyskoczę z okna. Już nigdy więcej nie wyjmie mi z łokcia szkła. Chirurg, już nigdy więcej, kropka. Proszę cię, zajrzyj do środka, bo na zewnątrz ropa. Ale to tylko okładka, nie książka. Błagałem lekarza o glow up i błagałem Boga, żeby zdał mi pod twarz. Proszę cię, zajrzyj do środka, może wtedy będziesz choć przez chwilę mokra. Jem dwa izoteki na rozkaz. Wziąłem to z apteki na rozkaz. Zakładam aparat na dziąsła, bo w drugiej liceum brakuje mi wciąż szkła. Kurwa, żadna nie chciała całować na siema w policzek, dlatego podświadomie każda to kurwa. Tylko idola na ficie, tylko na życie i przez całe życie was wkurwia. Dziś lany bulwar pójdzie swoją szosą, no bo każdy tutaj już wie, że to bzdura. Siedziałem nocą nad chemią, moje bałem szczura. Byłem, no bo co to w głowie miałem ciemno, zapaliłem skuno. Czego ty kurwa?

Jak to on zabił na śmierć, przecież tylko on czasem podążał. Jak to ją zabił na śmierć, jak szeptucha co innego widział. W fusach pije czwartą kawę, bo ziomek z koroli używa baseballi. Nie ma jak podwieźć do mnie Mateusza. Homie, homo. Profesor mi mówi, że najwyżej kierowcą busa. Będę, będę. Będzie stał pod chatą, ma 40 lat tamten kutas. I czuję się szmatą, no bo jeździ metrem, mej. Dlatego mści się nauczy. Spec z lumpa, yeah.

Znowu ktoś napisał mi, żebym się zabił. Próbowałem 4 razy już, bo nie dawałem rady. Już patrzeć na moje wady. Ty psycha robi przysiady, to przyspieszy puls. Plecak mu też zmienia.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: wasze sztuczki. Ra, ra, ra, ra, ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
2: Mam cash i kartę Visa.
1: Moje życie loco la fida.

0: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.
1: Mam cash i kartę Visa.
0: Moje życie loco la

0: shit now is pretty on top. You ain't my loss, tap down, take five, now I'm the boss. On my goal, move fast, take this style, take this class, make the money.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Przy mikrofonie Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Kraków czeka na ostateczne wyniki referendum. Te poznamy w ciągu najbliższych godzin. Dojechał na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zebrał około 20 milionów złotych. W ten weekend Łatwo Gang zorganizował kolejną zbiórkę charytatywną. Tajemnicza śmierć około 30 ptaków w Lublinie. Znaleziono je w fontannie przy ulicy Mickiewicza. Zagadkę mają wyjaśnić badania. W Krakowie trwa oczekiwanie na ostateczne wyniki niedzielnego referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miejskiej. A przy krakowskim magistracie na Placu Wszystkich Świętych całą noc czuwał nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry.
2: Powiedz, jakie o poranku są te najnowsze informacje?
3: No tuż po wschodzie słońca najwięcej informacji przekazują nam śpiewające ptaki, ale nadal nie możemy bazować na tych oficjalnych danych zbieranych przez Miejską Komisję Referendalną. Według nieoficjalnych informacji zdecydowana większość mieszkańców uczestniczących we wczorajszym plebiscycie zdecydowało się zagłosować za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To poparte zostało wystarczającą liczbą osób uczestniczących w głosowaniu, co sprawi, że stanie się ono ważne. Wciąż mimo kończącej się nocy spać spokojnie nie mogą urzędujący radni. Według moich nieoficjalnych informacji ostateczna liczba osób, które poszły do lokali, może być niewystarczająca do tego, by wynik głosowania spowodował odwołanie Rady Miasta. W związku z tym niemal pewne jest, że w ciągu 90 dni odbędą się wybory jedynie nowego prezydenta Krakowa. Z chwilą stwierdzenia ważności referendum władzę stracą prezydent Aleksander Miszalski oraz czworo jego zastępców. Ostateczne wyniki niedzielnego głosowania mamy poznać w ciągu kilku godzin. Sprzed krakowskiego magistratu Paweł Konieczny.
2: Z Krakowa przenosimy się do Gdańska, bo tam już dojechał, wczoraj wieczorem zresztą, Łatwo Gang. Piotr Chętkę wyjechał w piątek z Zakopanego, rozpoczynając kolejną charytatywną akcję. Śledził ją nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski.
4: Od Tatr po Bałtyk po drodze wiele osób stawało przy drodze, w swoich miejscowościach i kibicowało Piotrowi.
5: Dzięki!
4: Przez weekend pokonał niemal 700 kilometrów. Na pewno były momenty, w których zmęczenie dawało o sobie znać, ale na transmisji widzieliśmy, jak to wsparcie, które otrzymał, niosło go.
6: Jest to niesamowite, kiedy widzę ludzi, że jakby chcą brać w tym udział, że jakby wspierają. No jest to po prostu bardzo miłe, aż czasami mi głupio, że ludzie jakieś mówią miłe rzeczy do mnie.
4: Mówił w połowie trasy niedaleko Łodzi naszej reporterce Magdalenie Greinert, a to kolejna jego historyczna akcja, a dopiero co w kwietniu zebrał ponad 280 milionów na streamie charytatywnym.
2: W czasie weekendowego przejazdu w internet w nowych zbiórkach Łatwo Gang zebrał kolejne 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców.
7: Reporterzy RMF FM na tropie faktów.
2: Skwer z fontanną, w której znaleziono martwe ptaki, został zamknięty przez policję do czasu dokładnych badań. Do tego tajemniczego zdarzenia, przypomnijmy, doszło wczoraj na osiedlu Mickiewicza w Lublinie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter RMF FM Dominik Smaga.
8: To, że strażackie czujniki nie wykazały zagrożenia, usłyszałem od dowodzącego akcją straży kapitana Michała Gałkowskiego.
9: Wyszła po prostu woda.
8: Ale właśnie w tej wodzie znaleziono martwe ptaki.
9: Około 30 ptaków martwych.
8: Możliwe, że komuś przeszkadzały, mówią mieszkańcy osiedla Mickiewicza, które przypomina park pełen starych drzew i śpiewu ptaków.
10: Śpiewają nam pięknie i o drugiej w nocy, co niektórych może to denerwuje. Może ktoś złośliwie coś takiego zrobił.
11: Ktoś to robi specjalnie, no bo co?
12: Od 10 lat pamiętam mieszkamy, to nigdy się tak nie zdarzyło.
8: A co się zdarzyło, to wykażą dodatkowe badania. Ptaki zabrano, wodę wypompowano, fontannę zakryto plandeką, plac został ogrodzony i pilnuje go ochrona.
2: Turyści, od dziś nie przejdziecie drogą do Morskiego Oka i nie ma to nic wspólnego z ostatnim wybrykiem ukraińskiego influencera. Chodzi o to, że zaczyna się ostatni etap remontu nawierzchni trasy, a wykonawca planuje całkowicie ją zamknąć na odcinku od Łysej Polany do wodogrzmotów Mickiewicza.
13: W przyszłym tygodniu ma wykonać warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną. Później w tygodniu, kiedy będzie okres Bożego Ciała, prace zostaną przerwane i dokończenie prac nastąpi do 15 15 czerwca, łącznie z uporządkowaniem, z utwardzeniem poboczy.
5: Wtedy prace nie będą trwały, natomiast od 25 do 29, ewentualnie do 30, w zależności od pogody, będzie nakładana warstwa ścieralna. I wtedy rzeczywiście całkowity ruch na tej drodze będzie wstrzymany.
2: Mówili wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupiń. Ostatni etap remontu potrwa do końca przyszłego tygodnia. A na kolejne fakty zapraszam już w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Stanisławskiego. Poranne wydanie startuje tradycyjnie o 5:30.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM zawsze z tobą. RMF FM zawsze z tobą.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Znam ją tak dobrze, jakbyśmy dawno temu razem chodzili do szkoły. Zostałem pierwszą osobą, której pokazała, gdzie najbardziej boli. Dam ci spokój, tylko powiedz mi, kto ci to zrobił. Żaden łobuz, tylko opój tego rozpierw. Albo wiem, powiedz, czy w ogóle chcesz. No bo dobrze pamiętam, że zwykle cię brzydziła krew. Zaraz coś wymyślę. Może powiedz, co chciałabyś dostać w tym roku pod choinkę. A ja poczekam chwilkę, znajdę gościa na deep web.

gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ranku fakty w RMF FM. To poniedziałek, 25 dzień maja. To jest temperatura poprzyjemny poranek w całym kraju. Aż 18 stopni w tej chwili w Przemyślu. To jest najcieplejsze miejsce w Polsce. No, gorące emocje oczywiście w Krakowie. Mieszkańcy wciąż czekają na oficjalne wyniki referendum. Według tych nieoficjalnych danych krakowianie odwołali ze stanowiska prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Za moment też informacje ze śląskiego odcinka A4. Poniedziałkowy poranek krakowianie obudzą się prawdopodobnie w nowej politycznej rzeczywistości. Trwa jeszcze liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum, no ale według nieoficjalnych informacji władzę straci prezydent Aleksander Miszalski. Przy krakowskim magistracie jest wóz satelitarny RMF FM. Łączymy się z naszym reporterem Maciejem Sołtysem. Maćku, dzień dobry, poranku.
2: Dzień dobry.
1: Jakie masz te najnowsze dane?
2: No, na razie musimy wciąż bazować na wynikach nieoficjalnych. Według tego, co wiemy, zdecydowana większość mieszkańców Krakowa uczestniczących we wczorajszym referendum zdecydowała się odwołać prezydenta Miszalskiego. W przypadku tego głosowania przekroczony miał zostać próg ważności referendum. Spokojniej dziś nad ranem spać mogą radni. W przypadku Rady Miasta frekwencji raczej nie będzie. Wciąż nie ma oficjalnych wyników. One zostaną wywieszone tutaj, za wielkimi drewnianymi drzwiami krakowskiego Urzędu Miasta. Jeśli władzę stracą prezydent Miszalski i jego zastępcy, w ciągu 90 dni odbędą się wybory jedynie nowego prezydenta Krakowa. Wcześniej premier wyznaczy komisarza. Sprzed krakowskiego Urzędu Miasta na Placu Wszystkich Świętych Maciej Sołtys.
1: Z Maćkiem tego poranka będziemy się łączyć oczywiście. Kierowcy w Śląskiem ostrzegamy. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką na A4 w pobliżu Kleszczowa. Między węzłami Łany i Kleszczów zablokowany jest pas w kierunku Katowic. Rosja po raz trzeci od początku wojny użyła hipersonicznego pocisku balistycznego Oresznik. Według ukraińskich władz głównym celem wczorajszego ataku był Kijów. Rosyjskie wojsko twierdzi, że ataki były odpowiedzią na działania Ukrainy i miały uderzać wyłącznie w obiekty wojskowe. Strona ukraińska podaje jednak, że uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne, szkoły, targowisko i infrastruktura wodociągowa. Zginęły co najmniej 4 osoby, a 83 zostały ranne.
3: Było straszno i czuty do.
1: To było przerażające i bardzo głośne. Ludzie uciekali, byli ranni. Nie mamy balkonu ani okien. Widzę, że meble są zniszczone. To bardzo bolesne przeżycie. Myślę, że zarówno moja mama, jak i ja będziemy z tym zmagać się jeszcze bardzo długi czas. Relacjonowały po ataku mieszkanki Kijowa Swietłana i Luija. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Powtórzę, to poniedziałek, 25 dzień maja. Będziemy w nich oczywiście śledzić wyniki krakowskiego referendum. Sprawdzimy też, co na ten temat mówią politycy na wiejskiej. Ten temat powróci też w porannej rozmowie w RMF FM i rozmowie o 7 w radiu RMF 24. 8:02 gościem Tomasza Terlikowskiego będzie wiceszef MON-u Michał Dworczyk. Natomiast godzinę wcześniej, czyli o 7, Piotr Telek porozmawia z krakowskim posłem Polski 2050 Pawłem Ślizem. Kolejne fakty już za niespełna pół godziny.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: pamiętaj.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: skąd dziś?
1: RMF Viral.
2: Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzymała z daleka.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
3: Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski przy mikrofonach. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Zacznijmy.
4: A numerem jeden w faktach, krakowskie referendum.
6: Czekamy wciąż na oficjalne wyniki. Według exit poli, przypominamy, prezydent Aleksander Miszalski został odwołany.
4: Spać spokojnie może o poranku Rada Miasta, ale to dane nieoficjalne, sondażowe.
6: Od nich zaczynamy, ale o poranku także. Polityczne echa fałszywego alarmu, który dosięgnął prezydenta.
4: I kolejna zbiórka Łatwogęga.
7: W grupie jest siła, nie w jednostka. Jesteśmy grupą.
6: Grupa dojechała z Zakopanego do Gdańska.
4: Fakty o 6 zaczynamy od Krakowa. Nerwowe oczekiwanie na oficjalne wyniki wczorajszego referendum trwa.
6: Według nieoficjalnych, dotychczasowych, frekwencja wyniosła niecałe 30%. W naszym wozie satelitarnym przed Urzędem Miasta o poranku reporter RMF FM, Maciej Sołtys.
4: Maćku,
8: dokładnie tak. Dzień
4: co
8: dobry.
4: Teraz dzieje się na Placu Wszystkich Świętych?
8: O tej porze tutaj, na Placu Wszystkich Świętych, jest spokojnie. Krakowianie szybko przemieszczają się po ulicach w drodze do pracy. Jest ciepło, wzeszło słońce, powoli otwierają się też kawiarnie, ale inna atmosfera jest w holu Urzędu Miasta, gdzie wywieszone mają być wyniki wczorajszego referendum. Tam w oczekiwaniu na te oficjalne dane zebrało się już kilkoro dziennikarzy. Przygotowana jest tablica, a dosłownie kilka minut temu podjechał samochód i przywieziono kilka kartonów, prawdopodobnie z ostatnimi protokołami z obwodowych komisji. A ja przypomnę, że według tego, co wiemy teraz, zdecydowana większość krakowian opowiedziała się za odwołaniem prezydenta Aleksandra Miszalskiego. W przypadku tego głosowania przekroczony został próg ważności referendum. Przy tej frekwencji w urzędzie pozostaje Rada Miasta Krakowa. Do jej odwołania zabrakło najprawdopodobniej kilku tysięcy głosów. Sprzed Urzędu Miasta w Krakowie, Maciej Sołtys.
4: Czekając na oficjalne wyniki krakowskiego referendum, zapraszamy na nasze poranne rozmowy.
6: O 7 w faktach i w internetowym radiu RMF24. Poseł Polski 2050 Paweł Ślis, poseł z Krakowa.
4: 8:00 w porannej rozmowie w RMF FM. Dzisiaj europoseł Michał Dworczyk, były szef kancelarii premiera i były wiceszef Ministerstwa Obrony.
6: Ale o 9:00 w faktach były prezydent Krakowa, profesor Jacek Majchrowski, rządził Krakowem przez 22 lata, czyli 5 kadencji. Sprawdźcie, jak on skomentuje oficjalne wyniki referendum.
9: Mówimy o faktach.
4: Trwają poszukiwania sprawców fałszywego zgłoszenia, po którym ratownicy siłowo weszli do mieszkania, w którym mieszka matka prezydenta, Karola Nawrockiego.
6: Przypominamy, w sobotni wieczór służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do gdańskiego mieszkania. Lokal był wówczas pusty.
4: Po tej sytuacji zorganizowano wczoraj rano odprawę premiera Donalda Tuska z udziałem ministrów i przedstawicieli służb. Z nami w porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Co o tej sprawie, Kacprze, mówią rządzący?
10: Podkreślają, że ratownicy podjęli decyzję o wejściu do mieszkania po tym, jak do Centrum Powiadamiania Ratunkowego wpłynął SMS mówiący o zatrzymaniu krążenia dzieci znajdujących się w środku. Tam jednak nikogo nie było.
11: Sprawcy nie pozostaną bezkarni, co oznacza, że praca policyjna jest zaawansowana.
10: Usłyszałem od wiceszefa MSWiA Czesława Mroczka. Doradca prezydenta Błażej Poboży oczekuje decyzji personalnych na poziomie szefów służb.
12: Sytuacja nie do obrony. Dziś tam powinny po prostu zostać ogłoszone dymisje osób odpowiedzialnych za kierowanie polskimi formacjami podległymi Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji.
10: Jak informowali przedstawiciele kancelarii prezydenta, mieszkanie, które nie znajdowało się pod ochroną Służby Ochrony Państwa, Karol Nawrocki wpisał do swojego oświadczenia majątkowego.
6: 660 kilometrów w 63 godziny prawie na rowerze. Trasa od Tatr po Bałtyk z Zakopanego do Gdańska.
4: Wieczorem zakończyła się kolejna akcja influencera Łatwoganga. W tym czasie podczas transmisji na żywo zebrał ponad 20 milionów na Maxa, Adasia i Wojtusia, chorych na dystrofię mięśniową.
6: Po 21:00 Łatwogang dotarł do południowej granicy Gdańska w Świętym Wojciechu po niemal, jak mówiliśmy, 53 godzinach rowerowego rajdu.
13: Musimy o tym pamiętać, że serio to jest zasługa nas wszystkich, każdej osoby. Każda osoba, która tu stoi, zasługuje na takie samo uznanie jak ja. Każda osoba, która wpłaciła, która oglądała, naprawdę. Pamiętajmy o tym, serio, bo te 20 milionów ja nie wpłaciłem. Nie wpłaciła jedna osoba. Każdy z nas płacił 5-10 zł. Pamiętajcie, w grupie jest siła, nie w jednostkach. Jesteśmy grupą, wszyscy razem. Naprawdę.
14: Szczytny cel, bardzo skromny człowiek, zrobił tyle dla tych chorych dzieci.
15: Żeby był tym, kim jest i się nie zmieniał, bo jest naprawdę wspaniałym człowiekiem i żeby każdy z niego brał przykład i świat był stałby się lepszy.
16: Wam przygotowałam plakat, żeby poczuł, że jest wielki, po prostu, że zrobił to wszystko.
4: Zobaczcie, jak wyglądało to powitanie na naszym Instagramie.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
3: Czy poranek jest ciepły? Jeden baca powie tak, drugi baca powie, że nie.
0: Bo... Ale raczej tak.
3: Raczej tak, no. Baca w Suwałkach mógłby powiedzieć, że plus 7 to nie jest ciepło, ale baca w Katowicach, jak powie, że plus 12 to jest ciepło, to powiemy tak, baco.
0: Tak, to jest... a w Krakowie to jest 17.
3: A teraz już?
0: Tak.
3: Gdzie?
0: Jak jechałem, że autem tutaj do pracy.
3: A, bo Meteo mówi, że 12.
0: No, Meteo. Potem Meteo minimalne podaje.
3: Potem będzie cieplej od 19 w Suwałkach do 24 w Poznaniu i 26 w Zielonej Górze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
3: I tak sprawdzam jeszcze do 11, może pokropić lokalnie na Podhalu, ale potem bezdeszczowo.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. Zmian.
3: Słuchacie RMF Viral.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Wypadek w Pomorskim na A1.
2: Jedna osoba została ranna po tym, jak samochód uderzył w bariery na wysokości węzła Pelpi.
1: Zablokowany jest pas autostrady w kierunku Łodzi.
2: Wciąż czekamy na oficjalne wyniki krakowskiego referendum. Wczoraj mieszkańcy, przypominamy, głosowali nad odwołaniem prezydenta miasta oraz Rady Miasta Krakowa.
1: Na wywieszenie listy przed Miejską Komisję Wyborczą przed magistratem w Krakowie czeka reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, przypomnij co wiemy niemal na pewno.
3: Na teraz wiadomo, że do odwołania Rady Miasta braknie prawdopodobnie kilku tysięcy głosów. W tym przypadku próg ważności referendum nie zostanie przekroczony. Niecałe 30% to jednak wystarczająca ilość głosów, by odwołać prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Ostateczny protokół z głosowania zostanie podpisany jeszcze dziś rano. Taki głos płynie od członków Komisji Wyborczej. Jeśli te nieoficjalne dane się potwierdzą, mandat prezydenta Krakowa wygaśnie. Bez pracy zostanie też czworo jego zastępców. Do czasu wyznaczenia przez premiera komisarza Krakowem ma zarządzać sekretarz miasta.
2: Zatem czy przegrana Aleksandra Miszalskiego w referendum to także porażka koalicji rządzącej? O to pytać będziemy w rozmowie o 7:00.
1: Gościem Piotra Salaka będzie przewodniczący klubu Polski 2050, poseł z Krakowa, Paweł Ślis.
4: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
2: Piotr razem z nami w Poranek Faktach. Piotrze, zatem co ta lokalna porażka prezydenta Miszalskiego oznacza dla polityki krajowej?
4: No, myślę, że to duży wstrząs, bo Miszalski to przecież kandydat z rekomendacji Koalicji Obywatelskiej. Więcej, to jest szef regionalnych struktur tej partii, jeden z tak zwanych baronów. Co ciekawe, sama partia rządząca bardzo wstrzemięźliwie wyrażała swoje wsparcie dla Aleksandra Miszalskiego. Nie pojawił się w Krakowie tuż przed referendum Donald Tusk czy inny ważny polityk z centrali. Jakby obawiano się angażować polityczny kapitał. To też duża strata wizerunkowa dla całej koalicji rządzącej, dla Polski 2050 także, i będę o to pytał swojego gościa. Ale pojawią się oczywiście także wątki wieku emerytalnego, progu podatkowego i najmu krótkoterminowego. Także słyszymy się po 7:00.
1: Zapraszamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: W faktach sportowych o poranku Patryk Cerwański. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Patryku. Zaczynamy od wielkoszlamowego French Open i dwie Polki, które mamy już w drugiej rundzie.
7: Tak, Magda Linette i Magdalena Fręch z awansem, ale w zupełnie innych okolicznościach. Linette wyeliminowała Terezę Walentową, mecz trwał blisko 3 godziny, a Polka odczuwała jego trudy, miała problemy z kontuzją, z bólem.
8: Potrzebowałam chwili, aby zrozumieć, które uderzenia sprawiają mi najwięcej bólu i problemów, i kiedy kto mniej więcej zrozumiałam, też udało mi się troszkę nawodnić i wziąć trochę soli, że jedna część chociaż troszkę przeszła.
7: No i udało się wygrać. W drugiej rundzie także Magdalena Fręch. Tutaj emocji było mniej, bo jej rywalka Elena Gabriela Ruse poddała mecz w drugim secie z powodu kontuzji. Niespodziewane rozstrzygnięcia w piłkarskiej Serie A. Awans do Ligi Mistrzów wywalczyły w ostatniej kolejce AS Roma i Como. Milan i Juventus powalczą tylko w Lidze Europy. Przypomnę, że mistrzem jest Inter. W Anglii z kolei do europejskich pucharów w ogóle nie załapała się londyńska Chelsea. Gol w ostatniej akcji meczu rozstrzygnął losy piłkarskiego sezonu w naszej pierwszej lidze. Polonia Warszawa pokonała 2-1 Odrę Opole i zagra w barażach dzięki temu. Wypadł z nich Ruch Chorzów po porażce 2-3 ze Zniczem Pruszków. W barażach Wieczysta Kraków zagra z Polonią Warszawa, Chrobry Głogów z ŁKS-em bezpośrednio do Ekstraklasy awansowały już wcześniej. Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. W lidze NBA San Antonio Spurs nie rezygnują z walki o finał. W nocy pokonali Oklahoma City Thunder 103-82. 33 punkty rzucił Wiktor Wembanyama. W tej parze mamy teraz remis 2-2. To był trudny weekend dla Miko Marczyka. Nasz rajdowiec pilotowany przez Daniela Dymurskiego startował w królewskim rajdzie Skandynawii. Ostatecznie skończyło się przyzwoitym wynikiem. 7:a lokata.
9: Wyrównujemy nasz najlepszy wynik historyczny w rajdzie Skandynawii, który zawsze stanowi dla nas największe wyzwanie w sezonie.
7: Tak mówił Marczyk. Wygrał fiński kierowca Miko Heikkilä. Kolejną rundą Mistrzostw Europy będzie rajd Roma di Capitale, zaplanowany na początek lipca.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.

0: Dam.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

banem młotki. Zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki. No sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na na na na na.

0: Pawla.
1: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
2: A te przygotowali i przedstawią Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
3: 14 rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służby Ochrony Państwa unieważnionych.
4: Od nich zaczynamy, potem oczekiwanie na oficjalne wyniki krakowskiego referendum.
3: Wciąż nieoficjalnie prezydent Aleksander Miszalski odwołany.
4: Są na to polityczna Warszawa, posłuchajcie.
3: A gościem rozmowy o 7 w Faktach i Radiu RMF 24 jest o poranku poseł Paweł Ślis. Zapraszamy.
4: Na początek jednak aktualna informacja z krajowej 82.
3: Tak jest, zdarzenie 6 samochodów w miejscowości Stara Wieś, to jest lubelski odcinek Łęczna-Włodawa.
4: Jedna osoba ranna, wprowadzono ruch wahadłowy.
3: Po wypadku utrudnienia na 82 potrwają nawet do 9, ostrzegamy. 14 rozstrzygniętych przetargów na sprzęt i wyposażenie dla Służby Ochrony Państwa unieważnionych, dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Wartość przetargów to kilkaset milionów złotych.
4: Chodzi o postępowania, które miały być sfinansowane z programu SAFE. Anulowanie zakupów to efekt weta prezydenta do ustawy wprowadzającej program.
3: Krzysztof razem z nami o poranku w Faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Co w takim razie z przetargami w innych służbach mundurowych?
5: Niebawem także zostaną unieważnione. W Policji mowa o 11 postępowaniach przetargowych, natomiast w Straży Granicznej o 25. W sumie prezydenckie weto doprowadzi do anulowania 51 przetargów. MSWiA zapewnia natomiast, że zostaną na nowo ogłoszone, zmieni się forma finansowania tych zakupów, a pieniądze będą pochodzić z budżetu MON.
4: A kiedy do tego dojdzie?
5: Najwcześniej w wakacje. Jak usłyszałem, potrzeba teraz przyjęcia nowego rozporządzenia i rządowej uchwały. Pieniądze na te zakupy będą uruchomione dopiero od przyszłego roku. Mowa o ponad 7 miliardach złotych.
4: Prezydent odwołany, ale Rada Miasta zostaje. To wciąż nieoficjalne rezultaty niedzielnego referendum w Krakowie.
3: W Urzędzie Miasta przy Placu Wszystkich Świętych powinny pojawić się te oficjalne dane o poranku z Miejskiej Komisji Wyborczej.
4: W tym miejscu jest nasz wódz satelitarny i reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku,
6: jestem.
4: Tego poranku rozmawiasz z mieszkańcami. Co usłyszałeś?
6: Tak. No, większość nie chce komentować sprawy referendum. Piotr, który pracuje tu niedaleko w jednej z kawiarni, powiedział mi natomiast, że jego te wyniki nie dziwią.
7: Generalnie nie słuchał mieszkańców, jak ten protest na przykład przeciwko temu SCT, bo też nie każdy ma drogi samochód, żeby mógł wjechać do tej strefy.
6: I to podobny głos do odpowiedzi z badania Exit Poll, przygotowanego przez Ogólnopolską Grupę Badawczą na zlecenie Polsat News i Stan 360. W nim też jako powód udziału w referendum najczęściej wskazywano wprowadzenie w Krakowie strefy czystego transportu, a na kolejnych miejscach m.in. rosnące zadłużenie miasta. Natomiast przed chwilą w mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie prezydenta Aleksandra Miszalskiego, który przyznał, że przyjmuje decyzję krakowian z szacunkiem, podziękował za możliwość pracy dla Krakowa i zaapelował o to, by po referendum Kraków znów był wspólnotą.
3: No to po Krakowie teraz Warszawa i najnowsze polityczne komentarze.
4: Na linii reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
8: Dzień dobry.
4: Co w stolicy mówi się o wyniku krakowskiego referendum?
8: Opozycja już ogłasza wielki sukces. Dziś Kraków, jutro cała Polska. Tak pisze na portalu X były premier Mateusz Morawiecki. Podobnego zdania jest Jarosław Kaczyński. Dla nas to dopiero początek. To komentarz prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Co ciekawe, niemal większość polityków PiSu i Konfederacji skomentowała decyzję mieszkańców Krakowa. Milczy za to koalicja rządząca. Na temat wyników referendum nie wypowiedzieli się jeszcze jej liderzy na czele z premierem, szefem Koalicji Obywatelskiej Donaldem Tuskiem, który w kampanii wspierał Aleksandra Miszalskiego. Są już też pierwsze deklaracje, jeśli chodzi o start w wyborach na prezydenta stolicy Małopolski.
9: Jestem do dyspozycji mieszkańców, bo kocham Kraków.
8: Deklaruje Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli.
10: Fakty o poranku w RMF FM.
4: A w nich teraz Piotr Salagi, jego gość. Dzień dobry, witamy.
11: Dzień dobry, a gościem rozmowy o 7 jest krakowski poseł Paweł Ślis, czyli przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Dzień dobry, panie pośle, dzień dobry, panie przewodniczący.
12: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
11: To jest porażka Aleksandra Miszalskiego, czy porażka całej koalicji rządzącej?
12: Znaczy porażka Aleksandra Miszalskiego, który jest przedstawicielem Koalicji Obywatelskiej. To jest czerwona kartka, którą trzeba umieć przyjąć z pokorą. Pan prezydent Miszalski podjął bardzo dużo niedobrych decyzji z małym udziałem konsultacji obywateli. Co widzieliśmy, co słyszeliśmy w państwa reportażu, co także widzieliśmy na czwartkowej sesji Rady Miasta, kiedy kworum zostało zerwane i nie chciano rozmawiać z obywatelami.
11: Ale mówi pan tak, jakby to nie było też ostrzeżenie dla koalicji rządzącej.
12: Ale oczywiście jest to czerwona kartka, tylko ja jestem Krakusem i dla mnie najważniejszy jest Kraków. Ja mówię o Krakowie, bo tutaj teraz się ważą losy Krakowa i to, co się stanie z moim miastem.
11: A pan poszedł na referendum?
12: Ja nie głosowałem za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego.
11: Ale, ale był pan na referendum, panie przewodniczący, rozumiem, z tej
12: wypowiedzi. Nie, ja swoją decyzję w tym zakresie pozostawiam sobie. Warto zwrócić uwagę, że referendum jest to jednak demokratyczne narzędzie, któremu poddał się pan prezydent Miszalski. Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli dobrego kandydata, żeby Kraków został obroniony. Po czerwonej kartce trzeba umieć tą kartkę przyjąć z pokorą, po czerwonej kartce trzeba umieć przełożyć drużynę i trzeba wygrać mecz.
11: Tak mówi Paweł Ślis, przewodniczący klubu Polski 2050, poseł z Krakowa, słuchaczom RMF FM dziękujemy, ale jesteśmy oczywiście w Radiu RMF 24 i tam kontynuujemy naszą rozmowę.
4: Paweł Ślis, Piotr Selagot teraz w naszym Radiu Informacyjnym.
3: A za godzinę w porannej rozmowie w RMF FM europoseł Michał Dworczyk, czyli był szef Kancelarii Premiera, były wiceszef Ministerstwa Obrony.
4: Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
0: No dzień dobry.
2: Pomówmy o pogodzie coś.
0: No wraca. Wraca ta piękna, słoneczna pogoda. Wraca. Dzisiaj nigdzie nie powinno padać. I w większości miejsc naprawdę ta temperatura to będzie taka trochę jak na lato, bardziej niż na wiosnę. 26 stopni w Zielonej Górze, 25 w Bydgoszczy, we Wrocławiu, 24 w Rzeszowie i w Katowicach. Trochę chłodniej może na północy Polski, 20 stopni w Olsztynie i nad morzem tak 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
2: A my mówimy dzień dobry, my mówimy cześć, tu Wstawaj Szkoda Dnia, tu
0: RMF FM. Dzień dobry.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: W faktach najnowsze, aktualne, oficjalne informacje z Krakowa. Miejska Komisja do Spraw Referendum publikuje informacje dotyczące frekwencji oraz wyników wczorajszego głosowania.
2: A z nami w faktach po raz kolejny krakowski reporter Maciej Sołtys. Maćku, co oficjalnie wiemy w tej chwili?
3: W sprawie odwołania prezydenta Krakowa w głosowaniu wzięło udział 29,99% osób uprawnionych, co oznacza, że referendum jest ważne i większość ważnych głosów oddano za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego. Wynik referendum jest rozstrzygający. Mandat prezydenta miasta Krakowa wygasa z dniem ogłoszenia protokołu komisarza wyborczego w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W przypadku drugiego głosowania w sprawie Rady Miasta frekwencja wyniosła 29,97% uprawnionych, co oznacza, że referendum w tej sprawie jest nieważne.
1: Czerwona kartka, którą trzeba przyjąć z pokorą, tak odwołanie prezydenta Krakowa komentuje Paweł Ślis, przewodniczący klubu parlamentarnego Polski 2050, poseł właśnie z Krakowa.
4: Teraz najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli dobrego kandydata, żeby Kraków został obroniony. Po czerwonej kartce trzeba umieć przełożyć drużynę i trzeba wygrać mecz.
2: Tak mówił poranny gość RMF FM i internetowego radia RMF 24, Paweł Ślis.
1: Mówił o drużynie rządzącej koalicji, a kto teraz będzie kandydatem PiS w wyborach prezydenta Krakowa? O to zapytam gościa porannej rozmowy w RMF FM, którym będzie europoseł tej partii Michał Dworczyk.
2: Z nami Tomasz Terlikowski. O co jeszcze, Tomku, będziesz pytał swojego gościa?
5: Wyniki referendum w Krakowie to temat numer jeden, bo to niewątpliwie jest czerwona kartka dla Koalicji Obywatelskiej. Czy oznacza to jednak sukces PiS i czy prawica ma pomysł, jak zagospodarować tę klęskę koalicji? Ale europosła będę też pytał o Ukrainę, jej szanse na zakończenie wojny i o to, czy Putin nie szykuje się do jej eskalacji. Będziemy też rozmawiać o przyszłości Prawa i Sprawiedliwości.
6: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Przed nami ważne dni dla światowej gospodarki.
2: I o tym już teraz Igor Skrzypek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się. Inwestorzy na całym świecie zadają pytanie, czy rzeczywiście jest szansa na porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W weekend obie strony konfliktu na Bliskim Wschodzie dały do zrozumienia, że choć są jeszcze punkty sporne, to projekt dokumentu, który zakończy wojnę, jest na stole. Globalne rynki entuzjastycznie reagują na te doniesienia. Ropa wyraźnie traci na wartości, teksańska WTI w dół o 6%, ropa Brent o prawie 9%. Według doniesień z irańskich mediów, zgodnie z negocjowanym jeszcze porozumieniem, transport ropy przez cieśninę Ormus miałby wrócić do normy w ciągu 30 dni od zawarcia pokoju. Na decyzję Waszyngtonu i Teheranu z pewnością czeka też Warszawa, a to dlatego, że polski rząd też musi podjąć działania. Pakiet rozwiązań obniżających ceny paliw obowiązuje już tylko do końca tygodnia. Jeśli ceny ropy nie spadną, pewnie konieczne będzie ponowne przedłużenie. Pytanie, jak długo można utrzymać ten pakiet?
8: Ten pakiet uregulował rynek do tego stopnia, że mamy drugie po Malcie najniższe ceny paliw w Europie. Komisja Europejska tutaj daje nam do zrozumienia, że to, co rząd wprowadził w zakresie obniżenia stawki podatku VAT do 8%, to nie jest to rozwiązanie, które Komisja Europejska może tolerować w nieskończoność.
7: Mówiła w radiu RMF 24 analityk rynku paliw biura Reflex Urszula Cieślak. I pytanie, przez ile tolerować ten pakiet może polski budżet? Obniżka VAT-u i akcyzy oznacza dla państwowej kasy co miesiąc o ponad 1,5 miliarda złotych mniejsze wpływy. To jeszcze sprawdźmy wpływy tych wszystkich paliwowych rozterek na kurs złotego. Nasza waluta umacnia się. Na początek tygodnia euro kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,65, funt brytyjski 4,90.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: I patrzcie, jak ładnie!

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Pochodził ósma dopiero. Magdalena Wojton i Tomasz Staniszewski. Oboje przy mikrofonach. Zapraszamy.
2: Aleksander Miszalski, prezydent Krakowa, odwołany w referendum.
3: Twarde zdarzenie z wyborcami, frekwencja niemal 30%, za odwołaniem ponad 170 tysięcy głosujących przeciwko, 3631 głosów.
2: Rusza zatem giełda nazwisk kandydatów na nowego prezydenta Krakowa.
3: Kogo wystawi rządząca koalicja?
2: A kogo opozycja?
3: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest europoseł PiS Michał Dworczyk. Zapraszamy. Zaczynamy fakty od Krakowa i oficjalnych już wyników referendum, jakie kilkadziesiąt minut temu opublikowała Miejska Komisja do Spraw Referendum.
2: Od razu łączymy się z naszym wozem satelitarnym i Maciejem Sołtysem, który jest na Placu Wszystkich Świętych przed Urzędem Miasta.
4: Zgadza się.
2: To konkretnie, ile osób zagłosowało za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego?
4: Dokładnie 171 581. Przeciwko było 3631 osób. Frekwencja wyniosła 29,99%.
5: Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 587 637 osób. Liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu, czyli liczba kart ważnych, to 176 228 osób. Liczba głosów ważnych wyniosła 175 212 głosów.
4: Wyliczała Justyna Hebrajska z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Powtórzę jeszcze raz. Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta Krakowa. To są oficjalne informacje z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. Rada miasta Krakowa nie została odwołana. Tu zabrakło frekwencji. I teraz Kraków będzie czekać na komisarza, którego musi powołać premier. Ma na to 7 dni.
2: Jaki plan na wybory w Krakowie mają teraz największe partie sejmowe? Polityczne komentarze do wyniku krakowskiego referendum zbiera nasz reporter Kacper Wróblewski.
6: Witam.
3: Kacprze, po raz kolejny witamy w faktach. Zacznijmy od Koalicji Obywatelskiej, której to polityk wczoraj został odwołany ze stanowiska. Jaki plan na nadchodzące wybory ma zatem ugrupowanie Donalda Tuska?
6: Jak się dowiedziałem, nie ma mowy, aby koalicja 15 października wystawiła wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej, posłanka Dorota Łoboda, powiedziała mi, że jej ugrupowanie ma już plan na nadchodzące wybory.
7: Te plany się wykuwają. Oczywiście niebawem z całą pewnością ogłosimy, kto będzie naszą kandydatką lub kandydatem.
6: Jeśli chodzi o opozycję, to niewykluczone, że PiS i Konfederacja usiądą razem do stołu, aby rozmawiać o wystawieniu wspólnego kandydata.
8: Może warto by było rozważyć jakieś szersze porozumienie ponadpartyjne, które zwiększyłoby znacząco szanse kandydata wystawionego przez prawicę.
6: Usłyszałem od posła Krzysztofa Szczuckiego, który podkreśla, że wybory w Krakowie mogłyby być sprawdzianem dla zapowiadanego przez PiS i Konfederację paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu.
3: Na krakowskim rynku za 20 minut duet Beata Szydło oraz Przemysław Czarnek wraz z parlamentarzystami PiSu rozpocząć mają konferencję prasową. Być może dowiemy się więcej. A wcześniej w RMF FM.
9: Rozmowa oparta na faktach.
2: Tomasz Terlikowski i jego goście. Dzień dobry, witamy.
10: Dzień dobry, moim gościem jest Michał Dworczyk, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, sekretarz zarządu Stowarzyszenia Rozwój Plus, a także były szef kancelarii premiera i były wiceszef MON. Witam panie pośle, panie ministrze.
11: Poseł do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień
10: no,
11: dobry
10: tak
11: panu, dzień dobry
10: tak
11: państwu.
10: Tak powiedziałem przecież, tak Prawa i Sprawiedliwości. To co, jest sukces w Krakowie?
11: No, myślę, że przede wszystkim wygrali tutaj mieszkańcy. Pozbyli się złego prezydenta. Teraz pytanie, jak będą wyglądały wybory, kto zostanie nowym włodarzem Krakowa. Życzę mieszkańcom Krakowa, żeby był to lepszy wybór niż ostatni.
10: Ale lepszy to znaczy ktoś z prawicy?
11: Ja jestem przekonany, że to na pewno byłaby osoba, która lepiej by sobie poradziła przed wyzwaniami stojącymi przed Krakowem. Mamy zresztą jako prawica bardzo dobrych potencjalnych
10: to znaczy?
11: Kandydatów.
10: Marian Banaś się zgłosił.
11: Ale ja mówię o prawicy.
10: No Marian Banaś to chyba jest prawica, nawet taka konfederacja.
11: Ja nie wiem w ogóle, w jakich kategoriach o panu Banasiu możemy rozmawiać, natomiast myślałem raczej o takich osobach jak pani poseł Małgorzata Wasserman, czy pan poseł Łukasz Kmita.
10: A to może są Barbara osoby, Nowak też się zgłasza?
11: To są osoby, które w wyborach udowodniły, że mają bardzo duże poparcie. Pani Małgorzata Wasserman miała znacząco wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość w wyborach parlamentarnych.
10: A Barbara Nowak?
11: nie znam wyników wyborów, w których startowała pani Nowak, więc trudno mi się do tego odnosić. Ale o tych obu osobach mogę powiedzieć, że byliby świetnymi kandydatami. Proszę?
10: Pakt prezydencki w Krakowie?
11: Myślę, że to byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Jeśli chcemy myśleć o stworzeniu listy wspólnej, listy do Senatu, to na pewno to byłaby dobra próba.
10: Ale z koroną czy bez korony?
11: Panie redaktorze, o to trzeba już pytać władze partyjne, ale też przede wszystkim, w moim przekonaniu, wszystkim działaczy lokalnych, dlatego że wie pan, upartyjnianie wszystkiego, a w szczególności tej polityki samorządowej, w moim przekonaniu jest błędem.
10: Ale wyobraźmy sobie, Grzegorz Braun lubi się zgłaszać w różnych wyborach, startuje w wyborach i co pan robi?
11: No przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to powinien być ktoś z Krakowa i Małopolski. Grzegorz Braun, mam wrażenie, że nie jest krakowianinem.
10: Startował.
11: Natomiast mówiąc zupełnie serio, uważam, że warto stworzyć jak najszerszy obóz poparcia dla kandydata centroprawicy. Wtedy największe będą szanse na zwycięstwo.
10: Kolejny krok to Rafał Trzaskowski do odwołania?
11: Tego nie wiem. Jest sporo kandydatów, dlatego że jedną cechę wspólną mają włodarze z Platformy Obywatelskiej. Zazwyczaj źle zarządzają miastami. To prawda, ale też przypomnijmy, że Kraków nie jest pierwszym miastem, gdzie mieszkańcy pozbyli się polityka Platformy Obywatelskiej. Tutaj widać jak w soczewce problemy, które toczą Platformę Obywatelską w skali ogólnopolskiej, dlatego że ten wynik referendum to nie tylko czerwona kartka w wyborach samorządowych, ale to czerwona kartka dla sposobu uprawiania polityki przez Platformę Obywatelską i obecną koalicję rządzącą.
10: My zmieniamy temat na zagraniczny. Zbliża się jakieś okienko geopolityczne, które umożliwi zawarcie zawieszenia broni, pokoju w Ukrainie. Pojawiają się takie głosy.
11: No tak, tylko że takie głosy o tym zawieszeniu broni, zamrożeniu konfliktu pojawiają się od wielu miesięcy. Ja niestety obawiam się, że jeszcze wojna będzie trwała długo i w najbliższych miesiącach. Na pewno miesiące, a może i lata. W najbliższym okresie na pewno nie mamy co się spodziewać zawieszenia broni. Myślę, że cała letnia ofensywa, którą szukają Rosjanie, przetoczy się. No a co będzie później, to zależy od bardzo wielu czynników i wewnętrznych, i zewnętrznych.
10: Bo pojawiają się też takie sugestie, że Rosjanie mogą się przygotowywać do jakichś form już bardziej kinetycznej agresji na państwa NATO.
11: To prawda. Mamy do czynienia z działaniami hybrydowymi, ale te działania hybrydowe mogą zostać wzmocnione, zarówno wobec Polski, jak i krajów bałtyckich, jak i innych krajów NATO, ale mogą się w ramach tych działań hybrydowych pojawić również działania kinetyczne. Dlatego musimy przygotowywać się do obrony. Ja myślę przede wszystkim o Polsce. My mamy bardzo dużo do zrobienia.
10: To co powinniśmy zrobić? No przecież mamy broń, mamy armię, wszyscy nas chwalą.
11: Wie pan, nie wystarczy kupić sprzęt. Ten sprzęt musi ktoś obsługiwać. My przede wszystkim jako Polska powinniśmy przywrócić powszechne obowiązkowe szkolenie wojskowe. Jesteśmy jedynym krajem graniczącym z Federacją Rosyjską, wschodniej flanki NATO, który nie przywrócił obowiązkowego szkolenia wojskowego.
10: Czyli to wszyscy maturzyści do
11: Absolutnie
10: wojska?
11: Wszyscy młodzi mężczyźni powinni przechodzić krótkie, intensywne i nowoczesne przeszkolenie wojskowe, które będzie kończyło się złożeniem przysięgi, a później w wybranych specjalnościach powinny być powtarzane ćwiczenia. To nie są jakieś wymysły czy wyważanie drzwi. Te drogi są i rozwiązania są sprawdzone. One działają. I cóż, trzeba zawsze w tej sytuacji przypominać, wojny wygrywają rezerwy, a nie armie zawodowe. A my rezerw nie mamy.
10: A ile miałoby trwać takie szkolenie?
11: Ja uważam, że warto opierać się na wzorcach już sprawdzonych. Wystarczy spojrzeć na te kraje, które naprawdę prowadzą w tej chwili wojny, czyli najbliżej Ukrainę i Rosję. Tam szkolenie podstawowe ogólnowojskowe trwa około 3 miesięcy. Potem są szkolenia specjalistyczne. Uważam, że 3 miesiące intensywnego, nowoczesnego szkolenia to jest taki czas, po którym żołnierz mógłby składać przysięgę i być w sposób podstawowy przygotowany do realizacji
10: działań. Mężczyźni czy mężczyźni i kobiety?
11: Uważam, że ten obowiązek w pierwszym rzędzie powinien dotyczyć wszystkich mężczyzn.
10: Wszystkich mężczyzn, czyli tak, matura i 3 miesiące do woja.
11: Gdybyśmy to zorganizowali, namawiam wszystkich do zapoznania się z raportem Instytutu Wschodniej Flanki, Instytutu Sobieskiego o Powszechnej Służbie Państwowej, bo wojsko to nie jedyna służba, która potrzebuje rezerw. My mamy bardzo duże problemy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie i przygotowanie do kryzysu i do wojny, ale uważam, że takie 3 miesiące miesiące po maturze, które byłyby dobrze przygotowane od strony merytorycznej, dobrze zorganizowane i również opłacane, dlatego że tutaj służba powinna być opłacana, nie dezorganizowałyby nikomu życia, dawały dobre doświadczenia młodym ludziom wchodzącym w dorosłość i przygotowywały rezerwy osobowe.
10: Ale przed studiami czy po studiach w przypadku tych, którzy idą na wyższe studia?
11: Uważam, że to powinno być właśnie w przerwie pomiędzy szkołą średnią a studiami, dlatego że to nie zaburza cyklu edukacyjnego, prawda? Po maturze jest zawsze te najdłuższe wakacje i w czasie tych wakacji uważam, że odbycie takiej służby byłoby optymalne. Jeszcze raz podkreślę, chodzi o nowoczesną formę przygotowania do tego, żeby na współczesnym polu walki jak najlepiej sobie poradzić. I wie pan, to wszystko powinno być robione nie po to, żeby ci ludzie poszli na wojnę, tylko właśnie po to, żeby nie musieli iść na wojnę, po to, żeby wojny nie było.
10: Pojawia się takie pytanie, a pan służył? Bo ja nie służyłem, powiem.
11: Oczywiście.
10: Mnie przeniesiono do rezerwy.
11: Oczywiście służyłem, zgłosiłem się na ochotnika po zakończeniu studiów, akurat wtedy formuła była taka. Miałem zaszczyt złożyć przysięgę wojskową, a potem służyć w rozpoznaniu 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Wszystkich namawiam do służby. Ochotnicza jest dziś możliwa, ale tak jak powiedziałem, czasy są takie, że powinna być to obowiązkowa służba.
10: Tu stawiamy kropkę. Za chwilę wrócimy do tego tematu, ale na razie żegnamy się z gośćmi radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. A
3: ja tam zapraszamy. Wygrali mieszkańcy. Tak o wyniku krakowskiego referendum mówił przed momentem gość porannej rozmowy.
2: Przypominamy, prezydent Aleksander Miszalski odwołany, Rada Miasta zostaje.
3: Michał Dworczyk zostaje również w radiu RMF 24, a za godzinę w faktach kolejny komentarz na żywo.
2: Jacek Majchrowski. 5 kadencji w fotelu prezydenta Krakowa. Jak skomentuje odejście swojego następcy?
3: Już teraz zapraszamy na 9:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
12: Bez chmur, bez deszczu, ale za to ze słońcem. Tak dzisiaj w skrócie będzie wyglądała pogoda w Polsce. W większości kraju temperatura to będzie tak między 23 a 26 stopni, czyli piękna wiosna. Najcieplej będzie na zachodzie i w centrum. Toruń, Zielona Góra to nawet 27 stopni dzisiaj, więc w sumie wakacje mogły się zacząć nawet już dziś po południu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: A patrzyłaś na biometr?
12: Nie, ty jesteś od biometru.
1: Teraz jest super.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Montana na Rivo.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Krakowa, przypominamy, odwołany.
3: W referendum mieszkańcy zdecydowali, że chcą, by Aleksander Miszalski przestał pełnić tę funkcję.
4: Tak, 171 581, nie, 3631. Prezydent został odwołany.
2: Twarde zderzenie z wyborczą rzeczywistością. Rada Miasta Krakowa natomiast zostaje. Referendum w sprawie jej odwołania jest nieważne ze względu na zbyt małą liczbę głosów.
3: To po Aleksandrze Miszalskim?
2: Jako prawica mamy bardzo dobrych potencjalnych kandydatów. Tak w porannej rozmowie w RMF FM mówi Michał Dworczyk, europoseł PiS, gość Tomasza Terlikowskiego.
5: Marian Banaś się zgłosił.
6: Ale ja mówię o prawicy.
5: No Marian Banaś to chyba jest prawica, nawet taka konfederacja.
6: Ja nie wiem w ogóle, w jakich kategoriach o panu Banasiu możemy rozmawiać, natomiast myślałem raczej o takich osobach jak pani poseł Małgorzata Wasserman, czy pan poseł Łukasz Kmita.
5: A to są osoby, Nowak też się zgłasza.
6: To są osoby, które w wyborach udowodniły, że mają bardzo duże poparcie. Pani Małgorzata Wasserman miała znaczące co wyższe poparcie niż Prawo i Sprawiedliwość.
3: O 9:00 przypominamy, gościem faktów i internetowego radia RMF24 będzie profesor Jacek Majchrowski, który Krakowem rządził 5 kadencji.
2: Niemal 22 lata. Niebezpiecznie o poranku na drogach śląskich. Najgorzej jest teraz na 86 między Sosnowcem i Katowicami.
3: Marcin Buczek zna szczegóły. Dzień dobry. Co tam się stało?
7: Tu na katowickim odcinku drogi 86 są dwie kolizje. W jednej z nich rozbite są dwa, w drugiej trzy samochody. Chodzi o pasy w stronę Tychów i stąd właśnie korek, który zaczyna się już w okolicach Szpitala Górniczego w Sosnowcu i nieprzerwanie ciągnie aż do rejonu skrzyżowania tej trasy z A4. Teraz przejazd tego prawie 10-kilometrowego odcinka może zająć około 50 minut, a poza Katowicami kolizje teraz są też m.in. w Kłobucku i Będzinie. W sumie od północy było ich już na drogach regionu ponad 30.
3: Teraz ku przestrodze jeszcze krótka informacja z Helsinek.
2: 62 mieszkania zniszczone w pożarze bloku w nowej dzielnicy mieszkaniowej Stolicy Finlandii Kalasatama. Powodem pożaru gazowy grill pozostawiony na balkonie.
3: Akcja strażaków trwała prawie 10 godzin. Nikomu na szczęście nic się nie stało.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Novak Djokovic ograł młodą gwiazdę francuskiego tenisa, jest w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.
3: Na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
11: Dzień dobry, no oczywiście stary lis łatwo się nie poddaje, o tym wiemy. Przegrał pierwszego seta, ale w kolejnych był już zdecydowanie lepszy od Giovanniego Peci i Pericarda. Ale jeden tenisista z top 10 już odpadł, wczoraj swój mecz przegrał Taylor Fritz. Dziś sporo emocji dla biało-czerwonych kibiców. Iga Świątek zacznie od pojedynku z młodą Australijką Emerson Jones. No, później oczywiście będzie trudniej.
12: Ta drabinka taka trochę słodko-gorzka z punktu widzenia Igi, bo tam może być właśnie, mówiliśmy o Ostapienko, ale może być też i Marta Kostiuk, która może być bardzo niebezpieczna. No i właśnie może być też Świtolina, może być Rybakina, aczkolwiek, no, ja jednak jestem dobrej myśli.
11: Tak mówił Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Klub. Mecz Igi Świątek o 12:00, godzinę wcześniej na korcie ma się zameldować Maja Chwalińska i rywalką będzie mistrzyni olimpijska z Paryża sprzed 2 lat Kinga Kiłęż-Żęk. Do gry przystąpi dziś także Hubert Hurkacz, przeciwnikiem Hiszpan Jaume Munar, ten mecz najwcześniej o 13:00. Nasze siatkarki przegrały z Włoszkami 2-3 na zakończenie towarzyskiego turnieju w Genui. Polki rozegrały tam 3 spotkania.
13: Troszkę budujemy ten zespół od początku. Na zasadzie mamy praktycznie wszystkie szybkowe nowe, także tutaj też chodzi o zgranie.
11: Podkreślała Martyna Czerniańska. Szczypiorniści Industrii Kielce z ważnym zwycięstwem zrobili pierwszy krok w stronę Mistrzostwa Polski. Pokonali na wyjeździe Orlen Wisłę Płock 30-25. A żeby zdobyć tytuł, trzeba wygrać 2 spotkania. No i trener kielczan Krzysztof Lijewski, opisując sytuację, powołał się na postać z ligi NBA.
14: Rudy Tomjanowicz, były trener Houston Rockets, mówił, że nigdy się nie lekceważy serce mistrza. Dopóki Orlen Wisła Płock jest mistrzem, zawsze będzie faworytem. Znamy siłę i charakter tej drużyny. Do szczęścia pewnego jeszcze mi daleko, dlatego twardo stąpamy po ziemi.
11: A drugi mecz finału w Kielcach 31 maja.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
10: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
15: Och i ach, to jest Sylwia.

0: RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terwnikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF24.
3: Popołudnie radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF24.

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS.
2: BDS, wiadomo, jebać, no od zawsze.
1: BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bardzo
4: chciałem. Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
7: Bardzo lubię twórczość BDS.
9: Zespół BDS 2115.
10: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
11: Jestem BDS-arą.
12: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem. Żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę. Chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%. Moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem. Dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony jak desperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz. To będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię!

0: dziewczynką. Borek, dla nich jestem kurwą, ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Będę pies, będę śmieć,
1: będę pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwelem.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będę pies, będę śmieć, będę S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę

0: Lala!
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Nowe RMF FM, pora na fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Zapraszamy.
2: Krakowianie zdecydowali.
3: Prezydent został odwołany.
2: To oficjalnie ogłosiła rano przedstawicielka Miejskiej Komisji do Spraw Referendum.
4: Przewaga przeciwników Aleksandra Miszalskiego miażdżąca. Na początek faktów przypominamy wyniki.
2: Potem polityczne komentarze i pytania, kto może zostać nowym prezydentem.
4: Małgorzata Wasserman albo Łukasz Kmita. Tak o poranku sugerował gość porannej rozmowy w RMF FM, europoseł PiS Michał Dworczyk.
2: A już za moment o opinię zapytamy profesora Jacka Majchrowskiego, który przez 22 lata przed Miszalskim rządził Krakowem.
4: Frekwencja pod Wawelem niemal 30%.
2: Przy tej wystarczającej frekwencji, przytłaczającą większością głosów, krakowianie zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego.
4: A w faktach o 9:00 ponownie wóz satelitarny RMF FM przed krakowskim magistratem. Na miejscu nasz reporter
5: Witam
4: Maciej Sołtys. Maćku, przypomnijmy te oficjalne wyniki.
5: Przeciwnicy Aleksandra Miszalskiego mieli w tym głosowaniu miażdżącą przewagę.
3: Liczba głosów pozytywnych, czyli tak, 171 581. Liczba głosów negatywnych, czyli nie, 3631. Prezydent został odwołany.
5: Tak wyliczała Justyna Habrajska z Miejskiej Komisji do Spraw Referendum. W głosowaniu w sprawie odwołania Rady Miasta tego progu nie udało się przekroczyć. Tu frekwencja wyniosła 29,97% i referendum jest nieważne. Teraz w Krakowie czeka nas okres przejściowy. Władzę na kilka dni przejmie sekretarz miasta, a potem wyznaczony przez premiera komisarz. Przedterminowe wybory prezydenckie odbędą się do 90 dni od dnia referendum, a więc prawdopodobnie w sierpniu.
4: A zatem przed nami gorące polityczne wakacje pod Wawelem. Brawo Kraków, brawo Krakowianie. Tak wynik miejskiego referendum skomentował Łukasz Gibała.
2: On 2 lata temu przegrał w drugiej turze wybory z Aleksandrem Miszalskim, który właśnie został odwołany.
4: Teraz Gibała jest wymieniany w gronie kandydatów na nowego prezydenta Krakowa. Pogratulował wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję referendalną. Zjednoczyliśmy się ponad różnicami w poglądach w trosce o Kraków i jego mieszkańców. Wygraliśmy. Jestem dumny, że udało się to właśnie w Krakowie. Cieszę się, że nie daliśmy się podzielić i zestraszyć. Tak napisał Łukasz Gibała.
2: Giełda kandydatów ruszyła. Kto poza Gibałą?
4: Małgorzata Wasserman i Łukasz Kmita mogą zostać kandydatami Prawa i Sprawiedliwości. Tak deklarował w porannej rozmowie w RMF FM europoseł tej partii Michał Dworczyk.
2: W warszawskim studiu prowadzący poranną rozmowę Tomasz Terlikowski. Tomku, a co z sugestią, że prawica mogłaby w Krakowie wystawić jednego wspólnego kandydata?
6: To zdaniem Michała Dworczyka jest dobre rozwiązanie, które pozwala poszerzyć bazę wyborczą.
7: To byłby dobry sprawdzian i dobry trening przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
6: Czy taka koalicja powinna obejmować także Konfederację Korony Polskiej Grzegorza Brauna? W tej sprawie Dworczyk unikał jednoznacznych odpowiedzi.
7: Upartyjnianie wszystkiego, a w szczególności tej polityki samorządowej, w moim przekonaniu jest błędem.
8: Ale wyobraźmy sobie, Grzegorz Braun lubi się zgłaszać w różnych wyborach, startuje w wyborach i co pan robi?
7: No, przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to powinien być ktoś z Krakowa i Małopolski.
6: Twarde nie, jednak nie padło.
7: Warto stworzyć jak najszerszy obóz poparcia dla kandydata centroprawicy, wtedy największe będą szanse na zwycięstwo.
6: Ale na tym etapie Dworczyk stawia jednak na kandydatów na prezydenta Krakowa z poprzednich wyborów samorządowych, czyli na Małgorzatę Wasserman i Łukasza Kmitę.
9: Najważniejsze wydarzenia, komentarze, opinie.
4: A propos Krakowa i ponad 800 tysięcy mieszkańców tego miasta, Piotr Salak i jego gość.
10: Dzień dobry, a gościem Faktów RMF FM i Radia RMF 24 jest profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry państwu.
10: Panie profesorze, pan jest zaskoczony porażką Aleksandra Miszalskiego?
11: No wie pan, liczyłem na to, że referendum będzie nieważne. Szczerze mówiąc.
10: A przegrał prezydent Miszalski dlatego, że wprowadził strefę czystego transportu? Czy że bilety były za drogie?
11: Nie, moim zdaniem przegrał dlatego, że miał zrobioną taką całą falę hejtu płaconą przez swojego kontrkandydata, aranżowaną. To się tam zeszło kilka... Ja mam tam się zeszło kilka elementów, tam nie tylko ludzie Łukasza Gibały, który chce po raz czwarty startować, ale także Konfederacja i inni. To była cała koncepcja dotycząca odwołania i prezydenta i rady. I to by się jakoś spięło wtedy.
10: Ale rada zostaje, panie profesorze.
11: No właśnie, rada zostaje i w tej chwili nowy prezydent, obojętny jaki on będzie, jeżeli nie będzie z opcji, czy powinien sobie jakoś związany z obecną koalicją, to znaczy Koalicją Obywatelską plus Lewica, to będzie miał ciężkie życie w Radzie Miasta, bo
10: A pan, panie profesorze, wraca panu do głowy, przychodzi panu do głowy pomysł, żeby jeszcze raz kandydować?
11: Nie, nie przychodzi mi.
10: A dlaczego, panie profesorze, pan nie chce kandydować?
11: Dlatego, że wie pan, jeżeli przemyślałem i postanowiłem nie kandydować w ostatnich wyborach, wycofać się już z życia publicznego, mam swoje lata, no trzeba trochę odpocząć.
10: A nie będzie pan udzielał otwarcie poparcia któremukolwiek z kandydatów, którzy się pojawią w tych wyborach, które się odbędą w sierpniu?
11: Wie pan, no zobaczymy, kto będzie kandydował.
10: Czyli nie wyklucza pan, rozumiem, udzielenia poparcia?
11: Nie wykluczam.
10: Tak mówi Jacek Majchrowski. Dziękujemy słuchaczom RMF FM, ale kontynuujemy oczywiście nasze spotkanie w radiu RMF 24. Przypomnę, profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, jest naszym gościem.
2: Zapraszamy. Referendum w sprawie prezydenta Krakowa, powtarzamy, ważne.
4: Za odwołaniem Aleksandra Miszalskiego zagłosowało ponad 171,5 tysiąca mieszkańców Krakowa. Przeciwko, uwaga, 3631 osób.
2: Rozmowa z profesorem Jackiem Majchrowskim trwa w radiu RMF 24.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy.
12: No nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego niemal upalnego maja, a tu proszę bardzo. Nawet 27 stopni na zachodzie kraju dzisiaj, a w większości regionów w Polsce ponad 20 stopni. Trochę chłodniej, bo tak kilkanaście będzie nad morzem i w rejonach podgórskich, no ale co tu dużo mówić. Czeka nas po prostu bardzo piękny dzień, a od połowy tygodnia mogą wrócić przelotne opady deszczu, a na południu burze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: To co?
7: Kilkanaście stopni na Pomorzu, to się tam parawany same od...

0: Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek, zapraszam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

głośno, przyjechały psy. Robi się gorąco, nie otwieram drzwi. Jak nie masz nakazu, no to chuj ci w pysk. Loża VIP, trzy modelki, cooler w nim, czarne butelki. Czarna Amex, czarne dresy, wkoło mnie sami przestępcy.

0: Te numery to od zawsze była spowiedź. Ciągle pokłócony z Bogiem, to na głowie miałem rogi. Przy mnie używany mak, no i zajebany lodzik.
1: Co jest?
0: Gdy robię to gówno sam, cały czas.
1: A czuję, jakbym w kółko wyżygiwał coś na płód.
0: Nie wiem, czy będzie tak zawsze.
1: Demony też muszą spać.
0: Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdą.

mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Halo, hey. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, co, co, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała, hey. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski, słuchamy.
2: Nie żyje Stanisław Janicki, krytyk filmowy i dziennikarz związany m.in. z RMF Classic.
3: Pan Stanisław miał 93 lata.
2: Potem miejskie referendum po krakowsku.
3: Prezydent Miszalski stracił fotel przez hejt i rady kiepskich doradców. Tak uważa Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, który był gościem Faktów i Radia RMF 24.
2: Za 2 godziny Iga Świątek rozpoczyna tegoroczne French Open.
3: A wcześniej na kortach Maja Chwalińska. Nie żyje nestor polskiego dziennikarstwa filmowego Stanisław Janicki.
2: Był jednym z najlepszych znawców historii światowego kina, szczególnie kina polskiego. Był autorem wielu znakomitych książek, filmów i reportaży.
3: Przez wiele lat prowadził program telewizyjny w Starym Kinie, a w RMF Classic miał swój stały autorski felieton Odeon Stanisława Janickiego.
4: Widzę wtedy, słyszę, że to, co robiłem przez te lata całe i w telewizji, ale przecież gdzie indziej też, że to miało jakiś sens. No przecież ile rzeczy się robi, a potem po latach, Boże kochany, w co ja się dałem wrobić? To ja tego nie mam. Ja w tym przypadku jestem, że tak powiem, usatysfakcjonowany.
2: Tak, na antenie RMF Classic wspominał spotkania ze swoimi widzami i słuchaczami.
3: Stanisław Janicki, przypominamy, miał 93 lata.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: Od rana gorącym tematem wynik miejskiego referendum w Krakowie.
3: Liczyłem na to, że referendum będzie nieważne. Tak na naszej antenie kilkadziesiąt minut temu mówił o odwołaniu swojego następcy Aleksandra Miszalskiego profesor Jacek Majchrowski.
2: Przypominamy, za odwołaniem Miszalskiego zagłosowało ponad 171 tysięcy osób.
3: Przeciwko dokładnie 3631.
2: Frekwencja niemal 30% wystarczyła do odwołania prezydenta. Za niska do zmiany Rady Miasta.
3: Majchrowski, gość faktów internetowych Radia RMF 24, przekonywał, że Aleksander Miszalski nie miał dobrych doradców.
6: Tutaj była taka sytuacja, moim zdaniem, może oczywiście błędnym, że większość tych osób, no tak jakby się trochę chciała bawić w miasto. Uważała, że to jest coś takiego, co idzie samo z siebie, tutaj nie trzeba wiele, tu my porządzimy i będzie fajnie.
2: Referendum oznacza przedterminowe wybory, które odbędą się w ciągu 90 dni.
3: Co na to mieszkańcy Krakowa? Jak komentują wynik referendum?
2: Pan prezydent sobie nagrabił. Usłyszeliśmy od przechodniów na ulicy Grodzkiej.
7: No dobrze się stało po prostu. Jego działania po prostu były takie, że ludzie się zdenerwowali i zagłosowali przeciwko.
8: Nie chciałabym już kolejnego biliona zadłużenia miasta, bo wiem, że już jest to aż takie.
9: Ja jestem raczej niezadowolona.
10: Z tego, że został odwołany?
9: Tak, z tego, że został odwołany.
10: Dlaczego?
9: Powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
10: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję te kolejne 2 lata?
9: Ja uważam, że tak.
2: Z mieszkańcami Krakowa rozmawiał Maciej Sołtys.
3: Jest wniosek prokuratury o zmianę sędzi, która miała orzekać w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla Zbigniewa Ziobry.
2: Chodzi o Annę Nowakowską, do której trafiło zażalenie obrońców Ziobry na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie Ena.
3: Z tymi informacjami Tomasz Skory. Tomku, jakie są powody?
11: Wniosek prokuratury krajowej o wyłączenie Anny Nowakowskiej ze sprawy wpłynął do sądu apelacyjnego w piątek. Jego podstawą jest to, że została 5 lat temu delegowana do tego sądu właśnie przez ówczesnego ministra Zbigniewa Ziobry, a następnie powołana na stanowisko z udziałem tzw. NeoKR, a więc zdaniem prokuratury w sposób wadliwy. Zażalenie obrońców na odmowę wstrzymania postępowania w sprawie Ena dla byłego ministra trafiło do sędzi Nowakowskiej kilkanaście dni temu. Do sądu dotarła na razie tylko mailowa wersja wniosku o wyłączenie jej z orzekania w tej sprawie. W losowaniu sędziego, który rozstrzygnie sprawę jej wyłączenia, nie będą brali udziału inni tzw. neosędziowie sądu apelacyjnego. Decyzja w sprawie Ena dla Zbigniewa Ziobry znowu się jednak przesunie.
2: Za 2 godziny Iga Świątek zaczyna swój pierwszy mecz na tegorocznym French Open.
3: Centralny kort Filipa Chartiera, przeciwniczka Australijka 17-latka Emerson Jones, a wcześniej o 11:00 Maja Chwalińska kontra ta pani.
12: Hello, my name is King Wenjen.
3: Chinka, która 2 lata temu na paryskich kortach, przypominamy, zdobyła olimpijskie złoto.
2: Po południu około 14:00 Hubert Hurkacz.
3: Zagra z Hiszpanem Jomem Unarem, a w ramach rozgrzewki Nole i jego sposób na rozgrzanie atmosfery na kortach Rolanda Garrosa.
13: Dziękuję.
3: Tak właśnie Nowak Djokovic rozkołysał publiczność, zachęcając do wspólnej zabawy. Na korcie Zabawy już nie było. 4 sety pokonany Francuz Giovanni Peci Pericard. 22 raz z rzędu Serb w drugiej rundzie. Tam pojedynek z kolejnym gospodarzem Valentin Royerem.
2: Djokovic w Paryżu triumfował 3-krotnie.
3: 39 lat na karku, no i wciąż tenisowa dzikość w sercu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No jeszcze teraz o poranku, najchłodniej jest w ust.

0: Eichmann i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Spadająca inflacja, obniżone stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
2: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

0: 5'9 Brown Eyes.
1: Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Staniszewski.
2: Zderzenie dwóch autokarów z dziećmi na A4. Według policji do tej pory nikt nie uskarża się na poważne urazy. Szczegóły za moment w relacji naszego reportera. Kiedy premier może ogłosić przedterminowe wybory prezydenta Krakowa? Posłuchajcie, mamy też najnowsze dane GUS-u. W faktach RMF FM, a w faktach kulturalnych pokaz na stulecie urodzin Milesa Davisa. Chodzi o film Windą na szafot. Jest 11. Fakty zaczynamy od zderzenia dwóch autokarów na autostradzie A4 w Mysłowicach na Śląsku. Do tego wypadku doszło przed godziną na pasach w stronę Wrocławia. Tam teraz poważne utrudnienia w ruchu. W faktach Marcin Buczek.
3: Jestem.
2: Z aktualnymi informacjami. Najważniejsze pytanie, Marcinie, co z dziećmi i ich opiekunami?
3: Na szczęście to informacje od policji, jak dotąd nikt nie uskarża się na poważne urazy. Podróżujący dwoma autokarami są teraz badani. W sumie jechało tam 99 osób. 91 z nich to dzieci. Na miejsce jadą już autobusy zastępcze, a dzieciom między innymi zapewniona jest woda.
2: Czy wiemy, jak doszło do tego wypadku?
3: Według bardzo wstępnych ustaleń policji najprawdopodobniej jeden autokar miał najechać na drugi. Oba autobusy wiozły dzieci na dwie różne wycieczki. W tej chwili korek na autostradzie A4 jadąc od Krakowa w stronę Wrocławia ciągnie się od Mysłowic do Jaworzna. Objazd wyznaczono trasą S1, ale policjanci radzą, aby z autostrady zjeżdżać jeszcze przed bramkami w Brzęczkowicach.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie mogą zostać ogłoszone przez premiera najwcześniej na początku czerwca. W wyniku wczorajszego referendum, przypominam, odwołany został prezydent miasta Aleksander Miszalski. A w przedpołudniowych faktach teraz Jakub Rybski. Jakubie, jak będzie wyglądała procedura wyborcza?
4: Formalnie prezydent Krakowa zostanie odwołany w momencie, gdy wojewoda Małopolski opublikuje wyniki referendum. To ma stać się niezwłocznie, a więc najprawdopodobniej jeszcze dziś. Wówczas premier musi wyznaczyć na miejsce Aleksandra Miszalskiego komisarza, który będzie zarządzał miastem do czasu przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Te również wyznacza prezes Rady Ministrów, ale przepisy jasno wskazują, że musi poczekać na rozstrzygnięcie protestów wyborczych, bo każdy uprawniony do głosowania może złożyć je w terminie do 7 dni od ogłoszenia wyników referendum.
5: W przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru, referendum w tym przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie zarządza się wyboru przedterminowych.
4: Wyjaśnia Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Sąd Okręgowy ma 14 dni na rozpatrzenie ewentualnych protestów. To oznacza, że najwcześniej w przyszłym tygodniu premier Donald Tusk będzie mógł wyznaczyć termin wyborów w Krakowie, a najpóźniej może się to stać w drugiej połowie czerwca.
2: Czy mocniej zaczynamy trzymać się za kieszeń? W faktach teraz najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego.
6: Sprzedaż detaliczna nadal rośnie, ale zdecydowanie wolniej niż jeszcze miesiąc temu.
2: Igor Skrzypek z redakcji ekonomicznej.
7: Dzień dobry.
2: Na miejscu, dzień dobry. Igorze, znamy te najnowsze gusowskie dane. Czy polska gospodarka zatem hamuje?
6: No to niepokojący sygnał, choć o gwałtownym hamowaniu jeszcze nie ma mowy. Mimo wszystko w kwietniu sprzedaż w skali roku wzrosła, ale tylko o 1,3%. Miesiąc wcześniej mieliśmy wzrost prawie o 9%. Zaczęliśmy się obawiać skutków wojny na Bliskim Wschodzie i podwyższonej inflacji, ale ważną rolę w tym odczycie odegrały święta wielkanocne. W tym roku wypadły na samym początku miesiąca, a rok temu pod koniec, więc znaczną część zakupów zrobiliśmy jeszcze w marcu, stąd spory zjazd w wyniku. Widać to w danych szczegółowych. Spadła na przykład sprzedaż żywności. Jednocześnie Polacy więcej wydali na kosmetyki, meble i sprzęt elektroniczny. To oznacza, że jeszcze nie przeszliśmy w tryb zaciskania pasa.
2: 17 dni do rozpoczęcia piłkarskiego mundialu. Nie tylko Argentyna zaniepokojona stanem zdrowia Leo Messiego. 73. minuta meczu Interu Miami z Philadelphia Union. Messi wykonuje rzut wolny.
8: Viene Leo el servicio.
2: W bramkę nie trafia, ale natychmiast złapał się za tył lewego uda, po czym opuścił boisko. Trener Miami, Guillermo Hoyos, zasugerował, że zmiana 38-latka była tylko środkiem ostrożności ze względu na stan boiska w deszczowym Miami. Messi wciąż nie potwierdził, czy zamierza zagrać z obrońcami tytułu na Mistrzostwach Świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Gdyby zagrał, będzie to rekordowy 6. występ Messiego na mundialu. Skład reprezentacji Argentyny poznamy w przyszłym tygodniu. A teraz werdykt. Nowość w naszych kinach.
9: Tak
2: i
9: jest.
2: O tej nowości w faktach kulturalnych RMF FM słyszana Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
9: Dzień dobry. To jest Crime Story, inspirowana prawdziwą, nierozwiązaną sprawą morderstwa, która przez lata była jedną z najgłośniejszych wydarzeń w Irlandii i we Francji. O filmie rozmawiałam z legendarnym reżyserem Jimem Sheridanem. To, co mnie najbardziej zainteresowało w tej historii, to fakt, że kiedy w ogóle zaczynałem ten film, 99% ludzi w Irlandii było przekonanych, że angielski dziennikarz zabił francuską producentkę. Nawet we Francji odbył się proces, w którym uznano go za winnego. Uważałem, że to jest absurd i przez chwilę nie wierzyłem, że on to zrobił. W werdykcie oglądamy proces pełen sprzecznych dowodów, manipulacji i emocji. W wieku 93 lat zmarł Stanisław Janicki, nestor polskiego dziennikarstwa filmowego, autor wielu książek o historii światowego kina. W telewizji prowadził słynny program W Starym Kinie, a w RMF Classic Odeon Stanisława Janickiego. Warszawskie Muzeum Sztuki Nowoczesnej uczci przypadającą jutro setną rocznicę urodzin słynnego amerykańskiego trębacza Milesa Davisa pokazem legendarnego filmu Windą na szafot z jego muzyką. Główną rolę w tym filmie zagrała ikona francuskiej nowej fali, Jeanne Moreau.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Pięć minut po 11:00, to jak tam już kawa była?

wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko kiti, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Już nigdy więcej nie wyskoczę z okna. Już nigdy więcej nie wyjmie mi z łokcia szkła. Chirurg, już nigdy więcej, kropka. Proszę cię, zajrzyj do środka, bo na zewnątrz ropa. Ale to tylko okładka, nie książka. Błagałem lekarza o glow up i błagałem Boga, żeby zdał mi pod twarz. Proszę cię, zajrzyj do środka, może wtedy będziesz choć przez chwilę mokra. Jem dwa izoteki na rozkaz, wziąłem to z apteki na rozkaz. Zakładam aparat na dziąsła, bo w drugiej liceum brakuje mi wciąż kła. Kurwa, żadna nie chciała całować na siema w policzek, dlatego podświadomie każda to kurwa. Tylko idola na ficie, tylko na życie i przez całe życie was wkurwia. Dziś lany bulwar pójdzie swoją szosą, no bo każdy tutaj już wie, że to bzdura. Siedziałem nocą nad chemią, moje bałem szczura. Byłem, no bo co to w głowie miałem ciemno, zapaliłem skuno. Czego ty kurwa?

Jak to ją zabił na śmierć, przecież tylko ją czasem poduszał. Jak to ją zabił na śmierć, jak szeptucha co innego widział. W fusach pije czwartą kawę, bo ziomek z koroli używa baseballi. Nie ma jak podwieźć do mnie Mateusza. Homie, homo. Profesor mi mówi, że najwyżej kierowcą busa. Będę. Będzie stał pod chatą, ma 40 lat tamten kutas. I czuję się szmatą, no bo jeździ metrem, mej. Dlatego mści się nauczy. Spec z lumpa.

Znowu ktoś napisał mi, żebym się zabił. Próbowałem 4 razy już, bo nie dawałem rady. Już patrzeć na moje wady. Ty psycha robi przysiady, to przyspieszył puls. Ezak mój też zmieniał się w

0: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
1: No to co, Majo, jedziemy z nim?
0: Jedziemy.
1: To jedziemy.

czuję anioła. To dla wszystkich z oddziałów, gdzie każdy walczy niczym żołnierze z oddziałów specjalnych. Pielęgniarki, pielęgniarze, lekarze, lekarki i rodzice. Nie przegramy

0: Słuchacie RMF Viral.
1: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

RMF ON. Cokolwiek robisz, masz RMF ON. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF ON. Wiele okazji, jeden RMF ON. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF ON lub www.rmfon.pl. Disco X on the

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Witam serdecznie i zapraszam do słuchania.
2: Fakty RMF FM 12.
1: Analizowana jest seria fałszywych zgłoszeń do mieszkań przeciwników obecnej władzy. Posłuchajcie o działaniach Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Położne krytykują nową ustawę w piśmie do resortu zdrowia. Dwie Polki na korcie w Paryżu. Dopingujemy Maję Chwalińską w tenisowym pojedynku z Chinką Qin Wan Zhen. A przed nami mecz Igi Świątek z Australijką Emerson Jones. Osiemnaście fałszywych alarmów z całego kraju bada Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o zdarzenia wytypowane od 11 maja, które mogą mieć tych samych sprawców. Mowa o fałszywych wezwaniach do mieszkań należących do ludzi związanych z obecną opozycją parlamentarną. Wiedzę na ten temat zdobył dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Witamy, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Czego dotyczyły te wezwania?
3: Najwięcej dotyczyło ładunków wybuchowych, a także prób samobójczych. Oprócz tego dwa razy fikcyjnie zawiadomiono o pożarach. Wykorzystywano do tego internetowe komunikatory, telefony, a także aplikacje alarmowe.
1: A jak wyjaśniane są te incydenty?
3: Prowadzona jest analiza śledcza z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Ustalane są dane mogące zidentyfikować sprawcę lub sprawców. Mamy do czynienia z połączeniami szyfrowanymi z wykorzystaniem zagranicznych serwerów, a to wymaga wniosków o międzynarodową pomoc prawną.
1: A jakie scenariusze są brane pod uwagę?
3: Jak usłyszałem, obecnie nie ma dominującej wersji. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację. Mogą za tym stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców.
1: Uwaga na drodze. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na trasie S8 między węzłami Wołomin i Zielonka na Mazowszu. W pobliżu Kobyłki po zderzeniu trzech samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w stronę Warszawy. Ponad 1500 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Zgodnie z nowym prawem, aby zostać położną, zamiast 3-letnich studiów wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba byłoby uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. W Warszawie przed siedzibą Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych jest reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, czego dotyczą te uwagi?
4: Tego, że studia dla położnych powinny trwać dłużej niż zakłada projekt, tak przekonuje położna Agata Semik.
5: Te półtora roku, które proponuje ministerstwo, jest absolutnie za krótkim czasem na to, żeby one faktycznie tą wiedzę posiadły.
4: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Krystyna Ptok podkreśla, że średni wiek położnej w Polsce to dzisiaj ponad 52 lata i zmiany powinny pójść w kierunku utrzymania wysokiego poziomu, a z drugiej strony zachęcenia kandydatów do tego zawodu.
6: Problem może będziemy mieli za chwilę taki, że będzie brakowało położnych.
4: Krytyczne stanowisko dotyczące nowej ustawy wczoraj wydało Towarzystwo Ginekologów i Położników, a konsultacje w sprawie tego projektu potrwają do połowy czerwca.
7: Uwaga, serwują nasi.
1: Na razie górą Maja Chwalińska. Polka od godziny walczy na korcie Rolanda Garrosa z Qin Wan Zhen w turnieju French Open. Chińska tenisistka dwa lata temu na tych samych kortach sięgnęła po olimpijskie złoto, a Polka to debiutantka w Paryżu. No i właśnie Chwalińska wygrała pierwszego seta do 4. A za chwilę początek meczu Igi Świątek z nastolatką z Australii, Emerson Jones. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM, Markiem Gładyszem, który jest na kortach Rolanda Garrosa. Marku, jakie są najświeższe komentarze przed tym pojedynkiem? I co mówią kibice?
8: Francuskie media sugerują, że Iga Świątek już po raz piąty może wygrać French Open. Dzisiejszy pojedynek nie powinien sprawić jej większych trudności. Ich zdaniem więcej napięcia będzie, jeżeli za kilka dni Polka będzie musiała się zmierzyć z Białorusinką Aryną Sabalenką. Ale wielu bywalców Roland Garros nie ma wątpliwości, że zawodniczkę z Raszyna stać na kolejne zwycięstwo na turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Świątek regularnie wygrywa turnieje, jest oczywiście w gronie faworytek. Widziałem ją już kilka razy, jak grała tutaj na kortach. Gra zawsze w sposób spektakularny, tłumaczy mi paryski kibic. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
1: A na koniec odwiedzimy jaskinię Niedźwiedzią na Dolnym Śląsku. Zaraz bliżej otwarcia największej, najbardziej spektakularnej części groty, sali Mastodonta. Podziemna hala ma 115 metrów długości i 30 metrów wysokości. Można ją porównać do boiska Stadionu Narodowego. Zanim zostanie otwarta dla zwiedzających, trzeba wydrążyć do niej korytarz w skale. Po zimowej przerwie prace właśnie zostały wznowione. Nowa trasa powinna być dostępna pod koniec 2027 roku. Na razie gotowych jest 100 metrów korytarzy. Nasza reporterka Martyna Czerwińska pytała o przyszłe atrakcje szefa jaskini Artura Sawickiego.
9: Będziemy mogli zaobserwować etapy tworzenia się jaskini. Będą spektakularne formy naciekowe, będą schody, będą podesty widokowe. Wszystko to musi być ładnie oświetlone oczywiście, ponieważ ta trasa będzie jak najbardziej cywilizowaną trasą. To nie będzie żadna trasa ekstremalna.
10: To będzie jedyne takie miejsce w Polsce?
9: Tak. W tym momencie ta trasa nie będzie miała porównania z inną jaskinią w Polsce. Będzie porównywalna może z najładniejszymi jaskiniami w tej części Europy.
1: Proszę, taki nam się skarb rodzi. Warto śledzić pracę.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
2: I to jest pogoda, to jest prognoza. 21 stopni na północy, wybrzeże, Warmia, Mazury i Suwalszczyzna, centrum kraju 25, 24 w okolicach Łodzi, południe 26, 26, zachód 27, no pięknie. Słonecznie i bez deszczu. Tak to będzie wyglądało w ciągu całego dnia, a jutro jeszcze trochę cieplej i też bez deszczu i też słonecznie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
2: No i 6 minut po 12, Paweł.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaczynamy. Fakty w RMF FM. Jest 13.
2: Wszystko gotowe. Zaczynamy. Marcin Kierwiński do dymisji, żąda Prawa i Sprawiedliwość. PiS będzie zbierać podpisy pod wnioskiem o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. Paliwa jutro taniej, podamy maksymalne ceny. Polki świetnie sobie radzą na paryskich kortach. Maja Chwalińska gładko pokonała Chinkę, Iga Świątek zdecydowanie prowadzi z Australijką. Z radością obserwujemy turniej French Open. Prawo i Sprawiedliwość chce odwołania ministra spraw wewnętrznych i administracji. Decyzja o zbieraniu podpisów pod wnioskiem o wotum nieufności wobec Marcina Kierwińskiego zapadnie na najbliższym posiedzeniu klubu, dowiedział się nasz warszawski dziennikarz Kacper Wróblewski. Kacper jest w sejmowym studiu RMF FM. Witamy serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Z jakiego powodu posłowie PiS będą żądali dymisji Kierwińskiego?
3: Obwiniają szefa MSWiA za działania służb w Gdańsku. W sobotni wieczór, przypomnijmy, służby po fałszywym alarmie siłowo weszły do mieszkania należącego do członka rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Jak słyszę od polityków PiSu, dlatego Marcin Kierwiński powinien stracić stanowisko i dlatego rozważany jest wniosek o wotum nieufności.
4: Decyzję podejmie zapewne klub, ale takiej decyzji nie wykluczam.
3: Usłyszałem od posła PiSu Zbigniewa Kuźmiuka. Co na to koalicja rządząca?
5: Wniosek o charakterze absurdalnym. W polityce nie brakuje zjawisk absurdalnych i to jest właśnie takie zjawisko.
3: Powiedział mi Mariusz Witczak z Koalicji Obywatelskiej, z Sejmu Kacper Wróblewski.
2: A tuż po faktach gościem Kacpra Wróblewskiego w internetowym Radiu RMF 24 będzie poseł PiSu Łukasz Kmita, były kandydat na prezydenta Krakowa. Kierowcy, czekają was obniżki cen paliw. Znamy nowe, maksymalne ceny. Za litr benzyny 95 zapłacimy 6 zł i 42 grosze. To mniej o 4 grosze niż teraz. Większą ulgę odczują tankujący olej napędowy. Górny limit spada o 10 groszy do 6 zł i 75 groszy. Zaktualizowane maksymalne ceny wejdą w życie o północy.
6: Iga Świątek w drodze na szczyt.
2: Trwa pierwszy pojedynek Igi na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Jej przeciwniczką jest zaledwie 17-letnia Australijka Emerson Jones. Polka wygrała pierwszego seta 6-1. Łączymy się z paryskim korespondentem RMF FM Markiem Gładyszem. Marku, witamy.
7: Witam serdecznie.
2: Śledzisz ten mecz na kortach Rolanda Garrosa. Jaki jest w tej chwili rezultat?
7: W drugim secie Iga Świątek wygrała już 3 gemy, Jones 2 gemy. Słowem, Polka nie daje 17-letniej Australijce ani chwili wytchnienia. Idzie jak burza, jak mówią paryscy obserwatorzy. Mimo niemiłosiernych wręcz upałów w Paryżu, temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza w cieniu, a korty Rolanda Garrosa nie są klimatyzowane, w przeciwieństwie na przykład do tych, na których rozgrywany jest turniej Australian Open. Paradoksalnie więc Australijka może być mniej przygotowana do turnieju rozgrywanego w takich warunkach. W przerwie po pierwszym secie Jones chowała się przed słonecznym żarem pod parasolem, a ziemne paryskie korty były spryskiwane wodą. Z kortów Rolanda Garrosa, Marek Gładysz.
2: A jaka atmosfera? Świetna. Na korcie numer 7 Maja Chwalińska pokonała znacznie wyżej notowaną Chinkę Qinwen Chen 6-4-6-0. Gratulujemy pani Maj. A teraz pani Julia Roberts zagra w nowym filmie, laureatka Oscara za rolę w Erin Brockovich. Przygotowuje się do kolejnego dużego projektu. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy serdecznie.
8: Dzień dobry,
2: Katarzyna, redakcja kulturalna RMF FM.
8: Tak jest.
2: Co tym razem przykuło uwagę znanej aktorki?
8: Nowa książka Home Economics Katie Hayes, autorki powieści Domek z kart, wydanej także w Polsce, fascynującej historii o przepowiadaniu przyszłości. Nowy film Julie Roberts będzie jej ekranizacją. O kinowe prawa walczyło kilka wytwórni, aktorka i zagra w niej, i ją wyprodukuje. Jest ostatnio bardzo zapracowana, czekamy na przykład na kolejny film z jej udziałem, Panic Carefully, Panikuj Ostrożnie, premiera dreszczowca o polowaniu na cyberterrorystę, utrzymanego w klimacie filmu Milczenie Owiec i serialu Mr. Robot za pół roku.
2: No to sporo roboty, a ciebie kiedy usłyszymy? W faktach kulturalnych, tak?
8: O 16.30 na pewno, a może też wcześniej, kto wie.
2: A w kolejnych faktach za godzinę sprawdzimy, jak smakuje lato.
9: Kapusta młoda kiszona pół na pół, jest tu również pomarańcza.
2: Zaserwujemy wam różne smakowite specjały.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pięć minut do losowania. Ostatnie 5 minut, żeby jednym...

0: Nie tracę czasu.
1: My też. Dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą. We love

Zamknięto mnie w klubie, spalę tą budę. Nie mogę oddychać już. Mam piękną wizję, luz przy tobie, proszę podejść, skoro świt obudzi nas. Nie mogę ci obiecać wiele, wiesz, ta zmienność, ale jeden taniec to nie wieczność.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Przed mikrofonem. Słuchamy.
2: Tak, kłaniam się i zapraszam. Iga Świątek nie dała szans 17-letniej Australijce. Polka rozgromiła Emerson Jones. Pojedynek na korcie Rolanda Garrosa zrelacjonuje korespondent RMF FM w Paryżu. Prezydent Rzeszowa pełen obaw w sprawie odwoływania włodarzy miast. Konrad Fiołek komentuje wynik prezydenckiego referendum w Krakowie. W jego wyniku władzę utracił Aleksander Miszalski, związany z Koalicją Obywatelską. Na koniec faktów, smaki lata. Jestem zadowolona z mojej dzisiejszej gry. Tak Iga Świątek oceniła swój pierwszy pojedynek na tegorocznym wielkoszlemowym turnieju French Open. Polka szybko pokonała 17-letnią Australijkę Emerson Jones w dwóch setach 6-1, 6-2. Na linii paryski korespondent RMF FM Marek Gładysz. Marku, jak Świątek skomentowała rekordowe upały na kortach Rolanda Garrosa?
3: Zapewniła, że jest przygotowana do gry w różnych warunkach, zarówno kiedy jest zimno, jak i w słonecznym żarze. Trzeba się zawsze dopasować do pogody, dlatego przyjechałam tu wcześniej, żeby się do tego przyzwyczaić trenując, ale grałam już często w czasie upałów, wyjaśniła Polka pytana przez organizatorów o wrażenia po pierwszym meczu. Na tegoroczny French Open wielu Paryżan kibicuje właśnie zawodniczce z Raszyna. W tym roku prawdopodobnie znowu wygra turniej na kortach Rolanda Garrosa, przynajmniej tak mi się wydaje. To może być dla niej znowu świetny rok. Widzę, że jest we wspaniałej formie, wyjaśni mi młody Paryżanin. Z kortów Rolanda Garrosa w Paryżu, Marek Gładysz.
2: Należy zmienić mechanizm odwoływania samorządowców w referendum lokalnym, uważa prezydent Rzeszowa. Konrad Fiołek komentuje w ten sposób odwołanie w referendum prezydenta Krakowa. Wspierany przez Koalicję Obywatelską i Nową Lewicę Aleksander Miszalski zapłacił cenę za bitwy polityczne, ocenia rzeszowski włodarz i postuluje zmianę sposobu odsuwania reprezentantów lokalnej władzy.
4: Zdecydowanie należy go zmienić. Chodzi o to, że w drugiej turze prezydent wybrany jest wybrany w mniejszej frekwencji, więc po prostu jest naturalnie łatwiej. To nie ma nic wspólnego z samorządem. W samorządzie też jest potrzebna stabilizacja. Jeśli będziemy odwoływać prezydentów rok, dwa i pół po wyborach, to właśnie jest destabilizowanie pracy w samorządzie, odwoływać na podstawie byle pretekstu.
2: Sam Konrad Fiołek ma się czego obawiać. Popierany przez Platformę Obywatelską, Polskę 2050 i Nową Lewicę, wygrał poprzednie wybory samorządowe w drugiej turze z kandydatem PiS Waldemarem Szumnym. Ostatnio jeden z opozycyjnych radnych zapowiedział wniosek o referendum w sprawie odwołania prezydenta Rzeszowa. Polski turysta, który mimo sezonowego zamknięcia szlaku wszedł na Gerlach w słowackich Tatrach, utknął tam na noc podczas próby zejścia. Ratownicy Chorskiej Zachrannej Służby przeprowadzili akcję w trudnych warunkach. Dziś rano sprowadzili 69-latka na dół. Mieszkańcy 5 miejscowości w gminie Puck na Pomorzu pozostają bez dostępu do wody zdatnej do picia. Sanepid wykrył w niej obecność bakterii grupy coli. Z powodu skażenia odwołano dzisiaj zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów.
5: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
2: Dokładnie miesiąc pozostał do początku kalendarzowego lata, a typowo letnie smaki już pojawiają się w wielu lokalach. Kuchnię jednej z restauracji w centrum stolicy odwiedził reporter RMF FM Michał Dobrowicz.
6: Co pan tutaj ma w garnku? To jest kapusta?
7: To jest kapusta młoda. Kapusta młoda kiszona pół na pół. Jest tu również pomarańcza.
6: Czego będzie teraz jeszcze więcej w restauracjach? Szparagów?
7: Szparagi, truskawki, za chwilę maliny. No to wszystko, no aż grzech tego nie jeść. Koper botwina, no chciałby się już, prawda? Ja robię botwina na gęsto jako sałatkę. Pakuję w nią zielone szparagi również i to surowe albo lekko tylko sparzone. Kurka za chwilę mam nadzieję, no ale jeszcze poczekamy na nią troszkę.
6: Kurka, czyli grzyby?
7: Tak, czyli grzyby, ale i smardze, bo smardze już właściwie się skończyły. Niedźwiedzi, czosnek, bo ludziom się chce.
2: O kurka, zachwala. Jarosław Uściński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni. Jakie letnie smaki już zauważyliście? Za czym tęsknicie? Napiszcie. Ja uwielbiam małe, młode ziemniaczki ze szklaną cebulką i koperkiem plus wiejskie zsiadłe mleko. A wy? fakty@rmf.fm.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mamy ten sam ulubiony obiad.

Rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl. Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Bogdan Zalewski.
2: Gorąco zapraszam. Kraków. Polityczny krajobraz po referendum. Padają pierwsze apele i deklaracje po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego oraz pozostaniu Rady Miasta. Wzmocniona amerykańska obecność wojskowa w Polsce. Jakie sygnały śle nasz resort obrony? Ilu żołnierzy z USA przybędzie do naszego kraju? Posłuchajcie ustaleń reportera RMF FM w Warszawie. Dla relaksu odwiedzimy Sopocki Park Północny. Odwołanie prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego i jego zastępców nie będzie miało wpływu na pracę Rady Miasta, twierdzi jej przewodniczący Jakub Klosek z Koalicji Obywatelskiej. Rady Miasta, jak mówiliśmy w faktach, nie udało się odwołać, ponieważ frekwencja wyniosła 29,9%, co oznacza, że nie przekroczyła wymaganego progu ważności. Z apelem do krakowskich radnych zwrócił się Jan Hoffman, jeden z inicjatorów referendum.
3: Chciałem do nich zaapelować, żeby wzięli sobie do serca to, co się wydarzyło, to, że prezydent Miszalski tą agendę, którą realizował razem z nimi. W związku z tym, jeżeli pojawiają się głosy z różnych stron o tym, że Kraków powinien zasypać pewne podziały, o tym, że powinien tutaj być dialog i dyskusja i ten spór, który rozgorzał w ostatnich miesiącach, powinien zmaleć, to niewątpliwie, aby tak się stało, ta agenda, która była realizowana przez prezydenta Miszalskiego w ostatnich miesiącach, musi zostać zrewidowana.
2: Jan Hoffman nie potwierdził jeszcze, czy stanie do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa. Do tej pory chęć udziału w wyborach wyrazili były szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś oraz kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak. Uważajcie za kierownicą. Jedna osoba została ranna w zdarzeniu dwóch samochodów w Kałdowie na Pomorzu na krajowej drodze numer 22. Trasa między Malborkiem a Czarlinem jest zablokowana. Dopiero za 4 tygodnie będzie wiadomo, ilu dokładnie amerykańskich żołnierzy będzie stacjonowało w Polsce, przyznał wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk. Kilka dni temu prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy, ale jednocześnie USA wycofują swoje oddziały z Europy. Na linii warszawski reporter RMF FM Jakub Rybski. Witamy,
4: Jakubie. Dzień dobry, jestem.
2: Wytłumacz, co to znaczy.
4: Polska i Stany Zjednoczone mają w najbliższych tygodniach wypracować ostateczny model obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, odpowiadając dziś na moje pytanie o dokładną liczbę żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce, stwierdził, że nie tylko liczebność jest ważna, ale także zdolności bojowe.
5: Czyli czy to są brygady bojowe, czy to są brygady, które mają zdolność do głębokich uderzeń, jak są wyposażone, jak wygląda kwestia ich ewentualnej mobilizacji.
4: Mówił Cezary Tomczyk, wiceminister obrony narodowej, i dodał, że ten model dotyczący obecności żołnierzy USA może się jeszcze w ciągu tych 4 tygodni zmienić. To oznacza, że ta dokładna liczba wciąż pozostaje nieznana.
6: Cuda natury w faktach RMF FM.
2: Przy naturalnym akompaniamencie śpiewu ptaków, szelestu liści i szumu morza, przy ponad 20 stopniach ciepła, spacerowicze w Sopockim Parku Północnym, zaraz przy granicy z Gdynią, cieszą się cudownymi chwilami. Reporter RMF FM Stanisław Pawłowski spotkał szczęśliwych ludzi.
7: Dobrze jest, cieplutko.
8: Właśnie idę się opalać, korzystać jeszcze przed pracą.
9: Jest spokojnie, bo przyroda, blisko morze, idealnie.
10: W cieniu, przyjemnie, ładnie.
11: Od mola tutaj do końca Sopotu i z powrotem.
7: A dlaczego akurat Park Północny pani wybrała?
11: Bardzo mi się tutaj podoba. Bardzo lubię ten park, odpoczywam.
7: No to jest właśnie wyjątkowo spokojnie.
11: Wyjątkowo, tak. Można się schować przed słońcem. Jest taki spokój, taki pełen relaks. Właściwie centrum miasta, a jednak spokój.
7: Centrum miasta, jedyne co słyszymy?
11: Śpiew ptaków.
2: Może do tego jakaś nutka smakowa? O smaki lata was pytamy. Rafał z Kanady najbardziej czeka na jagody, które potrafi jeść kilogramami. Do tego świeża sałata i warzywa z ogródka. Nic nie smakuje lepiej. No i oczywiście polskie jedzenie, gdy odwiedzam Polskę latem, gdzie świeżość i ta naturalność przebija wszystko. Na jakie smaki lata czekacie? Fakty @rmf.fm.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Dziś w całym kraju bardzo ciepło, żeby nie powiedzieć gorąco, bo na zachodzie kraju w cieniu nawet 27 stopni. Jutro temperatura pójdzie jeszcze w górę, bo nawet 30 w cieniu pojawią się na zachodzie kraju, w centrum 27, na wschodzie nieco chłodniej, bo 23 na Podlasiu. Jeśli chodzi o deszcze, może pojawić się w okolicy Bydgoszczy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: A na zegarze już 4 minuty po godzinie 15:00, tutaj cały czas.

back, czy from the front. Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front. Bo wyglądasz

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Ciągle żyję w strachu i to jeszcze z czasów, kiedy spałem na przystanku, a kąpałem się w hotelach w sumie po całej Polsce, robiąc za DJ-a i

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo dotyczące fałszywego alarmu w mieszkaniu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o incydent z soboty. Więcej na temat dotychczasowych ustaleń śledczych usłyszycie w faktach o 16. Jutro dowiemy się, kogo Jan Urban powoła na najbliższe mecze towarzyskiej polskiej reprezentacji piłkarskiej. We Wrocławiu zagramy z Ukrainą, 3 czerwca w Warszawie z Nigerią. Selekcjoner może zdecydować się na powołanie kilku młodych zawodników. Szansę ma m.in. Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, twierdzi Sebastian Mila, szef działu rozwoju indywidualnego w PZPN.
2: To, co dzisiaj futbol potrzebuje, to, co wymaga futbol dzisiaj w Europie, to rzeczywiście i dynamiki, i ruchliwości, i pojedynków, i odwagi. On to dzisiaj ma. Dzisiaj gra na dziewiątce, dzisiaj może grać na boku, może być pod napastnikiem, więc też jest trochę wszechstronny, więc to też działa dzisiaj mimo wszystko na korzyść.
1: Ocenia umiejętności Marcela Reguły były reprezentacyjny piłkarz Sebastian Mila. O wartości uśmiechu dziecka nikogo chyba nie trzeba przekonywać, ale najnowsze badania naukowe pokazują, że śmiech i uśmiech maluchów mają znaczenie wykraczające poza dobre samopoczucie.
3: Dr Jacqueline Harding na łamach wydanej właśnie po angielsku książki Mózg, który uwielbia się śmiać, przekonuje, że śmiech i w ogóle humor ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu odporności psychicznej dziecka, jego zdrowia emocjonalnego i zdolności do uczenia się.
1: W studiu Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
1: Redakcja naukowa RMF FM. Jak autorka tłumaczy ten efekt?
3: Badania neuroobrazowe potwierdzają, że śmiech to nie tylko prosta reakcja emocjonalna, ale także wymagające zadanie poznawcze. Humor wspiera plastyczność mózgu, zmusza do przewidywania i rozwiązywania konfliktu między sprzecznymi informacjami, stanowi swoisty trening dla kreatywnego myślenia i pamięci roboczej. Działa też jak naturalny bufor przeciwko negatywnym skutkom stresu. Wspólne chwile radości, żartów i zabawy budują też silne więzi emocjonalne między rodzicami i dziećmi, wspierają poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Dzieci śmieją się zanim zaczną mówić. Dobrze, by poczucie humoru i śmiech towarzyszyły im już zawsze.
1: No to wiele zależy od nas, dorosłych.
3: To prawda.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modem...

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Tu RMF FM, a to wydanie faktów mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
2: Dzień dobry, zapraszamy.
3: Kłaniamy się. Pilna wiadomość o zderzeniu auta z pociągiem.
2: W wielkopolskiej Garbatce.
3: Poszukiwania sprawcy fałszywego alarmu.
2: W gdańskim mieszkaniu rodziny prezydenta Nawrockiego.
3: Problemy z wodą na Kaszubach.
2: Połączymy się z pomorskim Leśniewem.
3: Co jeszcze w menu faktów?
2: Kulinarne zachcianki.
4: Chce się młodego ziemniaczka, chce się kefirku, chce się koperku.
3: Pytamy was o smaki lata. Wiadomość sprzed chwili. Jedna osoba nie żyje, a kilkanaście zostało poszkodowanych w zderzeniu pociągu osobowego z samochodem na przejeździe kolejowym w Garbatce w powiecie obornickim w Wielkopolsce.
2: Na miejscu wiem, że lądowały 3 śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego, a więcej na ten temat obiecujemy w kolejnych faktach RMF FM.
3: Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie fałszywego sobotniego zawiadomienia, po którym służby weszły siłą do mieszkania matki prezydenta Karola Nawrockiego.
2: Na linii reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, co do tej pory ustalili śledczy?
5: Wiadomo już, że zgłoszenie zostało złożone przez aplikację Alarm 112. Śledczy ustalili numer telefonu, z którego je nadano, ale wciąż nie wiadomo, kto dokładnie informował o rzekomym pożarze, a następnie o zagrożeniu życia małoletniego przebywającego w mieszkaniu w Gdańsku. Dyspozytor z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu, który obsługiwał zgłoszenie, próbował skontaktować się ze zgłaszającym, jednak bezskutecznie. W tej sytuacji na miejsce wysłano straż pożarną, pogotowie i policję. Funkcjonariusze ze względu na brak kontaktu z osobami mogącymi znajdować się w środku podjęli decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Lokal został sprawdzony, w środku znajdowały się jedynie zwierzęta. Za wywołanie fałszywego alarmu grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
2: Pobrane zostały kolejne próbki wody z wydzielonej części wodociągu Leśniewo nieopodal Pucka na Kaszubach.
3: W 5 miejscowościach woda nie nadaje się do spożywania po wykryciu w niej bakterii z grupy coli.
2: Mieszkańcy mogą zaopatrywać się w wodę przy remizie w Leśniewie. Jest tam nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witamy cię, Staszku.
6: Dzień dobry.
2: Opisz, co widzisz.
6: No, przy remisie stoi cysterna, w której mieści się 21 tysięcy litrów wody, a strażacy ochotnicy pomagają mieszkańcom napełniać butelki. Co chwilę ktoś podjeżdża, a wody potrzeba do najprostszych codziennych czynności, czy przygotowania posiłków, czy umycia zębów.
7: O, pomocni są strażacy bardzo w dużym stopniu. Tak powinno być.
6: No. Co trzeba przyjeżdżać po wodę?
7: Jak jest potrzeba praktycznie. Człowiek jeszcze nie jest obeznany, co może, a co nie może.
8: Człowiek czuje się zaopiekowany na pewno. No wiadomo, że nie jest idealnie, no bo jak nie ma wody, to jest troszkę trudniej, ale wodę mamy i do picia, i do mycia.
6: No, strażacy rozdają tu też wodę butelkowaną do picia właśnie. W okolicznej szkole odwołano lekcje dla 500 uczniów. Trwa płukanie i chlorowanie sieci. Wyniki najnowszych badań mają być znane w środę po południu albo w czwartek rano.
3: A przed nami lekarz dyżurny w radiu RMF 24. Program prowadzi Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej. Dostaniecie się do niego bez kolejki.
2: Witamy, Marku. O czym dziś będzie?
9: Kłaniam się nisko. Dziś będzie o tym, jak możemy walczyć z rakiem i to jeszcze zanim w ogóle pojawią się jakiekolwiek objawy. Innymi słowy, będzie dużo o profilaktyce onkologicznej. Nowotwory złośliwe wciąż zbierają potężne żniwo wśród Polaków. Warto zatem posłuchać, bo uzbrojeni w bezcenną wiedzę, wszyscy możecie chronić się przed nowotworami.
2: Polecamy radio RMF 24.
3: Wystarczy wejść na naszą stronę rmf24.pl i kliknąć u góry ikony playera.
10: Kuchenne smaki w faktach RMF FM.
2: Rozpoczyna się sezon na chłodniki.
3: Na zewnątrz coraz cieplej, w kuchni pojawia się coraz więcej letnich smaków i dodatków.
2: I to potwierdzają restauratorzy.
4: Chce się młodego ziemniaczka, chce się kefirku, chce się koperku, szparak, botwinka, to już aż się chce.
11: To mogą być chłodniki nie tylko na bazie buraków?
4: Koniec jest tylko tam, gdzie wyobraźnia się kończy. Tak, no, dzisiaj robimy zupę krem z buraków i z malinami. Równie dobrze może to być baza do chłodnika.
11: Też na bazie malin, albo truskawek.
4: Ale rzeczywiście, chłodniki nie muszą być całkiem słodkie, żeby mieć owoce. To jest zupa przykładem właśnie, gdzie malina jest mniej słodka od buraka.
3: Taka malina dziwaczka, cała się skryła w buraczkach. Jak opisuje prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni.
2: Z Jarosławem Uścińskim rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: W faktach usłyszycie jeszcze o gaszących pragnienie lemoniadach.
2: A w faktach kulturalnych RMF FM za pół godziny?
12: Mity greckie, ale w takim współczesnym, popkulturowym wydaniu.
3: Następne wydanie Faktów już o 16.30.
2: Zapraszamy.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Szykujmy się na to, że wiosna naprawdę przygrzeje i to mocno w tym tygodniu. Jutro na termometrach pierwsze chyba w tym sezonie 30. Tak będzie na zachodzie kraju i to będzie temperatura w cieniu, więc odczuwalnie chyba możemy spodziewać się troszkę więcej. Nieco chłodniej na wschodzie, tutaj od 20 do 23 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum do 25.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: No chyba, że ktoś z Was będzie miał szczęście i jeszcze w tej godzinie...

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem osobowym na przejeździe kolejowym bez zapór w Garbatce w Wielkopolsce.
2: Jak informowaliśmy, kilkunastu pasażerów pociągu zostało rannych. W faktach reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Co wiadomo na temat tego wypadku?
3: Zderzenie było tak silne, że wykoleiły się dwa pierwsze wagony pociągu. Na miejscu lądowały trzy śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego. Poszkodowanych ma być około 17 osób. Nie żyje kierowca ciężarówki, a pasażerowie nie mają poważnych obrażeń. Z ciężarówką zderzył się pociąg typu szynobus, który kursował między Rogoźnem a Poznaniem.
4: Doszło również do pożaru ciężarówki oraz trawy będącej w okolicy tego przejazdu kolejowego. Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej, a także zespołu ratownictwa medycznego.
3: Mówił aspirant Martin Halasz, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Po zakończeniu działań ratunkowych policja zajmie się wyjaśnieniem, w jakich okolicznościach doszło do tej katastrofy.
2: Zdjęcia, na których widać wykolejony, zniszczony pociąg, możecie zobaczyć na rmf24.pl.
1: Dwie ciężarówki zderzyły się na śląskim odcinku autostrady A1 w pobliżu Ożarowic.
2: Po kolizji między węzłami Pyrzowice woźniki zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Łodzi. Sędzia Zbigniew Kapiński zostanie nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego.
1: Decyzję prezydenta Karola Nawrockiego ogłosił kilkanaście minut temu jego rzecznik prasowy dr Rafał Leśkiewicz. Tę informację rozszerzymy w kolejnych faktach.
2: A już teraz na popołudniowe fakty kulturalne RMF FM zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy.
5: Dzień dobry, zapraszam.
1: Dzień dobry. Na początek mity. Tak. Wersji popkulturowej.
5: Marionetki sycylijskie, baśniowe potwory. Herakles w roli superbohatera i śpiewający bogowie. Mity to premiera Teatru Pinokio w Łodzi, która miesza antyczne historie z popkulturowymi motywami. Spektakl wyreżyserował Jakub Porcari.
6: Żeby właśnie pokazać tym współczesnym dzieciakom, że nie istnieją tylko Iron Man, nie wiem, Thor i tak dalej, tylko że klasyka może być tak samo interesująca i tak samo dla nich podniecająca i otwierająca wyobraźnię.
5: Również kostiumy łączą inspirację starożytnością z nawiązaniami do postaci znanych z popkultury. Nowa produkcja z uniwersum Gwiezdnych Wojen zadebiutowała w kinach również naszych to Mandalorian i Grogu, a jedną z głównych ról gra Pedro Pascal. Produkcja kosztowała 165 milionów dolarów, a jej kampania promocyjna dodatkowe 100 milionów. Mel Gibson skończył zdjęcia do dwuczęściowej kontynuacji swojego głośnego filmu Pasja. Obie premiery zostały przesunięte. The Resurrection of the Christ wejdzie do kin 6 maja przyszłego roku, a część druga 25 maja 2028.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Pan BDS, populist pod publiczkę.
1: Panie BDS,
2: wiadomo, jebać na
1: wody zawsze. BDS według mnie z młodszego pokolenia jest najlepszym artystą.
3: BDS napisał o mnie piosenkę i bym bardzo chciał.
4: Tak nie potrafi zmotywować jak BDS.
5: Bo BDS od 5 lat jest asłuchalny.
6: Co cenisz BDS-a?
7: Za charyzmę.
8: Z BDS-a mogliby GTA 6 zrobić.
7: Bardzo lubię twórczość BDS.
9: BDS 2115.
10: Najbardziej na pewno poświęcałem się tym tekstom pisząc na BDS-a.
11: Jestem BDS-arą.
12: Byłem mały, marzyłem, by zostać kowbojem, żywy lub martwy. Polują na mnie, jakby mieli otrzymać za to nagrodę. Łączą się w grupy, chwytają się brzytwy, żeby ściąć mi głowę. Dzwoni mój barber Kubi i mówi, że musi wrócić młody Borek. I tak, miałem przerwę, w międzyczasie opuściłem SB. Byłem dobrym bratem, blizna od żaby na zawsze jest tego świadectwem. 7 lat z wami tworzyłem legendę, chciałem jedynie założyć swój label. Iwan 1%, moje zachowanie nie było niekoleżeńskie. A pomoc Biziego? Będę pamiętał na serio, na amen. To było już mem, gdy znów rapowałem, dziękuję ci średnio, co drugi kawałek. Na tamte zaczepki nie odpowiedziałem, bo znaczyłeś dla mnie to samo co tato. I nie odpowiem, bo nie napluję na te wszystkie lata. Potem punchliner zjedzony w trakach przez gnojonego śmiesznego grubasa. Rzucę werso narzeczony, jak dysperat bez żadnych zasad. I na co ja mam odpowiadać? Na gazy pośmiertne pseudoprawilniaka. Dla mnie jesteś martwy, wspomnisz o niej jeszcze raz, to będziesz też dla reszty świata. I szacunek dla starej szkoły, nawet jak go nie mają do mnie. Bo szacunek to nie jest coś, co się daje interesownie. Odkąd pamiętam, chcą zmienić mi marzenia w koszmar. Więc czas obudzić ten kraj, a i tak skurwiele dałem wam pospać! Co jest? Kiedyś powiedziałem, że jak będzie trzeba, to zrobię to!

0: ale zawsze spojrzę w lustro. Bo moim największym wstydem jest to, że długo moczyłem się w łóżko. Nie umiałem wiązać butów, bez pluszaka nie umiałem usnąć. Ale nigdy nie zawiodłem brata, każdą bułką dzieląc się po różno. Będą pies, będą śmieć,
1: będą pies. Jest jednocześnie tak zakłamanym, populistycznym, grubym, kurwa, wieprzem i cwerem.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: I ogólnie widzę to w Borysie, że bardzo jest pomocny.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S.
2: Przeszedł już swoją drogę i gdzieś tam wyciąga tą rękę do młodych artystów.
0: Będą pies, będą śmieć, będą S. Moja mama miała raka, kiedy nagrywałem rewolucję romantyczną. A jebała skurwielowi, bo zawsze mówił:
3: synuś, można wszystko.
0: A jak śmieszy ciebie do esiara, to cię jebać w pusty łeb i wszystko. Bo zrobiłem to dla Karoliny, która pokonała śmierć kliniczną. Jebać BDS-y na ścianie, czasem też tak o sobie myślałem. Nie zajmuję się PR-em i nie kalkuluję, gdy piszę kawałek. To wychodzi ze mnie, nie myślę co mówię i przez to bardzo często mam przejebane. Już nie mam wymówek, biorę to na klatę, bo chciałem być ojcem, którego nie miałem.

0: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości. Boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, bella, bella, hej.
1: Na moich ustach twój błyszczy.
0: Julie, Julie, bella, bella, hej.
1: Smakujesz jak Luigi.
0: Julie, Julie, bella, bella, hej.
2: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
3: RMF FM, Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski ponownie z nami.
4: Zachęcamy do słuchania. Akcja ratunkowa niedaleko Garbatki w Wielkopolsce.
5: Opóźnienie na kolei po tragicznym zderzeniu ciężarówki z pociągiem osobowym.
4: Zbigniew Kapiński, nowym pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, zdecydował prezydent.
5: Karol Nawrocki postanowił o tym mimo sprzeciwów we własnym środowisku.
4: Halo, mama?
5: Dzwonimy do naszych najukochańszych.
4: Zachęcamy was do telefonowania.
5: Z wyrazami miłości. Wstrzymany został ruch pociągów na trasie Rogoźno-Poznań. Składy mają opóźnienia po wypadku w Garbatce w Wielkopolsce.
4: Jak już informowaliśmy w faktach, na przejeździe kolejowym pociąg uderzył w samochód ciężarowy. Nie żyje kierowca ciężarówki, a 18 pasażerów w pociągu zostało rannych.
5: Łączymy się ponownie z naszym dziennikarzem Beniaminem Kubiakiem-Piołatem. Powiedz, jak duże są opóźnienia na kolei?
6: Od kilku minut do ponad dwóch godzin wynoszą obecnie opóźnienia pociągów na dworcu w Poznaniu. Wstrzymano ruch, a część przewoźników wprowadziła zastępczą komunikację autobusową. W wypadku zginął kierowca ciężarówki, a kilkanaście osób w różnym wieku zostało objętych opieką medyczną.
7: Cały czas trwa akcja ratunkowa. Policjanci zabezpieczają dojazd i odjazd karetek pogotowia oraz straży pożarnej. Pociąg relacji Rogoźno-Poznań, który brał udział w tym wypadku, to pociąg typu szynobus. Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
6: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny katastrofy zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
4: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 27 w lubuskim Obrachtowie.
5: W miejscu zderzenia dwóch aut osobowych na trasie przewóz Żary trasa ostrzegana jest zablokowana.
4: Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na funkcję pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
5: Zastąpi on Małgorzatę Manowską, która jutro kończy swoją kadencję.
4: A my łączymy się z reporterem RMF FM Michałem Krasoniem.
8: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, byłeś na konferencji rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza.
5: Michale, jak uzasadniono tę decyzję?
8: Rzecznik prezydenta podkreślał, że sędzia Kapiński miał najwięcej głosów spośród kandydatów wskazanych przez Sąd Najwyższy na to stanowisko. Jak dodawał Rafał Leśkiewicz, sędzia Kapiński sprzeciwiał się także łamaniu prawa przez obecnie rządzących.
9: To on miał odwagę wskazać, że sprawa mandatów poselskich panów Kamińskiego i Wąsika należy skierować do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
8: Kandydaturze sędziego Kapińskiego sprzeciwiał się m.in. Jarosław Kaczyński. Mówił, że nie wyobraża sobie takiej nominacji. Chodzi o sprawę z 2000 roku, kiedy Kapiński orzekł, że Lech Wałęsa nie był tajnym współpracownikiem komunistycznych służb.
3: O tym jutro w RMF FM.
5: Jutro, czyli w Dniu Matki.
4: No to idealny moment, by zadzwonić i powiedzieć: halo, mama, kocham cię.
5: Czasem jeden telefon wystarczy, by wywołać uśmiech i wzruszenie.
10: Ze mną jest Sara, będziemy dzwonić do mamy, to co, dzwonimy?
11: Tak jest.
12: Hello.
11: Cześć mamo, wiem, że jesteś teraz w pracy, chciałam ci tylko szybko opowiedzieć, że bardzo cię kocham.
12: Kochanie moja, ja ci powinnam dzisiaj dzwonić do ciebie i powiedzieć, że cię bardzo kocham.
11: Buziaczki.
12: Wszystkiego najlepszego. A co się tak wzięło na rozmowę z mamusią?
11: Wiesz co, słuchaj, jestem z panią z radia, która powiedziała, że mam takie zadanie.
12: No dobrze, dziękuję ci za ten telefon. Do zobaczenia o 17.
11: Pa, pa, buziaczki.
12: No pa.
4: A ta reporterka, która wyznacza zadania, to Anna Połamar. No to co? Telefony w dłoń?
5: Halo, mama.
4: A reakcję mamuś usłyszycie jutro w RMF FM.
5: A za niespełna pół godziny na naszej antenie bezcenne informacje dla kierowców.
4: Z faktów ekonomicznych dowiecie się, jak długo potrwa program CPN.
5: Czyli ceny paliwa niżej.
4: Będzie CDN.
5: Ciąg dalszy nastąpi o 17.30.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sebra.
3: Nocą na termometrach od 11 stopni na Suwalszczyźnie, przez 12 w centrum kraju, do 13 na zachodzie. Jutro w ciągu dnia ciepło, a nawet gorąco, i to bardzo gorąco na zachodzie kraju. Tutaj 29-30 stopni na termometrach. W centrum 25, chłodniej na Suwalszczyźnie, bo 20, no i zero deszczu w całym kraju.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: A na zegarze już prawie 5 minut po godzinie 17. Tutaj...

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej 81 w Śląskiem w Pawłowicach.
2: Na trasie Mikołów-Skoczów w miejscu zderzenia dwóch samochodów osobowych zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Skoczowe.
1: Zamknięty na stałe zostaje prywatny żłobek w mazowieckich Ząbkach, w pobliżu którego w oczku wodnym w ubiegłym tygodniu utonął 2-letni chłopczyk.
2: Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci usłyszały dwie pracownice placówki. Grozi im do 5 lat więzienia.
1: Odwołanie Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa będzie tematem popołudniowej rozmowy w RMF FM.
2: Gościem Grzegorza Stroczyńskiego będzie Michał Wawer, poseł i wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego Konfederacji. Zapraszamy 2 minuty po 18.
1: Przebaczenie nie kasuje nieprzyjemnych wspomnień, zmienia jednak ich kontekst.
2: Takie doniesienia naukowców z Columbia University w Nowym Jorku przynosi Grzegorz Jasiński.
3: Dzień dobry.
2: Redakcja naukowa RMF FM. Jak taki efekt, Grzegorzu, udało się zbadać?
3: Ochotnicy oglądali serię zdjęć, które, jak im powiedziano, zostały wybrane dla nich przez inne osoby. I większość obrazów była nieprzyjemna, przedstawiała na przykład groźne zwierzęta. W naturalny sposób uczestnicy zaczynali myśleć, że osoby wybierające zdjęcia chcą im sprawić przykrość. Potem mówiono im, że jedna z tych osób miała powód, by wybrać takie zdjęcia i nawet za to przeprosiła. Druga osoba nie okazała skruchy. Proszono potem uczestników, by próbowali wybaczyć osobie, która przeprosiła, natomiast wobec drugiej mieli pozostać bierni. I ponownie pokazywano im te obrazy. Analizy aktywności mózgu i badań ankietowych pokazały, że obrazy w przypadku osoby, której próbowali przebaczyć, wydawały się dla nich już mniej przykre. W przypadku drugiej osoby zmiany nie było. Przebaczenie jest więc ważne dla obu stron, ale przypominamy, przebaczenie poprzedzone skruchą.
2: No, u niektórych ze skruchą krucho.
4: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
1: Zaprasza Krzysztof Berenda.
2: Witamy, Krzysztofie.
5: Dzień dobry, mrożenie cen paliw znowu będzie przedłużone. Obecne ustawowe ograniczenie cen na stacjach obowiązuje do końca miesiąca, czyli jeszcze przez niecały tydzień. No ale teraz resorty finansów oraz energii informują, że do tego zostaną dołożone kolejne 2 tygodnie, czyli spokój mamy mieć co najmniej do połowy czerwca. A jutro benzyna ma kosztować nie więcej niż 6,42, natomiast diesel maksymalnie 6,75. Paliwa tanieją, bo spadają kursy zagranicznych walut. Euro kosztuje w tej chwili 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 4,90. W faktach ekonomicznych teraz sieć handlowa Lidl, której siedzibę przeszukał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otóż UOKiK podejrzewa zmowę, polegającą na tym, że firmy transportowe pracujące dla Lidla miały się zmówić i umówić na systemowe wyzyskiwanie kierowców ciężarówek.
6: Zmowy na rynku pracy są nie tylko nagane etycznie. Są przede wszystkim nielegalne. W ich wyniku pracownicy nie mogą zmienić miejsca zatrudnienia, a pracodawcy nie muszą poprawiać warunków pracy, na przykład podwyższać wynagrodzenia czy przyznawać dodatkowych świadczeń pracowniczych.
5: Tak mówi szef UOKiK-u Tomasz Chrustny. Lidl na razie nie odpowiada na prośbę o komentarz.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

wielkie emocje, pykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: Pamiętam jak stałaś na koncercie w drugim rzędzie, yo. Byłem w błędzie, że nie.
1: Słuchacie
0: będzie...
1: RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
2: Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski ponownie z nami.
3: Zapraszamy Państwa. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśnia okoliczności tragedii w Wielkopolsce.
4: Zginął kierowca ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem.
3: Ucierpiało kilkunastu pasażerów.
4: Zapytamy o termin wyborów nowego prezydenta Krakowa.
3: Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego.
4: Grzegorz Sroczyński.
3: I poseł Konfederacji Michał Wawer.
4: W popołudniowej rozmowie w RMF FM. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych wyjaśni przyczyny katastrofy w wielkopolskiej Garbatce.
3: Przypomnijmy, na przejeździe kolejowym bez zapór pociąg osobowy zderzył się z autem ciężarowym. Zginął kierowca samochodu, a 18 pasażerów zostało rannych.
4: Fakty w tej sprawie ustala cały czas dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu tragedii?
5: Teren opuszczają ostatnie karetki pogotowia ratunkowego, a do działań przygotowują się grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu. Najpierw musieli oni zabezpieczyć obszar i niedługo przystąpią do zeskanowania całego terenu oraz pozostałości pojazdów specjalnym skanerem trójwymiarowym.
6: Policjanci przystąpią do oględzin, do zbierania informacji oraz ustalania dokładnego przebiegu tej katastrofy.
5: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Po uderzeniu kilka wagonów wykoleiło się, ciężarówka stanęła w płomieniach, a ogień przeniósł się na trawę w pobliżu torowiska.
3: Auto osobowe i bus zderzyły się na drodze krajowej numer 9 na Podkarpaciu, między Kolbuszową a Głogowem Małopolskim.
4: Po wypadku, w którym ranna została jedna osoba, w widełkach droga, ostrzegamy, jest zablokowana.
3: Kiedy możemy się spodziewać przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa?
4: Państwowa Komisja Wyborcza precyzuje, że to premier wyznacza termin, ale dopiero po rozpatrzeniu ewentualnych protestów wyborczych przez sąd.
3: Od momentu formalnego ogłoszenia wyników referendum, w którym krakowianie zdecydowali o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego, każdy uprawniony do głosowania ma 7 dni na zgłoszenie protestu.
4: Sąd musi rozpatrzeć wszystkie w ciągu 2 tygodni, precyzuje szef PKW Sylwester Marciniak.
7: W przypadku wniesienia protestu przeciwko ważności wyboru, referendum w tym przypadku, do czasu rozstrzygnięcia sprawy nie zarządza się wyboru przedterminowego. Prezes Rady Ministrów w ciągu 90 dni od daty wystąpienia tej przyczyny, czyli odwołania prezydenta, zarządza wyborem.
3: A to oznacza, że premier musi ogłosić wybory w Krakowie najpóźniej w drugiej połowie czerwca.
8: Popołudniowa rozmowa w RMF FM. Najważniejsze tematy dnia.
4: Grzegorz Sroczyński i jego gość.
3: Witamy panów.
9: Witam serdecznie, dobry wieczór. Michał Wawer, poseł Konfederacji, wiceprezes Ruchu Narodowego, jest naszym gościem. Panie pośle, witam.
10: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
9: No, macie chyba sukces, bo przyłożyliście rękę do odwołania Aleksandra Miszalskiego. To jest początek wielkiej fali, jak komentuje Przemysław Czarnek. Wielka fala.
10: Sukces na pewno mamy i gratulacje przede wszystkim dla mieszkańców Krakowa, że udał im się ten zryw i doprowadzenie do odwołania prezydenta.
9: 30%
10: zryw. To jest dużo, tak? Na takie incydentalne referendum to jest już bardzo wysoka frekwencja. Czy będzie fala? No to się okaże. Ze strony lewicowej my słyszymy, lewicowej w sensie tej umownej, tak, z Platformy Obywatelskiej, było słychać przez całą kampanię takie deprecjonowanie tego referendum, że to PiS z Konfederacją robią referendum, odwołują prezydenta. No gdyby prawica, sami politycy prawicowi mieli taką moc, to rzeczywiście mielibyśmy wielką falę i co tydzień referendum.
9: Nie, ale
10: w
9: dobrze,
10: mieście.
9: Ale wie pan, że no, następny, wszyscy mówią o tym, że następny będzie Sutryk we Wrocławiu. Czy pan wie, ile wynosi ta wymagana frekwencja w referendum we Wrocławiu, gdyby ją organizować to referendum?
10: Czytałem, że 22%.
9: 22% by wystarczyło. To jest po prostu.
10: Natomiast też
9: były, chyba nie skorzystać z takiej okazji. Czy będziecie
10: już
9: to robić? Czy...
10: Tu przede wszystkim potrzeba emocji wśród mieszkańców. Tak? To nie jest takie referendum, to nie jest coś, co politycy mogą zrobić samym swoim zadekretowaniem, nie, że proszę, idziemy, robimy. Tylko to musi być realny sprzeciw,
9: nie,
10: realne niezadowolenie.
9: Pytanie, czy wy myślicie w tej chwili o tym, żeby powtórzyć tę akcję we Wrocławiu?
10: Na pewno będziemy próbowali. Tak? No we Wrocławiu były już w tej kadencji, jeśli się nie mylę, dwa podejścia do zbiórki podpisów. W obu wypadkach nieudane, także sam ten próg próg zbiórki podpisów w tym przepisowym czasie to jest próg wysoki.
9: Tak, mówi to ogólnie, czy pan wie, że za dwa dni Konfederacja rusza ze zbiórką podpisów we Wrocławiu?
10: Nie mamy w tej chwili decyzji, żeby w jakimś konkretnym terminie z tym ruszyć. I to jest tak naprawdę w tej chwili właśnie badanie. Myślę, że jesteśmy na całej opozycji na takim etapie badania właśnie nastrojów w różnych miastach, tego, gdzie to po prostu taka operacja miałaby szansę powodzenia. Tak, myślę, że ta fala...
9: Gdyby pan wymienił trzy takie miasta, to co to by było?
10: Wrocław? Na pewno ten Wrocław, tak. Mhm. To znaczy to, że tam były już dwie próby, to też nie wzięło się znikąd. To niezadowolenie jest bardzo duże, atmosfera wokół prezydenta Sutryka jest bardzo zła i być może właśnie ten sukces w Krakowie to jest to takie, ten impuls, tak, który jest potrzebny do tego, żeby to się wreszcie udało. Mhm.
9: Co jeszcze poza Wrocławiem?
10: No tak mówiąc z ostatnich dni, co słyszeliśmy, no to myślę, że Lublin tutaj się wysuwa na prowadzenie. Mhm. Miasto, w którym wzrosła liczba studentów w Zimbabwe z 7 do kilku tysięcy w ciągu kilku lat i ze strony tej centrolewicowej jest tłumaczenie, że to nie jest dużo i to nie jest problem. Myślę, że mieszkańcy Lublina już na tle chociażby właśnie imigracji do swojego miasta.
9: Ale wie pan, że oni żyją z tych studentów.
10: Myślę, że niektórzy rektorzy uczelni na pewno żyją z tych studentów, dobrze. Ale czy żyją z nich mieszkańcy Lublina, to no, nie jestem przekonany.
9: Dobrze. I co poza Lublinem jeszcze?
10: Mówi się też o Rzeszowie. Mhm. No Rzeszów to jest takie naturalne pole bitwy.
9: Ale czy to są miejsca, w które wyruszacie ze zbiórką podpisów?
10: To są miejsca,
9: czy będziecie tylko sobie o tym rozmawiać?
10: Nie, to są miejsca, w których nasi działacze, nasze struktury lokalne w tej chwili mają zadania, żeby ocenić, jak wyglądają rzeczywiste nastroje wśród mieszkańców.
9: Jakiś konkret.
10: I zaraportować, czy wyruszenie tutaj z zaangażowanie tak dużych sił i środków w zbiórkę podpisów jest czymś, co ma szansę
9: powodzenia. Tak?
10: Nie kosztowne finansowo, ale to jest po prostu ogromne zaangażowanie takiej energii i pracy.
9: Okej, chcę jeszcze wrócić do Krakowa i zapytać pana, czy będzie w Krakowie wspólny kandydat prawicy, PiSu, Konfederacji i Korony?
10: No, nie ma takiego planu, a nawet nie było takiej propozycji.
9: A
10: tak,
9: dlaczego?
10: Tutaj nie było ze strony żadnej tutaj z partii, tak, która mogłaby
9: nie chcecie
10: w tym
9: potrenować,
10: brać udział.
9: Ostrzycie sobie zęby na przejęcie władzy w 27 roku. Wiadomo, że trzeba będzie zrobić koalicję. Nie chcecie potrenować koalicji przed 27 rokiem?
10: Koalicja rządowa nie polega właśnie na wystawianiu wspólnych list i wspólnych kandydatów i myślę, że to by mogło wręcz zaszkodzić, bo to mamy ordynację dwuturową.
9: Trzeba mieć wspólnego kandydata na premiera na przykład.
10: No tak, ale to już na etapie po wyborach sejmowych, no
9: dobrze,
10: i
9: rozumiem,
10: po pewnych uzgodnieniach
9: Krakowie...
10: koalicyjnych. Nie, znaczy ja powiem tak, ordynacja dwuturowa ma właśnie tę zaletę, że nie trzeba takich na siłę wspólnych kandydatów szukać. Mamy dwie tury, mamy sytuację, w której każda partia reprezentując swój program może wystawić swojego kandydata, mieszkańcy decydują, który z tych kandydatów im się relatywnie najbardziej podoba, no i wtedy w drugiej turze już jesteśmy w stanie popierać tego, kto jest bliższy, tak w idealnym świecie oczywiście,
9: w drugiej turze...
10: nasz kandydat.
9: W drugiej turze 90% szans, że będzie Łukasz Gibała, który oczywiście wystartuje po raz trzeci i zresztą ma duże szanse. No i pewnie jakiś kandydat Koalicji Obywatelskiej, nie wiem jeszcze kto.
10: Zobaczymy.
9: Czy w drugiej turze poprzecie Gibałę, tak jak poprzednio? Jeśli będzie
10: nie,
9: taki układ.
10: Nie będę składał żadnych deklaracji w tym zakresie. Zobaczymy, jakie to będą osoby i wtedy będziemy decydować.
9: Rozumiem, że szykuje się trzech prawicowych kandydatów 5% w pierwszej turze.
10: Myślę, że szykuje się trzech.
9: Głową, ale procentowo... no, okay,
10: tak. Niekoniecznie 5%, nie widzę przesłanek, żeby tak uważać.
9: W poprzednich wyborach w Krakowie był kandydatem, 5% uzyskał.
10: Sytuacja jest też inna niż ten rok temu. Będziemy walczyć po prostu o drugą turę dla naszego kandydata.
9: Prezydent Nawrocki wybrał dziś sędziego Zbigniewa Kapińskiego na prezesa Sądu Najwyższego, pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Wbrew woli prezesa, bo Jarosław Kaczyński protestował przeciwko tej kandydaturze. Z tego powodu, że sędzia Kapiński w 2000 roku, czyli mniej więcej przed I wojną punicką, uznał w procesie lustracyjnym, że Lech Wałęsa nie był Bolkiem. Nie posłuchał prezydent prezesa. Co się dzieje?
10: To chyba dobrze świadczy o prezydencie, że nie słucha prezesa Kaczyńskiego. To jest ciekawa tutaj decyzja prezydenta, bo spotkała się właśnie z, powiedziałbym, wręcz zmasowaną krytyką z obu stron naraz, tak? Z jednej strony okolice Platformy Obywatelskiej tłumaczą, że to neosędzia i w ogóle nie ma prawa, to już takie rytualne oburzenie, które by pewnie każdego kandydata dotknęło. z drugiej ta krytyka ze strony PiSu idąca i jakaś tutaj wydaje się wojenka.
9: Rozumiem, że to jest, pan uważa, że to jest najlepszy dowód, że to dobry wybór, tak?
10: Może nie zawsze, ale w wielu wypadkach tak. W wielu wypadkach to pokazuje, że jest to kandydat, który nie jest takim wyraźnym politycznym przedstawicielem, tak? Jednej
9: pana,
10: z tych dwóch zwaśnionych
9: stron.
10: 37.
9: Czy dla 37-latka to ten argument, że w 2000 roku sędzia Kapiński w procesie lustracyjnym nie uznał, że Wałęsa jest Bolkiem, a przecież wiadomo, że był Bolkiem. Chyba się uśmiechnął, jak ja o tym mówię. Czy to dla pana jest śmieszne w pańskiej grupie wiekowej, czy to jeszcze są ważne sprawy?
10: Śmieszne nie jest. Dla mnie to jest jakoś tam istotna sprawa. Natomiast ważniejsze jest to, co sędzia Kapiński robił przez te ostatnie 26 lat, niż wyrok, który wydał w 2000 roku. Ja profesora Kapińskiego jako radca prawny kojarzę przede wszystkim jako po prostu autora książek, z których się uczyłem prawa.
9: I rozumiem, że Konfederacja Kapińskiego będzie uznawać jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo Platforma nie będzie, znaczy Koalicja Obywatelska nie będzie i rządowa też.
10: Platforma oczywiście nie będzie, tak jak oni nie mogą się zdecydować, kogo uznają, kogo nie uznają. Często to zależy od konkretnego wyroku. My oczywiście zgodnie z procedurami będziemy uznawać decyzję prezydenta i mam nadzieję, że będzie uznawał go również PiS, nawet jeżeli im się nie podoba ta decyzja.
9: I tu stawiamy kropkę, bo musimy pożegnać słuchaczy RMF FM, a dalszej części rozmowy z Michałem Wawerem, posłem Konfederacji, posłuchamy w RMF24 i w naszych mediach społecznościowych. Porozmawiamy o męcenie, bosaku i kilometrówkach. Zapraszam.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Na zegarze już prawie 11 minut po godzinie 18. Tutaj cały czas lepsza połowa dnia.

Kimkolwiek jest, kimkolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: więcej.
1: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
2: Po odwołaniu prezydenta Krakowa we wczorajszym referendum możliwe są podobne próby w innych stolicach województw. Badamy nastroje w różnych miastach, gdzie referenda za odwołaniem władz miasta miałyby szansę powodzenia, przyznał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Michał Wawer. Poseł Konfederacji wymienia trzy miasta: Wrocław, Lublin i Rzeszów.
3: To są miejsca, w których nasi działacze, nasze struktury lokalne w tej chwili mają zadania, żeby ocenić, jak wyglądają rzeczywiste nastroje wśród mieszkańców.
4: Jakiś konkret.
3: I zaraportować, czy wyruszenia tutaj z zaangażowania tak dużych sił i środków w zbiórkę podpisów jest czymś,
4: co ma szansę powodzenia. Tak?
3: Nie kosztowne finansowo, ale to jest po prostu ogromne zaangażowanie takiej energii i pracy.
2: Michał Wawer w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim w całości do posłuchania na rmf24.pl. Jeszcze kilka godzin potrwa dogaszanie pożaru kompleksu budynków gospodarczych w Starym Cydzynie na Podlasiu. Ogień objął 700 metrów kwadratowych poddasza. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskich domów służby ewakuowały 15 osób.
5: Zgłoszenie o pożarze budynku warsztatowego, w którym składowane są opony, wpłynęło do nas o godzinie 15.08. Następnie otrzymaliśmy kolejne zgłoszenie, że w wyniku tego pożaru zapalił się budynek mieszkalny. Pożar mamy opanowany. Nie istnieje już to zagrożenie od gęstego czarnego dymu.
2: Przekazał młodszy brygadier Paweł Leszczyński z Łomżyńskiej Straży Pożarnej. Z pożarem walczyło 30 zastępów strażackich. A na koniec faktów informacja sprzed chwili z paryskich kortów tenisowych. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego turnieju French Open. Polak pokonał Hiszpana Jauma Munara. O tym spotkaniu więcej obiecujemy, powiemy w faktach o 19.00. Zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Ojciec przestrzegał mnie zawsze, czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrogi.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na lufę i papierosa, więc kieruję

0: tysiące od towaru. Co dzieli siarczystym róz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 szlugi i shot wódki. Błąd, będę potrzebować od trutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczy murki.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: To RMF FM, a to wydanie faktów ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Polityczne scenariusze po odwołaniu prezydenta Krakowa. Przytoczymy wypowiedź posła Konfederacji Michała Wawra, gościa popołudniowej rozmowy w RMF FM. Porozumienie płacowe po kilkudniowych strajkach w trzech zakładach amerykańskiego koncernu na Górnym i Dolnym Śląsku. Opowiemy też o meczu Huberta Hurkacza, który awansował do drugiej rundy tenisowego turnieju French Open. Nie ma planów na wspólnego kandydata prawicy na prezydenta Krakowa, tak mówił na antenie RMF FM Michał Wawer z Konfederacji. Poseł był gościem Grzegorza Sroczyńskiego. Grzegorz, ponownie w naszym studiu, witam cię.
3: Witajcie.
2: Co zatem zamierza prawica po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego?
3: Prawica, czyli PiS, Konfederacja i Korona Brauna wspólnie wzywały do odwołania prezydenta Miszalskiego, ale teraz już ta wspólnota interesów nie obowiązuje. Nie będzie wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa, mówił mi Michał Wawer.
4: Ordynacja dwuturowa ma właśnie tę zaletę, że nie trzeba takich na siłę wspólnych kandydatów szukać. Mamy dwie tury, mamy sytuację, w której każda partia, reprezentując swój program, może wystawić swojego kandydata. Mieszkańcy decydują, który z tych kandydatów im się relatywnie najbardziej podoba, no i wtedy w drugiej turze już jesteśmy w stanie popierać tego, kto jest bliższy.
3: Konfederacja swojego kandydata ogłosiła błyskawicznie jako pierwsza. Wawer mi potwierdził, że będzie nim Bartosz Bochenczak z Nowej Nadziei, były szef kampanii prezydenckiej Sławomira Mentzena. Dwa lata temu w Krakowie konfederaci wystawili Konrada Berkowicza, co skończyło się wynikiem 5%.
2: Cała rozmowa Grzegorza Sroczyńskiego z posłem Michałem Wawerem jest na naszej stronie rmf24.pl. Do końca tego miesiąca ma być wypłacona część podwyżki dla pracowników zakładów produkujących m.in. kleje i pianki dla górnictwa. Zakłada to podpisane tam właśnie porozumienie płacowe. Przypomnę, kilka dni w trzech zakładach, Polkowicach, Truskolasach i Siemianowicach Śląskich, trwał strajk załogi. Produkcja jest już wznowiona, informuje nasz reporter Marcin Buczek. Marcinie, jakie są szczegóły tego porozumienia?
5: Podwyżka wypłacona będzie w dwóch ratach. Pierwsza jej część na konta załogi ma wpłynąć już do końca maja, czyli w ciągu najbliższych dni. Równocześnie pracownicy dostaną jednorazową wypłatę swojej miesięcznej pensji zasadniczej. Druga część podwyżki będzie natomiast wypłacona w styczniu przyszłego roku. Kiedy protest się zaczynał, związkowcy proponowali 12% podwyżkę. Pracodawca oferował wtedy jedynie kilkuprocentowy wzrost wynagrodzeń. Ostatecznie strony zgodziły się na nieco ponad 10% podwyżkę.
6: Cieszą nas takie fakty.
2: Hubert Hurkacz zameldował się w drugiej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polak w czterech partiach pokonał Hiszpana Jaume Munara. To spotkanie obserwował Paweł Konieczny z redakcji sportowej RMF FM, obecny w studiu faktów. Witam cię, Pawle. Polak dominował prawie w całym pojedynku.
7: No tak, dwie pierwsze partie wygrane przez Huberta wynikiem 6-3. Lekki kryzys przy potężnym paryskim upale nastąpił w trzecim secie starcia. Tu lepszy Hiszpan, który wygrał 6-2.
8: Trochę miałem gdzieś lekki kryzys energetyczny, no i wiedziałem, że muszę się naładować znowu.
7: Tłumaczył na antenie Eurosportu Hubert Hurkacz. Naładowany Polak przystąpił do czwartej partii, którą wygrał ponownie 6-3 i może szykować się do kolejnego starcia w wielkoszlemowym French Open. Jego rywalem w drugiej rundzie będzie Amerykanin Frances Tiafoe.
2: Informacja ważna dla turystów w Tatrach. Do 29 maja do Morskiego Oka nie tylko nie będzie można dojechać, ale także dojść. Zaczął się ostatni etap remontu nawierzchni drogi.
9: Będą takie dni, kiedy będzie wykonywana nawierzchnia asfaltowa, czy to warstwa ścierana, czy wyrównawcza, i będzie musiał cały odcinek być wyłączony z ruchu kołowego i pieszego.
10: Tak, ażeby od 31 maja można było przywrócić ten ruch na ten okres świąteczny. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to wtedy będą trwały prace na poboczach, ale ruch będzie już normalnie.
2: Informowali o tym wicestarosta tatrzański Wawrzyniec Bystrzycki i starosta Andrzej Skupień. Dodajmy, że nie można też dojść najłatwiejszą drogą nie tylko do Morskiego Oka, ale także schroniska w dolinach Pięciu Stawów Polskich i Roztoki. W kolejnych faktach RMF FM prosty przepis na iced tea.
11: Najlepsze herbaciarnie na świecie też tak robią.
2: A jak robią? Możecie być zdziwieni, jakie to proste. Szczegóły o 20. Zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Popatrzyłem na nas i muszę powiedzieć, że efekt na krótkie już jest.
14: Wszystko krótkie.
13: Spodenki. Mhm.

Już nigdy więcej nie wyskoczę z okna. Już nigdy więcej nie wyjmie mi z łokcia szkła. Chirurg, już nigdy więcej, kropka. Proszę cię, zajrzyj do środka, bo na zewnątrz ropa. Ale to tylko okładka, nie książka. Błagałem lekarza o glow-up i błagałem Boga, żeby zdał mi pod twarz. Proszę cię, zajrzyj do środka, może wtedy będziesz choć przez chwilę mokra. Jem dwa izoteki na rozkaz, wziąłem to z apteki na rozkaz. Zakładam aparat na dziąsła, bo w drugiej liceum brakuje mi wciąż szkła. Kurwa, żadna nie chciała całować na siema w policzek, dlatego podświadomie każda to kurwa. Tylko idola na ficie, tylko na życie i przez całe życie was wkurwia. Dziś lany bulwar wójdzie swoją szosą, no bo każdy tutaj już wie, że to bzdura. Siedziałem nocą nad chemią, moje bałem szczurą. Byłem, no bo co to w głowie miałem ciemno, zapaliłem skuno. Czego ty kurwa?

Jak to on zabił na śmierć, przecież tylko on czasem poduszał. Jak to ją zabił na śmierć, jak szeptucha co innego widział. W fusach pije czwartą kawę, bo ziomek z koroli używa baseballi. Nie ma jak podwieźć do mnie Mateusza. Homie, homo. Profesor mi mówi, że najwyżej kierowcą busa. Będę, będę. Będzie stał pod chatą, ma 40 lat tamten kutas. I czuję się szmatą, no bo jeździ metrem, mej. Dlatego mści się nauczy. Spec z lumpa. Yeah, bujam się po korytarzach, muza. W moich słuchawkach zaproszę was. Nie macie jak upokarzać już. Aha. Znowu ktoś napisał mi, żebym się zabił. Próbowałem 4 razy już, bo nie dawałem rady.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Wybieraj z ponad 100 stacji internetowych. Jesteś fanem mocnych brzmień i gitarowych riffów? Tu znajdziesz coś dla siebie. Czekają na ciebie RMF Rock, RMF Grunge, RMF Rock Progresywny, RMF Hard and Heavy i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na www.rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: była.
1: Ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

out. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazje round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z

on task around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantasy around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Przedstawia Agnieszka Pietrzak.
2: Unijne wsparcie dla rolników, których uprawy ucierpiały podczas kwietniowych przymrozków. Posłuchajcie ustaleń RMF FM w sprawie możliwych wypłat. Przedstawiamy fakty i komentarze w sprawie wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Proponujemy też napoje.
3: Dobra herbata i na niej robiona iced tea.
2: Po mrożącej herbacie, gorące emocje sportowe i świetny dzień naszych tenisistów na kortach w Paryżu. Bruksela rozpatrzy pomoc dla polskich sadowników dopiero jesienią. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnego wsparcia dla poszkodowanych z powodu kwietniowych przymrozków, które w niektórych regionach zniszczyły niemal wszystkie uprawy. Na linii brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, kiedy mogą wpłynąć unijne środki?
4: Wypłata unijnych środków nie nastąpi natychmiast. Polska musi zresztą przesłać oficjalne końcowe szacunki strat. Na razie wniosek jest wstępnie procedowany. Komisja podzieliła rozpatrywanie wniosków na dwa pakiety, wiosenny i jesienny, by zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu się unijnej rezerwy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ polski wniosek jest w pakiecie jesiennym, wypłaty najwcześniej należy się spodziewać w grudniu. Komisja sugeruje, że jeśli sadownicy potrzebują pieniędzy na już, polski rząd może uruchomić środki krajowe lub przesunąć fundusze wewnątrz obecnych programów unijnych.
2: Ciekawą decyzją nazwał wybór nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego poseł Konfederacji Michał Wawer, gość popołudniowej rozmowy w RMF FM. Przypomnę, prezydent powołał na to stanowisko sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Karol Nawrocki podjął decyzję wbrew woli prezesa PiS. Jarosław Kaczyński we wpisie na X-ie dwa dni temu przyznał, że nie wyobraża sobie, by pierwszym prezesem Sądu Najwyższego został sędzia, który w 2000 roku brał udział w sądowej lustracji Lecha Wałęsy, uznającej, że ten złożył prawdziwe oświadczenie, że nie był agentem służb specjalnych PRL.
5: Ważniejsze jest to, co sędzia Kapiński robił przez te ostatnie 26 lat, niż wyrok, który wydał w 2000 roku. Ja profesora Kapińskiego jako radca prawny kojarzę przede wszystkim jako po prostu autora książek, z których się uczyłem prawa.
1: I rozumiem, że Konfederacja Kapińskiego będzie uznawać jako pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, bo Platforma nie będzie, znaczy Koalicja Obywatelska nie będzie i rządowa też.
5: Platformy oczywiście nie będzie, tak jak oni nie mogą się zdecydować, kogo uznają, kogo nie uznają. Często to zależy od konkretnego wyroku. My oczywiście zgodnie z procedurami będziemy uznawać decyzję prezydenta i mam nadzieję, że będzie uznawał go również PiS, nawet jeżeli im się nie podoba ta decyzja.
2: Tak mówił Michał Wawer, poseł Konfederacji. Sędzia Zbigniew Kapiński swoją funkcję obejmie w środę. A w internetowym radiu RMF24 już za chwilę komentarz ekonomisty w sprawie najnowszych danych GUS o sprzedaży detalicznej w Polsce. W kwietniu zanotowano wzrost. O finansowej kondycji kupujących i sprzedających opowie gość Marcina Jędrycha, dr Artur Fix z Uniwersytetu WSB Merito.
6: Pytamy o fakty.
2: O smaki lata. Pytamy konkretnie w faktach. W restauracjach coraz więcej gości prosi o chłodzące napoje, między innymi mrożone herbaty. Robione są z sokiem z cytryny, kostkami lodu, plasterkami cytryny czy limonki. Z czego jeszcze?
7: Po prostu z dobrego naparu herbaty. Wręcz możemy esencję robić. Musimy wiedzieć, że tak jak kiedyś mamusie nasze robiły esencję i ona stała pół dnia i się dolewało od tego wody, to pocieszę Was, że najlepsze herbaciarnie na świecie też tak robią.
8: Lemoniada owocowa. Owoce będą cytrusowe i mięta.
9: Jaki jest przepis? Jak to wymieszać?
8: Cytrusy, pomarańcze, cytryny, grejpfruty, no i mięta. Dużo trzeba, żeby był ostry, mocny smak mięty pieprzowej.
2: Swój przepis na lemoniadę zdradzała Aneta Woźniak z Koła Gospodyń Wiejskich Dębnianki na Mazowszu, a o mrożonej herbacie opowiadał prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szefów Kuchni i Cukierni Jarosław Uściński. O chłodzące napoje pytał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Katarzyna Podraza natomiast poprowadzi fakty RMF FM od 21.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: Paweł Konieczny, już teraz z faktami sportowymi.
12: Zgadza się, zapraszam. Hubert Hurkacz wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3, 6-3, 2-6, 6-3 w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Polak przezwyciężył kryzys, na jaki natrafił w trzecim secie i nie dopuścił do piątej partii.
13: To super, że wygrałem ten mecz. Ostatecznie miałem kilka szans w czwartym secie. Ostatecznie on miał gdzieś break pointy, no i udało się domknąć to spotkanie.
12: Przyznał na antenie Eurosportu Hubert Hurkacz. Jego kolejnym rywalem będzie w czwartek rozstawiony z numerem 19 Amerykanin Frances Tiafoe. Z Polaków w rywalizacji mężczyzn jest jeszcze Kamil Majchrzak, który mecz pierwszej rundy z Chijczykiem Alejandro Tabilo rozegra jutro. W stolicy rusza właśnie wielkie podsumowanie najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Polsce, czyli Gala Ekstraklasy. Poznamy podczas niej bramkarza, obrońcę, pomocnika, napastnika i trenera sezonu. Wśród nominowanych jest defensor Lecha Poznań Wojciech Mońka.
14: Najważniejsze jest to, że zdobyliśmy mistrzostwo, a ta nagroda na pewno będzie bardzo fajnym dodatkiem do tego wszystkiego. Pracowałem zarówno ja, jak i cały zespół na to, żebym mógł odebrać tę nagrodę, więc jeżeli ją odbiorę, no to na pewno będę z tego bardzo zadowolony.
12: Mówił Wojciech Mońka, a w Krakowie wielkie przygotowania do nowego sezonu, w którym ponownie zobaczymy dwie ekipy ze stolicy Małopolski. Wczoraj na rynku głównym wielka weta po awansie Białej Gwiazdy, a dziś klub poinformował, że trenerem Wisły pozostanie Mariusz Job. Nowa umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. O zmianach, jakie czekają kibiców siatkówki w nowym sezonie, poinformowała dziś Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Trzykrotnych zwycięzców Ligi Mistrzów opuszczą Kamil Rychlicki, Mateusz Czunkiewicz, Igor Krobelny, Wojciech Kraj, Konrad Stajer, Jakub Szymański i Karol Urbanowicz.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Słońca bez końca i tak się też stanie jutro. Co prawda na wybrzeżu i Pomorzu może spać słaby przelotny opad deszczu. Na termometrach zobaczymy 20 kresek na Suwalszczyźnie, 27 w centrum, 29 jutro najcieplej na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiaterek, no to dla ochłody zdecydowanie. Poplista Plus i nowa książka muzyczna Loli Young, Różowy Kapelusz Bibera i inne.

0: that I care. The deeper it hurts, more vivid and worse what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
2: Spadająca inflacja, obniżane stopy, efekt to wzrost zapytań o kredyty.
3: Tegoroczna waloryzacja rent i emerytur będzie wyższa niż planował rząd, ale i tak będzie najniższa od lat.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy co przestanie, a co zacznie się opłacać już w czwartek po 16 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF 24.

furę, wiesz, co chodzi.

Phone. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hot Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. A ja lubię cię jak lato, ach, to ty.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

Wielkie emocje, pasjonujące rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka. Tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: up and fuck you.
1: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
2: Katarzyna Podraza, dobry wieczór, witamy.
3: Dobry wieczór, zapraszam. Na początek Wielkopolska i miejsce katastrofy kolejowej w Garbatce. Sprawdzimy, jak długo potrwają tam działania śledczych. Potem kontrole w biurach Lidla oraz czterech firmach przewozowych współpracujących z tą siecią. W tle zmowa cenowa. W faktach także Szczecin i medycyna przyszłości na pokładzie statku.
4: Eksponaty są z pomysłem zrobione, w większości w druku 3D.
3: Trwają oględziny miejsca katastrofy kolejowej w wielkopolskiej Garbatce. Teren jest mapowany specjalnym skanerem, a eksperci zabezpieczają ślady. Jak mówiliśmy w faktach, kierowca ciężarówki zginął w wyniku zderzenia z pociągiem. Ucierpiało też kilkunastu pasażerów. W faktach wielkopolski dziennikarz RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat. Benjaminie, jak długo potrwają działania śledczych?
5: Nawet kilka godzin. Grupy techników z Laboratorium Kryminalistycznego w Poznaniu muszą dokładnie zabezpieczyć ślady z miejsca katastrofy. Według wstępnych ustaleń na przejeździe kolejowym bez zapór w miejscowości Garbatka koło Rogoźna samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem osobowym. Zginął kierowca auta, a kilkunastu pasażerów zostało zbadanych przez ratowników medycznych. Jeden 16-latek z zadrapaniami został zabrany do szpitala.
6: Zderzenie z ciężarówką było tak silne, że dwa pierwsze wagony tego pociągu wykoleiły się.
5: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Przyczyny tragedii ma ustalić Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych.
3: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejrzewa zmowę cenową między Lidlem a kilkoma firmami transportowymi. Wszczęto postępowanie w tej sprawie, a kontrolerzy w asyście policji weszli dziś do biur sieci supermarketów. Szczegóły zna dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Igorze, na czym dokładnie miała polegać zmowa?
7: Chodzi o czterech przewoźników, którzy współpracują z Lidlem. Według UOKiK-u przedsiębiorcy porozumieli się, by nie konkurować między sobą o kierowców. W praktyce mogło to oznaczać, że pracownicy mogli być pozbawieni szansy na zmianę pracy. Jaki udział w zmowie mogła mieć sieć supermarketów?
8: Mogła stworzyć mechanizm, który umożliwiał funkcjonowanie porozumienia. Spółka mogła uniemożliwiać kierowcom zatrudnionym wcześniej udanego przewoźnika wjazd na teren swoich centrów dystrybucyjnych.
7: Tłumaczy prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Krucny. UOKiK zbiera teraz materiał dowodowy. Jeśli potwierdzi on podejrzenia, firmy uczestniczące w zmowie mogą stracić nawet 10% rocznego obrotu.
3: Dlaczego kredyty hipoteczne drożeją? Odpowiedź na to pytanie już za chwilę w Radiu RMF 24. Nie zabraknie również najnowszych informacji z rynku nieruchomości. Powie o tym gość Marcina Jędrycha, ekspert w tej branży, Marcin Drogomirecki. Aby posłuchać naszej informacyjnej stacji, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF 24.
9: Fakty z bliska.
3: A przed faktami sportowymi jeszcze Szczecin. U stóp Wałów Chrobrego zacumował dziś niemiecki statek wystawowy MS Wissenschaft. Ma nietypowe wnętrze, bo zamiast kajut i ładowni znajdziemy tam interaktywną wystawę dotyczącą medycyny przeszłości. Na pokład wybrała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
10: Wycinałem przed chwilą woreczek żółciowy.
11: Nietypowy pomysł, żeby na statku taką wystawę zrobić.
10: To jest bardzo ciekawa taka idea, że kiedyś przewożono barkami węgiel i stal, a dzisiaj przywozi się jakąś wiedzę. Dosyć trudne rzeczy tutaj są, nie wszystko mi się udaje rozwiązać. Ale bardzo fajny pomysł, bardzo ciekawe i bardzo też takie eksponaty są z pomysłem zrobione, w większości w druku 3D.
3: Odwiedzający mogli zobaczyć tam m.in. jak wyglądać będzie w przyszłości praca chirurgów albo jak dzięki kamerze zmierzyć swoje tętno.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: A na fakty sportowe zaprasza Paweł Konieczny.
13: Już jutro Jan Urban ogłosi skład kadry na towarzyskie mecze reprezentacji. Biało-czerwoni zagrają we Wrocławiu 31 maja z Ukrainą, a 3 czerwca zmierzą się w stolicy z Nigerią.
14: Zawsze mecze, kiedy nie czujesz takiego ciśnienia większego w sensie wynikowym, a chęć sprawdzenia kogoś i w perspektywie skorzystania z niego w kolejnych spotkaniach już o stawkę, to zawsze jest coś korzystnego dla selekcjonera i dlatego zawsze się cieszę na takie mecze, bo wtedy trochę więcej widzimy nowych twarzy.
13: Mówił Sebastian Mila, były piłkarz, a dziś szef działu rozwoju indywidualnego w PZPN. W Warszawie dziś gala piłkarskiej ekstraklasy, ale najlepsze ekipy minionego rozdania już spoglądają w przyszłość i europejskie puchary. Lech Poznań będzie rozstawiony we wszystkich trzech rundach eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejorz rozpocznie grę od drugiej rundy, gdzie tylko trzy zespoły mają wyższy współczynnik UEFA. Potencjalni rywale to m.in. Kairat Almaty, AGF Aarhus czy FC Thun. Droga do fazy grupowej wydaje się więc łatwiejsza niż przed rokiem. Znacznie trudniejsze zadanie czeka Górnika Zabrze. Wicemistrz Polski wystartuje w tzw. ścieżce ligowej i już w drugiej rundzie trafi na Szturma Graz lub Fenerbahce Stambuł. Górnik nie będzie rozstawiony. To pierwszy raz, gdy Polskę w europejskich pucharach reprezentować będzie pięć klubów, a dwa z nich powalczą w eliminacjach Ligi Mistrzów. Pierwsze mecze polskich drużyn już pod koniec lipca, losowanie par w czerwcu. Jutro natomiast przekonamy się, czy polscy tenisiści w komplecie przebrną pierwszą rundę French Open. O tym w Faktach Sportowych za godzinę.
1: Sponsorem Faktów Sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
0: Najbliższa noc z pogodną aurą. Termometry pokażą od 10 na Podlasiu, 13 w centrum, 15 na ziemi lubuskiej. O, jutro też cieplutko. Słoneczna aura, miejscami na wybrzeżu i Pomorzu może spaść przelotny słaby. Deszcz. Na termometrach 20 na Suwalszczyźnie, 27 w centrum, najcieplej jutro 29 kresek na ziemi lubuskiej i Dolnym Śląsku. Poblista Plus i nowa gwiazda Miley Cyrus. Rokowe urodziny.

0: Dawaj nogą, jedziemy się zgubić.
1: RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy. Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

zrzuconych koszul, zarapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię za zamkiem, freestylem na błoniu, za jointem na klasie.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie stacji RMF Viral.
1: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
2: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
1: Jedziemy.
2: To jedziemy.

0: Radio RMF24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek Radia RMF24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie Radia RMF24.
3: Popołudnie Radia RMF24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zalewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z Radiem RMF24.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Przygotowała i przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Seria fałszywych alarmów w Polsce pod lupą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Chodzi o wezwania do mieszkań osób związanych z opozycją. Sprawdzimy też, co dalej z wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Usłyszycie także, jak mieszkańcy Krakowa komentują wyniki wczorajszego referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości analizuje 18 przypadków fałszywych alarmów z całego kraju, które wywołały policyjne interwencje w mieszkaniach osób powiązanych z parlamentarną opozycją. Wytypowano zdarzenia, do których doszło od 11 maja, za którymi mogą stać ci sami sprawcy. O szczegółach dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
3: Policjanci z CBZC prowadzą szczegółową analizę tych fałszywych zgłoszeń, wykorzystując instrumenty informatyki śledczej, by uzyskać dane pozwalające na zidentyfikowanie sprawców. Wiadomo, że stosowane były szyfrowane połączenia, a także wykorzystywano do tego procederu zagraniczne serwery. Zgłoszenia wysyłano za pomocą sieciowych komunikatorów, aplikacji alarmowych, a także telefonicznie i wiadomościami tekstowymi. Najwięcej z nich mówiło o ładunkach wybuchowych i próbach samobójczych. Dwie dotyczyły pożarów. Śledczy na razie nie informują o głównej wersji, którą biorą pod uwagę. Wciąż mowa jest o działaniu osoby lub osób. Może być to zorganizowana akcja mająca na celu destabilizację w kraju. Mogą za nią stać obce służby, ale także możemy mieć do czynienia z głupią zabawą i działaniami naśladowców, usłyszałem.
2: Jest problem z wnioskiem o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Złożony u marszałka Sejmu 6 tygodni temu dokument w najbliższy czwartek będzie na zamkniętym posiedzeniu omawiany przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Nie oznacza to jednak rozpoczęcia nad nim pracy, a może wręcz oznaczać jej koniec. Ze szczegółami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory. Tomku, czym dokładnie zajmie się komisja?
4: Zamiast przystąpić do pracy, członkowie komisji mają w czwartek na wniosek marszałka wydać opinię w sprawie tego, czy akt oskarżenia Ziobry spełnia warunki ustawowe. Ta procedura oznacza, że zdaniem marszałka wniosek tym warunkom nie odpowiada, a efektem posiedzenia może być wezwanie do poprawienia i uzupełnienia braków wniosku wstępnego. Zaproszony na posiedzenie reprezentant wnioskodawców będzie miał na to 14 dni. Jeśli tego nie zrobi, wniosek o oskarżenie Ziobry będzie pozostawiony bez biegu, czyli po prostu przepadnie. Od propozycji postawienia Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu dziś mija dokładnie pół roku. 25 listopada pismo z sugestią rozważenia tego skierował do Sejmu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Mimo upływu 6 miesięcy sprawa wciąż nie ruszyła.
5: Tym żyje Kraków.
2: Dobrze się stało. Prezydent sobie nagrabił. Tak mieszkańcy stolicy Małopolski komentowali dziś na ulicach wyniki niedzielnego referendum. Pojawiły się także głosy poparcia dla Aleksandra Miszalskiego i obawy o przyszłość miasta.
6: Ja jestem zwolenniczką koalicji, także...
7: Czyli nie jest pani zadowolona z tego, że odwołano prezydenta?
8: Referendum.
9: Nie. Dobra. Niech pan szuka innego.
10: Nie wiem. Ja uważam, że powinien być przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej na czole Krakowa.
7: Czyli zasługuje na to, żeby na przykład dokończyć swoją kadencję te kolejne 2 lata?
10: Ja uważam, że tak. Ja uważam, że nie zasługuje na pewno, żeby zakończyć wcześniej.
7: Odwołano prezydenta, ale Rady Miasta nie. Mhm. To dobrze czy niedobrze?
11: Nie wiem, to się okaże. Może rada, stara rada może będzie potrafiła współpracować z nowym prezydentem, tego nie wie nikt.
2: Z mieszkańcami Krakowa na Plantach rozmawiał reporter RMF FM Maciej Sołtys. Temat odwołania prezydenta stolicy Małopolski i nowych wyborów w tym mieście wróci o poranku w RMF FM, internetowym radiu RMF 24. 8:02 Tomasz Terlikowski będzie rozmawiał z byłym szefem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem, który zapowiedział swój start w wyborach na prezydenta Krakowa. Wy też możecie zadawać pytania poprzez formularz na rmf24.pl. Godzinę wcześniej o 7:00 usłyszycie Piotra Salaka i byłego ambasadora na Ukrainie Bartosza Cichockiego. Polecamy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
2: A na ostatnie już dziś fakty sportowe zaprasza Paweł Koniczny.
8: Zgadza się, dobry wieczór. Polacy świetnie weszli w tegoroczne wielkoszlamowe French Open. Dziś zwycięstwa zanotowały nasze panie. Maja Fanińska wygrała z chińską tenisistką Qin Wenzhen 6-4-6-0. Iga Świątek z kolei walkę o piąty triumf w wielkoszlamowym turnieju rozpoczęła od zwycięstwa nad Australijką Emerson Jones 6-1-6-2. Wygraną zanotował także Hubert Hurkacz, który wygrał z hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem 6-3-6-3-2-6-6-3. Oprócz rywala musiał mierzyć się z paryskim upałem.
14: Miałem wiele okazji, gdzie grałem w bardzo zimnych warunkach w Paryżu, gdzie rzeczywiście piłka nie leciała. Tutaj te warunki jednak dużo, powiedzmy, piłka wyżej skacze, więc całkiem inaczej.
8: Mówił po meczu Hurkacz w Eurosporcie. Na tym samym korcie jutro pojawi się Kamil Majchrzak. Jego rywalem będzie Chilijczyk Alejandro Tabilo. Panowie grali ze sobą tylko raz na US Open. Lepszy okazał się rywal.
15: Tutaj zmierzymy się na korcie ziemnym. Spodziewam się bardzo trudnego spotkania. Rywal jest leworęczny i najlepiej się na tej nawierzchni odnajduje. Ja cieszę się przede wszystkim, że jestem zdrowy, że wróciłem już w Hamburgu i rozegrałem tam moje pierwsze spotkanie, więc pierwsze kote za płoty za mną.
8: Mówił Kamil Majchrzak. Jego spotkanie ma rozpocząć się około godziny 11. A za nami gala piłkarskiej ekstraklasy. Bramkarzem sezonu został Xavier Dziekoński z Korony. Wojciech Mońka z Lecha najlepszym obrońcą. Pomocnikiem Bartosz Nowak grający w GKS-ie Katowice. A napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Najlepszym szkoleniowcem został trener mistrzów Polski Nils Frederiksen. MVP zakończonego w sobotę sezonu uznano Bartosza Nowaka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
13: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Kobli Saplozji, sztuka podpatrywania muzyki.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kot.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: takie fakty.
1: Chcę być wyjebana i się bawić całe lato. To jest hot girl summer, dawaj rozlewamy za to.
2: Dostałem SMS, że ich trójka jest. Odpalony fest, zakładam dres. Patryk MTS.

0: Nie tracę czasu.
1: Dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

Ona na mnie patrzy, ja na nią patrzę. Łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nocę. Chyba cię sprawdzę, trzymasz planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będzie ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Na podrasa.
2: Zapraszam. Reakcja polskich władz na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u. Kreml wzywa do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. W faktach też kontrowersje wokół nominacji Zbigniewa Kapińskiego na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. A na koniec usłyszycie, co o sztucznej inteligencji mówi papież Leon XIV. Każdy przypadek uderzenia w polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne w Ukrainie będzie traktowany jako celowy i zamierzony. Wzywamy Rosję do natychmiastowego zaprzestania nieuzasadnionej i bezprawnej agresji oraz do przestrzegania zobowiązań i traktatów międzynarodowych. Tak w komunikacie polski resort dyplomacji odpowiedział na oświadczenie rosyjskiego MSZ-u wzywające do opuszczenia Kijowa w związku z zaplanowaną serią uderzeń na cele militarne. Kreml poinformował, że ataki na Kijów to odwet za, jak to określono, celowy atak dronowy ukraińskich sił zbrojnych na budynek dydaktyczny i akademik w okupowanym Starobielsku w piątek. Ukraina zaprzeczyła tym oskarżeniom i wyjaśniła, że celem ataku była jednostka kierująca atakami dronowymi.
3: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
2: Skomplikowane manewry w centrum Londynu z udziałem setek żołnierzy, w dodatku pod ziemią. Jak donosi nasz korespondent Bogdan Frymorgan, miały one na celu zbadanie reakcji NATO na jeden z najczarniejszych scenariuszy.
4: Na stacji metra w centrum Londynu przeprowadzono symulację reakcji militarnej, jaka musiałaby nastąpić w przypadku ataku Rosji wymierzonego w NATO. W tym celu armia potajemnie przejęła nieużywaną część stacji Charing Cross, aby zaplanować i przeprowadzić odpowiedź militarną w takich okolicznościach. Manewry te przeprowadził Korpus Szybkiego Reagowania NATO, który jest mobilnym dowództwem sojuszu pod przewodnictwem brytyjskiej armii. Celem tych działań było przetestowanie zdolności dowodzenia operacjami wojskowymi na dużą skalę z udziałem około 100 tysięcy żołnierzy.
2: Zbigniew Kapiński został pierwszym prezesem Sądu Najwyższego. Dziś, mimo sprzeciwów we własnym środowisku, powołał go na to stanowisko prezydent Karol Nawrocki. W faktach teraz reporter RMF FM Michał Krasoń. Michale, skąd biorą się kontrowersje wokół tej nominacji?
5: Chodzi o sprawę lustracyjną Lecha Wałęsy. W 2000 roku sędzia Kapiński orzekł, że były prezydent nie był współpracownikiem komunistycznych służb. A w związku z tym, między innymi Jarosław Kaczyński w ostatnich dniach sprzeciwiał się powołaniu go na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Ale jak podkreślał rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, wtedy sąd nie miał wystarczających dowodów.
6: Część tych dokumentów, na których bazował sąd apelacyjny, to materiały, które przekazał sądowi Urząd Ochrony Państwa. Przekazał te dokumenty, które chciał przekazać.
5: Jak dodał Leśkiewicz, sędzia Kapiński mógł liczyć na przychylność prezydenta nie tylko dzięki rekomendacji pozostałych sędziów Sądu Najwyższego, ale także dzięki, zdaniem rzecznika, zdecydowanej walce z łamaniem prawa przez obecny rząd.
2: Świat kultury żegna Stanisława Janickiego, dziennikarza, scenarzysta, reżysera i autora wielu książek o historii polskiego i światowego kina. Przez 32 lata prowadził telewizyjne cykle w Starym Kinie, a od 2005 roku był autorem cyklu Odeon Stanisława Janickiego w RMF Classic. Telewizja przyniosła mu niezwykłą popularność i uwielbienie widzów, które tak wspominał na antenie RMF Classic z właściwym sobie poczuciem humoru.
7: Przez Stare Kino odnotowałem się w życiu społecznym jako ten facet, który zna się na filmie. Ten facet, kurczę, od lat już opowiada o filmach i ciągle wymyśla coś nowego. To musi być specjalista.
2: Wspomnienie Stanisława Janickiego przeczytacie na rmf24.pl. Sztuczna inteligencja jest wielką szansą dla ludzkości, ale rodzi także wielkie wyzwania moralne. Taki jest przekaz pierwszej encykliki Leona XIV, Magnifica Humanitas. W faktach nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski. Tomku, jaka jest propozycja Leona XIV?
8: Papież wzywa, by pamiętać o godności człowieka. To zaś oznacza odrzucenie opartej na wyzysku mieszkańców krajów globalnego południa modelu budowania sztucznej inteligencji. Ten wyzysk Leon XIV określa wprost nową formą niewolnictwa. Mocno brzmi także przypomnienie, że zysk globalnych korporacji nie może być jedynym kryterium rozwoju technologii, a także wezwanie państw nie tylko do kontroli działalności tych firm, ale także do tego, by chronić osobiste dane ludzi.
2: A my już teraz odliczamy czas do kolejnych faktów RMF FM. O północy wrócimy do emocji wielkoszlemowego turnieju French Open. Już teraz zapraszam.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Poplisa plus debiutanci i giganci na Fryderykach.

0: Słuchacie RMF Viral.
1: Jo, Andrutowy, miesięczny.

0: lala.
1: Te rozmowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

jakbym w kółko wyżygiwał coś na płótno. Nie wiem, czy będzie tak zawsze. Demony też muszą spać. Może za parę lat, może kiedyś w końcu pójdę. Brzuch mnie na kurwie od wczoraj. Zabukowali mi koncert za pięć koła. Czuję się jak przelicytowany towar. Biorę zioma za DJ-kę. Życie dało tylko rękę, a ja ciągle chciałem więcej.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Na siebie i zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Katarzyna Podraza.
2: Na początek kremlowskie plany dotyczące Ukrainy. Moskwa zapowiada systematyczne uderzenia na cele w Kijowie powiązane z ukraińską armią. Potem temat amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance NATO i najnowszy komunikat Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Nie zabraknie też tenisowych emocji z wielkoszlamowego turnieju French Open. Kreml zdecydował o systematycznych uderzeniach na cele w Kijowie. O planowanych działaniach minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow poinformował swojego amerykańskiego odpowiednika Marco Rubio, podał Reuters za resortem dyplomacji w Moskwie. W oświadczeniu napisano, że rosyjskie ataki wymierzone są na obiekty, które w Kijowie wykorzystuje się na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy, a także na ośrodki, w których podejmowane są odpowiednie decyzje. Dodano, że Moskwa podjęła ten krok w odpowiedzi na trwające ataki terrorystyczne reżimu w Kijowie przeciwko cywilnej ludności i obiektom cywilnym na terytorium Rosji. O obecności amerykańskich wojsk na wschodniej flance NATO rozmawiali wieczorem szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła i dowódca armii USA w Europie i Afryce generał Christopher Donahue. W trakcie dyskusji omawiano m.in. działania mające na celu wzmacnianie, odstraszania i obrony oraz tematy związane z bezpieczeństwem w regionie, przekazał na portalu X Sztab Generalny Wojska Polskiego. Przypomnijmy, prezydent USA Donald Trump ogłosił w miniony czwartek, że zdecydował o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Stwierdził, że to decyzja podjęta w oparciu o relacje z prezydentem Nawrockim, którego, jak przypomniał, wsparł przed wyborami w 2025 roku. Prawie 2000 uwag wpłynęło do Ministerstwa Zdrowia w sprawie projektu nowej ustawy, która ma zmienić kształcenie położnych, ustalił dziennikarz RMF FM. Według przepisów, które wywołały dużo emocji, aby nią zostać, zamiast 3-letnich studiów, wystarczyłyby te trwające jedynie 18 miesięcy. Wcześniej obowiązkowo trzeba było uzyskać dyplom z pielęgniarstwa. Fakty w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Dobrałowicz.
3: Dobry wieczór. Krytyczne stanowisko w sprawie ustawy złożyło Towarzystwo Ginekologów i Położników. Lekarze przekonują, że planowana zmiana może osłabić zawód położnej, a to tworzy według nich nowe zagrożenia, bo położne opiekują się zdrowiem kobiet w różnym wieku, nie tylko na sali porodowej. Swoje uwagi przygotowuje też m.in. Ogólnopolski Związek Pielęgniarek i Położnych. Jego przewodnicząca Krystyna Ptok przekonuje, że potrzebne są zachęty i wysoki poziom nauczania, bo średnia wieku położnej w Polsce to dzisiaj ponad 52 lata.
4: Problem może będziemy mieli za chwilę taki, że będzie brakowało położnych, no bo tak jak mówią koleżanki, już zaczyna się ta różnica tak pogłębiać jak w przypadku pielęgniarek.
3: Konsultacje zapisów nowej ustawy potrwają do połowy czerwca, a już we wtorek w tej sprawie położne w całej Polsce organizują symboliczną akcję, w czasie której będą sprzeciwiać się planowanym zmianom w kształceniu położnych.
2: W niedzielę krakowianie odwołali w referendum prezydenta Aleksandra Miszalskiego. To wydarzenie odbiło się echem w całej Polsce. Zdaniem prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka fala organizacji referendów może przejść przez polskie miasta. Wskazuje jednak, że potrzebne do tego byłoby olbrzymie wsparcie finansowe kierowane do organizatorów. Kilka miesięcy temu w Poznaniu głośno mówiło się o pomyśle referendum. Jak jest teraz? Sprawdził to reporter RMF FM Benjamin Kubiak-Piłat.
5: Pomysł organizacji referendum w Poznaniu pojawił się przy okazji afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich, jednak nie znalazł się wtedy śmiałek, który stanąłby na czele zbierania podpisów. Zarówno społecznicy niechętni Jackowi Jaśkowiakowi, jak i sam prezydent Poznania wskazują, że zbiórka podpisów w Poznaniu jest możliwa, ale też mało prawdopodobne, by cała akcja skończyła się właśnie referendum.
6: Jestem przekonany, że to będzie wykorzystane. Mamy bardzo podzielone społeczeństwo, 50 na 50. Mamy też te siły w postaci Brauna, Razem. Ktoś może przeznaczyć znaczące pieniądze i pod płaszczykiem jakichś społeczników wygenerować takie, a nie inne działania, żeby osiągnąć określone cele biznesowe.
7: Wielu deweloperów bardzo by sobie życzyło, żeby nie było w Poznaniu pani Weremczuk i Jaśkowiak. Dla nich tam te 2-3 miliony to jest pikuś.
5: Mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
8: Kibicujemy naszym tenisistom.
2: Pięcioro Polaków zagra w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Wczoraj, przypomnijmy, swoje mecze wygrali Iga Świątek, Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. W niedzielę w Paryżu triumfowały Magdalinet i Magdalena French. Hurkacz po zwycięstwie nad hiszpańskim tenisistą Jaume Munarem na korcie numer 8 nie krył zadowolenia. Polak trzyma kciuki za Kamila Majchrzaka, który dziś w tym samym miejscu zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo.
8: Zna się na rzeczy, także da sobie radę, także no na pewno dość szybkie warunki są tutaj, zazwyczaj też miałem wiele okazji, gdzie grałem w bardzo zimnych warunkach w Paryżu, gdzie rzeczywiście piłka nie leciała, a tutaj te warunki jednak dużo, powiedzmy, piłka wyżej skacze, więc całkiem inaczej.
2: Mówił polski zawodnik w pomeczowym wywiadzie dla Eurosportu. Relacje ze zmagań biało-czerwonych na kortach w Paryżu usłyszycie w Faktach RMF FM. A my wracamy do Was o pierwszej z ważnymi wskazówkami dla turystów wyjeżdżających do Włoch.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Oczywiście trzymamy kciuki za naszych tenisistów i tenisistki oraz za to, żeby piłka dobrze skakała.

Odkryj najświeższe brzmienia ze stacjami RMF Fresh. Tylko najnowsze hity w twoich ukochanych gatunkach. Pop. Polskie.

0: Słuchasz stacji RMF Viral.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie, Bella, Bella, hej. Na moich ustach wybysz.

Wielkowy, niezwykłe sprawy. Najlepsze podcasty tylko w RMF On. W stylu Krychowiaka tu piłkarska legenda rozmawia z tymi, którzy wiedzą, jak smakować życie. Czarne skrzynki. Tu minuta po minucie omawiamy największe katastrofy. Zbrodnie z wyższych sfer. Tu ujawniamy mroczne tajemnice elit. PS I Love You by Ama. Tu eksplorujemy najintymniejsze zakamarki ludzkich doświadczeń. Wszystkie odcinki usłyszysz na RMF On.

0: patrz co się działo, leciał nasz track, sprawdź, parę flag się przelało. Było 2020 Club,
1: tak to leciało.
0: Leciała Malibu Barbie,
1: tak to leciało.
0: Młody Jan, Double T, nowa płyta, myślą, że nie zrobię fita, chyba was pojebało. Ona ma oczy jak młoda Scarlett, w Jeremy Sohan, babe, chodź na parkiet. Przejmuje obszar jak Bonaparte, za barem chłopak mi polał artbag. Ty się kręci jak diabeł tasmański, ja ci zrobię parę z

0: poleciało.
1: RMF On. Słuchaj tak jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS.

0: Słuchacie RMF Brawo. Czas na fakty RMF FM.
1: Ty, które zebrała i przedstawi Katarzyna Podraza.
2: Zapraszam. Zaczniemy od informacji dla kierowców podróżujących w Lubelskiem. Utrudnienia na Krajowej 19. Sprawdzimy też, co z unijnym wsparciem dla polskich sadowników poszkodowanych po przymrozkach. W faktach też kolejny sukces Łatwoganga.
3: Dał szansę Maxowi na nowe życie.
2: I życzenia dla wszystkich mam.
4: Hello. Cześć mamo, chciałam ci tylko szybko powiedzieć, że bardzo cię kocham.
2: Dwie osoby ranne w wypadku na Krajowej 19 w Lubelskiem. Samochód dostawczy zderzył się z osobówką w Turowie na odcinku Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Bruksela rozpatrzy pomoc dla polskich sadowników dopiero jesienią. Polska wnioskowała do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnego wsparcia dla poszkodowanych z powodu kwietniowych przymrozków, które w niektórych regionach zniszczyły niemal wszystkie uprawy. O tym, kiedy można się spodziewać unijnych środków, powie brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginą.
5: Wypłata unijnych środków nie nastąpi natychmiast. Polska musi zresztą przesłać oficjalne końcowe szacunki strat. Na razie wniosek jest wstępnie procedowany. Komisja podzieliła rozpatrywanie wniosków na dwa pakiety, wiosenny i jesienny, by zapobiec zbyt szybkiemu wyczerpywaniu się unijnej rezerwy na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy. Ponieważ polski wniosek jest w pakiecie jesiennym, wypłaty najwcześniej należy się spodziewać w grudniu. Komisja sugeruje, że jeśli sadownicy potrzebują pieniędzy na już, polski rząd może uruchomić środki krajowe lub przesunąć fundusze wewnątrz obecnych programów unijnych.
2: Do końca przyszłego tygodnia Narodowy Fundusz Zdrowia rozpatrzy wniosek w sprawie umorzenia kary finansowej nałożonej na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. Chodzi o sprawę zabiegu syna senatora Tomasza Lenca. NFZ wykazał, że ten zabieg odbył się poza procedurą i poza kolejką. Przez to Tomasz Lenc został wykluczony z Koalicji Obywatelskiej. Lecznica ma zapłacić karę w wysokości 134 tysięcy złotych. W ubiegłym tygodniu dyrekcja placówki złożyła wniosek z prośbą o umorzenie albo rozłożenie kary na raty. Tłumaczyła to trudną sytuacją finansową placówki. Pieniądze są potrzebne na leczenie pacjentów. W faktach teraz gorące Włochy. W 12 miastach we Włoszech obowiązywać będzie dziś alert z powodu upałów. Nadeszły one prawie miesiąc wcześniej niż zwykle. Podczas pierwszej fali gorąca w tym roku temperatury zwłaszcza na północy i w centrum kraju są wyższe o 7-10 stopni niż wynosi średnia pod koniec maja. Według prognoz meteorologów w najbliższych dniach temperatury będą sięgać nawet 33-35 stopni. We wtorek pomarańczowe alert, czyli drugiego stopnia w trzystopniowej skali, obowiązywać będzie m.in. w Rzymie, Bolonii i Florencji.
6: Te fakty robią wrażenie.
2: Dał szansę Maxowi na nowe życie, przyznaje tata chłopca, który choruje na dystrofię mięśniową Duchenna. Wyruszył na rowerze w piątek po południu z Zakopanego. W niedzielę wieczorem dotarł do Gdańska, gdzie czekały na niego setki osób. Wśród witających Łatwoganga byli m.in. Max i jego rodzice.
3: Dał szansę Maxowi na nowe życie i no, jesteśmy mega szczęśliwi. Życzymy też innym, dla których teraz jest ta zbiórka, żeby też im się udało. Żeby wracali tak szczęśliwi jak my do domu.
7: To tak jakby naprawdę cud, prawda? Bo my wiemy, że on dostaje bardzo dużo maili po sukcesie pierwszej akcji. No i to, że udało się akurat nam, no to naprawdę no, cud. Nie wiemy, no, ale dziękujemy z całego serca. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za to, że to my.
3: No plan teraz, umawiamy wizytę jak najszybciej. Chcemy, żeby dostał lekarstwo i chcemy pracować, żeby było coraz lepiej.
8: Świetnie, naprawdę tutaj czułem radość. Naprawdę bardzo mu dziękuję za tą zbiórkę, którą zrobił dla mnie.
2: Podczas transmisji na żywo zebrano ponad 20 milionów złotych dla Maxa, Adasia i Wojtusia. Akcję wciąż można wspierać. Dzisiaj w Dniu Matki to idealny moment, by zadzwonić i powiedzieć: halo, mamo, kocham cię. Czasem jeden telefon wystarczy, by wywołać uśmiech i wzruszenie.
9: Ze mną jest Sara, będziemy dzwonić do mamy, to co, dzwonimy?
4: Tak jest.
10: Hello.
4: Cześć mamo, wiem, że jesteś teraz w pracy, chciałam ci tylko szybko powiedzieć, że bardzo cię kocham.
10: Kochanie moja, ja ci powinnam dzisiaj dzwonić do ciebie i powiedzieć, że cię bardzo kocham.
4: Buziaczki.
10: Wszystkiego najlepszego. A co się tak wzięło na rozmowę z mamusią?
4: Wiesz co, słuchaj, jestem z panią z radia, która powiedziała, że mam takie zadanie.
10: No dobrze, dziękuję ci za ten telefon. Do zobaczenia o 17.
4: Pa, pa, buziaczki.
10: No pa.
2: No to co? Od rana telefony w dłoń i dzwonicie do swoich mam, a ich reakcje usłyszycie dziś w RMF FM. Dla wszystkich mamusiek samych cudowności. Polecamy też kolejne fakty. O drugiej przywita się z wami Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: 26 maja, dzień, w którym operatorzy komórkowi notują wyższy...

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie da się, mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby głos do kobiet.

0: 24 i ekipa, dzięki której jesteście najlepiej poinformowani w kraju.
1: Piotr Salak, poranek radia RMF 24 i rozmowa o 7.
2: Tomasz Terlikowski, poranna rozmowa i przedpołudnie radia RMF 24.
3: Popołudnie radia RMF 24, czyli my, Tomasz Weryński,
4: Michał Zieliński,
5: Bogdan Zanewski,
6: Marcin Jędrych
7: i Krzysztof Urbaniak. Z nami kończycie dzień z radiem RMF 24.

0: Słuchacie RMF Bravo. Czas na fakty RMF FM.
1: Drugą czas na fakty RMF FM, które od teraz prezentuje Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Witam, zapraszam. Irański wzbogacony uran musi zostać zniszczony, tak przekonuje Donald Trump. Teheran tymczasem chce wywieźć zapasy surowca do Chin. Moskwa zapowiedziała systematyczne uderzenia na cele wojskowe w Kijowie. Od niedawna do ataków używa nowych, odrzutowych dronów bojowych. Po wykryciu bakterii grupy coli mieszkańcy pięciu miejscowości pozostają bez dostępu do wody. Irański wzbogacony uran powinien zostać zniszczony w Iranie, USA lub innym uzgodnionym miejscu, oświadczył Donald Trump. Nie wiadomo jednak, czy zgadza się na to Teheran. Według mediów Iran chce przenieść uran do Chin i tam uzyskać gwarancję od Pekinu przed podpisaniem porozumienia z USA. Z kolei premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zapowiedział, że wojna nie zakończy się, dopóki Iran nie pozbędzie się wzbogaconego uranu i nie ograniczy programu nuklearnego. Tymczasem sekretarz stanu USA Marco Rubio rozmawiał telefonicznie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Sergiejem Ławrowem o wojnie w Ukrainie, relacjach USA-Rosja oraz sytuacji wokół Iranu, poinformował o tym Departament Stanu USA. Według rosyjskiego MSZ-u Ławrow miał przekazać Rubio informacje o planowanych systematycznych uderzeniach na cele wojskowe w Kijowie. Rosja ostrzegła też cudzoziemców, by opuścili ukraińską stolicę. A ukraiński wywiad wojskowy poinformował, że Rosja od maja używa przeciw Ukrainie nowych odrzutowych dronów bojowych Gerań 4. Maszyny są szybsze i bardziej zwrotne od wcześniejszych wersji. Mogą osiągać prędkość do 500 km na godzinę i pułap 5000 metrów. Według wywiadu drony powstały jako odpowiedź na ukraińskie bezzałogowce przechwytujące. Wyposażono je w silniki turboodrzutowe z Chin oraz ulepszoną konstrukcję aerodynamiczną. Rosja rozpoczęła ich bojowe wykorzystywanie po testach prowadzonych m.in. w obwodzie Orłowskim i Doniecku.
3: To są fakty RMF FM.
2: A w nich wracamy już do informacji z kraju. Chcemy, aby nasza wizja rozwoju Krakowa była realizowana już na etapie powołanego komisarza. Tak mówią inicjatorzy referendum w stolicy Małopolski. Wciąż nie ogłoszono, przypomnijmy, nazwiska osoby, która do czasu wyboru nowego prezydenta będzie podejmować najważniejsze decyzje w Krakowie. Jak twierdzi inicjator referendum Jan Hoffman, osoba wyznaczona przez premiera od razu może rozpocząć ważne działania.
4: Komisarz może rozpocząć pracę nad zmianą strefy czystego transportu. W zasadzie te 3 miesiące to jest wystarczający czas, żeby ten dziwny projekt, który obecnie jest obowiązującym prawem, zmodyfikować. Drugą przyczyną, gigantyczne zadłużenie miasta Krakowa i wreszcie trzecia kwestia, kwestia urzędu i pracy urzędu. Być może już jakieś decyzje kadrowe dotyczące tych osób, co do których wszyscy jako opinia publiczna mieliśmy wątpliwości, czy prawidłowo, czy za kompetencje zostały powołane, przy jednocześnie całkowitej ochronie tych merytorycznych, rzetelnych pracowników w urzędzie, których jest zdecydowana większość i zapewnienie im komfortowych, luksusowych warunków pracy.
2: Jak zapowiadają inicjatorzy referendum, nie poprą w nadchodzących wyborach osoby, która nie zadeklaruje realizacji tych 3 postulatów. A wybory w Krakowie mają według przepisów odbyć się w ciągu 90 dni od referendum. Do tego czasu miastem pokieruje komisarz, a do czasu jego wyznaczenia funkcjonowaniem urzędu ma kierować sekretarz miasta Antoni Fryczek. Staramy się żyć normalnie, tak przyznają mieszkańcy kaszubskiej wsi Leśniowo, nieopodal Pucka. To jedna z 5 miejscowości, które pozostają bez dostępu do wody, ponieważ stwierdzono w niej obecność bakterii grupy coli.
5: Do czwartku trzeba, póki co na pewno jest taka decyzja, że zostaje tak, jak jest teraz. Nie? No, dalej zobaczymy, nie?
6: Dolewamy cały czas butelki, mamy butelkowaną wodę i ludzi przychodzi mnóstwo.
7: Mnóstwo ludzi?
6: Mnóstwo.
7: Co mówią zazwyczaj, jak przychodzą?
6: Kiedy się to skończy?
7: To ich najbardziej martwi.
6: To ich najbardziej martwi. Nie chce im się chodzić po prostu.
8: O, staramy się żyć normalnie.
2: Usłyszał nasz reporter Stanisław Pawłowski przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie stoi cysterna z wodą dla mieszkańców. A z powodu skażenia odwołano zajęcia stacjonarne w szkole, do której uczęszcza blisko 500 uczniów. Sztuczna inteligencja jest wielką szansą dla ludzkości, ale rodzi także wielkie wyzwania moralne. Taki jest przekaz pierwszej encykliki Leona XIV, Magnifica Humanitas. Co w tym dokumencie jest ważnego z polskiej perspektywy? O tym w faktach nasz dziennikarz Tomasz Terlikowski.
9: Myślę, że wezwanie skierowane do polityków pod koniec dokumentu. Papież wskazuje, że w kulturze konfliktu, jaką generują algorytmy, nihilizm i pragmatyzm splatają się ze sobą i prowadzą do normalizacji najcięższych błędów. Jakie to błędy? Religijne ekstremizmy i fanatyzmy tożsamościowe sprzymierzają się z irracjonalnością.